0: Warszawa.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem znad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem.

0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
1: Moja małżonka kupiła sobie kurtkę we sobotę.
2: Okej.
1: Okay. Prawda? I chciała ją przetestować.
2: Na czym?
1: No właśnie. No na sobie, prawda?
2: Okej, okay. A na kim? Na sobie. Przepraszam.
1: Nie. A na czym? Na... Tak, i nie dało rady.
2: Nie. Co, za mała, za duża, za...
3: Ciepło było.
1: No proszę bardzo, ktoś skumał o co chodzi.
3: Bo ja też kupiłam kurtkę i też nie mogłam przetestować.
2: Ale kurtkę się testuje jakby na sobie, tak?
1: Jak jest zimno, a jest ciepło i się też będzie ciepło, bo 21 stopni.
0: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
4: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Są oficjalne wyniki wyborów na prezydenta Krakowa. Będzie druga tura. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała.
5: Szczególnie cieszy mnie to, że tak wielu mieszkańców naszego miasta nie uległo tej perswazji, nie uwierzyło w obietnice polityków warszawskich. To bardzo ważne, bo samorząd powinien być z dala od wielkiej polityki.
4: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
6: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
4: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Śmiertelny wypadek na torach w Łódzkiem. Na niestrzeżonym przejeździe w Kopydłowie pod Wieluniem auto wjechało pod nadjeżdżający pociąg Intercity. Zginął 30-letni mężczyzna, jadąca z nim kobieta została ranna, mówi Jędrzej Pawlak z Łódzkiej Straży Pożarnej.
7: 30-letnia kobieta została przetransportowana do szpitala.
4: Pociągiem jechało 250 osób, nikt nie został ranny. Lasy Warmii i Mazur toną w śmieciach. Tylko w ubiegłym roku leśnicy zebrali prawie 7 tysięcy metrów sześciennych odpadów. Do lasów trafia niemal wszystko, mówi Adam Pietrzak z Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie.
8: Części samochodowe, sprzęt AGD i RTV, odpady po remontach, a czasami również substancje, które mogą być niebezpieczne dla środowiska.
4: Zebranie i wywóz tych śmieci w ubiegłym roku kosztowały ponad 2,5 miliona złotych.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
9: SK2 Sport.
4: Setki kibiców przywitały polskich siatkarzy na lotnisku Chopina w Warszawie. Złoci medaliści Mistrzostw Europy wrócili z Mediolanu. Witające ich kibice podkreślali.
10: Nie ma takiej drugiej drużyny, naprawdę. U mnie jak oglądam mecze siatkarzy, to dom się trzęsie w posadlach jak La Bombonera w Argentynie, także...
11: Myśleliśmy, że będzie 3-0, ale troszeczkę tamtego jednego seta, nie? Ale fajnie, fajnie.
12: Ten trzeci set najbardziej nerwowy.
11: No, ale ekipa fajna się zebrała.
4: Wygrywając mistrzostwo, Polacy zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
0: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
2: No i brawo, no i brawo, no i brawo. Znowu, znowu złoty medal siatkarze zdobyli, wrócili, są, gratulujemy.
1: To już się staje nudne, powiem ci
2: nudne?
1: Szczerze. To już się staje nudne, bo zobacz. W ogóle, jak mi powiesz, w co grasz, to ci powiem, czy czeka cię sukces. Możemy się pobawić we wróżkę? Na przykład no. Jesteś piłkarzem, to co, kopiesz się po czole.
2: Okej.
1: Okay. A jesteś siatkarzem, to medale wynosisz siatkami.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
1: Mam wrażenie, że o kimś zapomniałem.
2: O kimś?
1: O kimś, tak. O kimś zapomniałem.
2: Ale w tej opowieści o siatkarzach?
1: Nie, ogólnie. Antonina, weź coś powiedz.
3: Nie, no ja słuchałam, jak rozmawiacie, po prostu
2: się kobieta
3: cichu,
2: się nie odzywa, jak facecie rozmawiają o sporcie. Dziękujemy.
3: No, ja się na tym nie znam.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.

0: Do szarej rzeczywistości, szanowni państwo, wracamy znowu poniedziałek. Dzień świstaka, czyli znowu to samo przeżywamy. 9 minut po 6. Czuję się dobry raz jeszcze.
1: My tutaj ustalamy, prawda? O czym tutaj z wami porozmawiać? Już jest wszystko ustalone, już jest wszystko zrobione, prawda? Wyskakuje ci Antonina z takim tekstem.
0: I mówi, miałam sen!
1: Pochwal się.
2: No, śniliście mi się.
0: Czekaj, oboje czy obydwaj?
1: To jest ważne.
2: Obu
1: nas śniłaś?
2: Obu.
0: A co to był za sen?
2: No, nie tak jak myśleliście. Śniło mi się, że...
0: A ty co ty myślisz, że ja myślę?
2: Nie wiem, co ty myślisz, ale powiem, co śniłam. Śniłam, że wszyscy troje spóźniliśmy się na program.
0: Czyli w tym śnie i tak nas nie było.
1: Poczekaj,
0: bo się spóźniliśmy.
1: W jakiej konfiguracji? Czy każdy osobno, czy może...
2: Nie, idźmy tak głęboko w to, nie wchodźmy
1: no
2: w to.
1: No właśnie, chciałbym pójść głęboko w to. Czy każdy osobno i każdy przyjechał z własnego miejsca zamieszkania, czy wszyscy jechaliśmy z tego samego i ten sam budzik nas nie obudził?
0: Na przykład.
2: Nie, każdy osobno.
1: Każdy osobno.
0: Każdy osobno nie przyjechał na program. I co, i leciała sama muzyka?
2: Tak.
0: Aha, i nikt się nie odzywał na antenie.
2: Nie, no i potem się obudziłam, bo okazało się, że muszę wstawać. To już nie wiem, co dalej.
1: No, powiem ci szczerze, głęboko zaszliśmy. Głęboko zabrnęliśmy z tym twoim snem. No, jest to sen niedorzeczny.
0: To, że ja czuję się, że...
2: Nie
0: było mnie w tym śnie, bo się spóźniłem.
1: Bo ja dzisiaj wstałem wcześniej.
0: Ja też.
1: No,
2: ja nie. Ja nie.
1: Ale dobra, posłuchajcie. To lećmy w takim razie, może nie wchodźmy w nasze sny, bo te sny mówią za wiele o nas. Czy chcecie?
0: Ja bym chciał.
1: Chciałbyś?
2: Ja też. Ja jestem ciekawa.
0: Tak, ja bym chciał usłyszeć, co się słuchaczom śniło ciekawego.
2: Może też wy.
0: No, a my się pobawimy w te, w senniczki. Będziemy sprawdzać, co sny...
2: Są zabobony, tak.
0: Zróbmy tak, że zadzwońcie do nas na 726-826-826.
1: Niebezpiecznie.
0: Nagrajcie głosóweczkę na Messengerze albo napiszcie po prostu SMS-a, co się wam śniło, a my wam jakby powiemy, przepowiemy przyszłość.
1: O, panie, niebezpiecznie pogrywasz.
2: I powiemy, co to oznacza, tak?
0: Tak, dobre to jest. To ja powiem numer telefonu. 726-826-826. To numer do nas, Messenger na Facebooku.
1: No dobra. Jeżeli to się nie uda, to zadzwońcie, powiedzcie, jakiego grzyba ostatnio zjedliście.
0: Nie, to się uda. Dobra. Opowiedzcie swój sen. Bawmy się we wróżbitów dzisiaj. SK2.
1: A ja jestem Maciej.
0: Ty jesteś Maciej?
1: Jestem Maciej, wróżbita. Maciej, dzień dobry.
2: Czyli będziesz ty przypowiadał, dobrze.
0: Tak masz pewnie na drugie.
1: Nie, ale mogę mieć na trzecie.
0: Dobrze, dzwonią już, więc zabieramy się za odbieranie i gramy Lady Punk 11 po 6.

0: Zobacz, śniło ci się, że Jarząbek się spóźnia do pracy, a on się teraz spóźnił na wejście antenowe, ale za to serwuje.
1: A mi co przyniosłeś? Pyszno,
0: a właśnie, pyszną kawę.
2: Mam tylko dwie ręce, posłuchajcie.
0: Czekaj, to mi odejmij mnie od usta, daj Antoninie.
1: No, naprawdę, chociaż jeden kolega jest miły, no.
2: Posłuchajcie, ja chyba śnię, chciałem powiedzieć, bo działa ekspres i winda.
0: No, wszystko fajnie.
1: Jeździłeś teraz, tak?
2: Nie,
0: dlatego cię nie było, dlatego się spóźniłeś, dobrze. Ale Kuba jest teraz, Kuba chciał się podzielić swoim snem. Dzień dobry, Kuba.
3: Dzień dobry, cześć wam.
0: Słuchamy.
3: No mi się śniło, ogólnie to mi się zdarza ten sen parę razy w roku. Śniło mi się, że chcę poprawiać matematykę, że się w ogóle spóźniam do szkoły, spóźniam się na poprawkę, jestem nienauczony, idę w stresie i budzę się normalnie taki zestresowany.
0: Okej, zimne poty, jak się budzisz, tak?
3: Poczekaj,
0: bo ja tu posprawdzałem mniej więcej, że życie może cię poddać nowym egzaminom i sprawdzianom, jak ci się coś takiego śni.
3: Ale ja mam wrażenie, że pani od matematyki chyba mnie prześladuje.
0: Tak? A, w ten sposób.
2: Ty, mój drogi, chodzisz w stresie. Gdybyś poszedł w dresie, to wtedy ona byłaby
0: ale
2: w stresie.
0: Ale czekaj, tutaj jest też jeszcze napisane, że szukasz właściwej drogi życiowej i tęsknisz za poczuciem bezpieczeństwa tak naprawdę. Taki sen może to oznaczać.
1: No i też, że ma dużo stresu.
3: Wiedzieć koniecznie.
0: Żonie, że za poczuciem bezpieczeństwa tęsknisz, tak?
3: Tak, że nie mam poczucia bezpieczeństwa z nią.
2: Dobra, to mi powiedz stwierdzenie Pitagorasa.
0: No właśnie, śmigaj.
2: Widzisz.
0: Śmiechem reaguje, dobra.
1: Jarząbek się będzie śnił.
0: Jarząbek, a powiedz ty twierdzenie Pitagorasa.
2: A tam, co tam... Nie wiem, czy on w ogóle coś twierdził, tylko przypuszczał, no, co tutaj mówić?
0: Dokładnie. Dobrze. Kuba, w każdym razie będzie dobrze. To musisz sobie powtarzać, tak, będzie dobrze.
3: Nie, no wiem, bo już jadę do pracy.
0: Okej, to spoko.
2: I po to ci matematyka, no, Kuba, w pracy masz być raz.
0: Już. Nie trzeba umieć liczyć do 10 dwóch, nawet, do 10, nie, wystarczy, no. Wystarczy do raz.
3: Kuba... Nie, no trzeba, no bo jak wypłatę policzyć.
1: To na koniec miesiąca.
2: Szczęśliwy człowiek.
3: No to trzeba umieć liczyć.
0: Ale ja zwróciłem uwagę na jedną rzecz, że nawet jak ktoś był noga z matmy w szkole, to pijączki to potrafił liczyć, wiesz?
3: No właśnie też, jakoś
0: to
3: tam
0: jest fenomen, to, to jest fenomen. Tak.
2: Wtedy włącza się w nas ukryty kalkulator.
0: Dobra, ciekawe co by było, jakby nam się, nie wiem, pani od chemii śniła, nie? Dobra, nie idźmy w tę stronę. Kuba, wszystkiego dobrego. Wysyłamy do ciebie prezenty od Radia SK2. Włączamy naszą radiową sekretarkę. 726-826-826 to nasz numer telefonu, jest też Messenger. Tam można jakby co powiedzieć, coś wam się śniło, tak?
2: Tak. To zapraszamy. SK2. Myślałem o pani od chemii, nie wiem dlaczego teraz, no. A chemia wiadomo najlepsza z Niemiec, więc od razu się łączy, nie?

0: Widać, słychać i czuć po niektórych bardzo. Nie będę pokazywał palce.
1: Nogi.
0: No dobrze, godzina 26:06. 26:06.
1: Tak jest. 6:26
0: tak jest,
1: inaczej.
0: Tak
1: no i dobrze
0: jest.
1: I fajnie, bo to jest dobra pora na aferę. Afera w tańcu z gwiazdami się zrobiła, ponieważ panią Ewę Kasprzyk zastąpiła ostatnio Julia Wieniawa i tutaj budzi to spore kontrowersje. Niektórzy lubią, niektórzy nie lubią. Pani Beata Tyszkiewicz, jej koleżankę jury, mówi o jej zaletach i no. Mówi tak. Ważne, że Julia jest młoda.
0: I tyle.
1: I tyle.
0: Nic więcej.
2: No widzisz. Pani Beatce powiemy. Pani

0: reklama.
1: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
0: Elektryk? Pewnie drogi.
1: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
0: Co? Z serwisem i gwarancją?
1: I tylko 10% opłaty wstępnej.
0: Tylko gdzie jest haczyk?
1: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
0: Czekaj, 30 tysięcy?
1: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
2: Wszystko, czego dziś chcę,
3: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinnam?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Mieliście rację. Wychodzi na to, że ja dzisiaj się ubrałem jak pajac.
14: A to nowość?
15: A to dlatego.
13: Dziękuję.
15: Dlatego ta szminka na ustach,
13: tak,
15: i ten czerwony
13: właśnie,
15: nos.
13: Właśnie dlatego.
14: I te szpilki.
13: Wróciłem z nocnej zmiany i od razu na pierwszą, wiesz. Faktycznie będzie dzisiaj 20 stopni, 21 nawet, w najcieplejszym momencie dnia. Zaczniemy od 8, to mnie zmyliło, że to 8.
15: Chciałem powiedzieć, że dawno sobie nie mierzyliśmy korka na S8.
13: I zmierz.
15: 4 kilometry.
13: To będzie dobrze.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: 6.30 News SK2, Anna Łowocka. Na początek Ukraina. 15 osób, w tym 8 dzieci, zostało rannych w ataku na Charków. Rosyjska bomba lotnicza trafiła w budynek mieszkalny. Żywioł uderzył w północno-wschodnie wybrzeże Stanów Zjednoczonych. Potężny niższy z nad Atlantyku spowodował zniszczenia i przerwy w dostawach energii. Połączenie intensywnych opadów i spiętrzenia wód oceanu doprowadziło miejscami do największych powodzi od blisko dekady. Burza zakłóciła również komunikację lotniczą. Wpadka Niemców w piłkarskiej Lidze Narodów. W drugiej kolejce rozgrywek przegrali u siebie z Grecją 0-1. Z kolei Portugalia wygrała z Norwegią 2-1.

0: Pamiętaj mnie.
1: 6.37, żeby nie powiedzieć jak poprzednio, 37.6.
2: No i chciałem powiedzieć, że jak to mówiłeś, to była 6.37 i 37.
1: Naprawdę?
2: Tak.
1: Oczko. Dobrze, że nie 21.37, bo to kto wie, ten wie, prawda? Tak, gimby tak już nie znają, no. Ale my mamy taki specjalny program, w którym możecie cofnąć się do lat młodzieńczych albo do takich, w których was jeszcze nie było na tym pięknym świecie.
2: Jak macie mniej niż 10 lat, to tego nie pamiętacie, więc wam o tym powiemy teraz.
1: Kącik odkurzający.
2: Miejskie zakłady autobusowe w Warszawie zwolniły swojego kierowcę po tym, jak na pętli Młynów, ulica Płocka, załatwiał swoją potrzebę fizjologiczną na przegub autobusu. Mężczyzna był wówczas w środku pojazdu. Nieźle. Sprawę w mediach społecznościowych opisała kobieta, która była świadkiem tego incydentu. Pisała o tym Wirtualna Polska 28 września 2016 roku.
1: Czyli na niego doniosła jakby, no, coś takiego. No dobra, nie wiem. Czy trafiliście kiedyś na ten autobus w ogóle? W Warszawie?
0: Ja na szczęście nigdy na taki nie trafiłam.
1: Nie?
0: Trafiam tylko na takie z paradoksem.
1: Jakim paradoksem?
0: Które jadą teraz i potem.

0: Pobudka! Pobudka, kto jeszcze śpi, bo chcemy wiedzieć, co wam się śniło.
1: Tak, dzisiaj rozmawiamy sobie o snach, będziemy może troszeczkę, powiemy się, we wróżbitów, będziemy przepowiadać, co dane sny mogą oznaczać, więc tym się dzisiaj zajmujemy. Tak, to prawda, przyklepuję, potwierdzam, nie zaprzeczam, 11 minut do 7.
0: A z nami już Dorotka na linii, proszę mi.
2: Dorotko, kochana, jaki sen w takim razie?
3: Jaki sen? To pani Antonino, ja powiem w ten sposób, że... Często się śnią, kuźwa, przy to pieniądze.
1: Psy to pieniądze?
3: No przy, głowowe, nie łanowe, głowowe, przepraszam.
0: Przy, moja droga. No to w takim razie posłuchaj, Dorotko, jak ci się przy śnią, to znaczy, że coś dostaniesz, tylko musisz powiedzieć. Weź mi to, podaj tutaj, to co tam leży.
2: Nie, no, Jarząbek, dobry, ty się... dobry wróżbita.
1: No właśnie, na Macieja się nie nadajesz.
0: Dlaczego?
1: Nie.
2: Ale Jarząbek, wróżbita Jarząbek.
1: Jarząbek bardziej do ciebie pasuje, tak. Nie, nawet nie zbliżony jest do Macieja. Nie.
0: Pawła, Piotra.
1: Nie. Wróżbita Jarząbek, po prostu. To będzie twoja...
2: Prawdę ci powiem.
1: Renoma, tak.

0: się!
1: Dlaczego
2: złapałem, jak śpiewa, pięknie! Piękny wokal, to sobie na featureze zaśpiewała Antonina Zbero.
3: Trzy sekundy wcześniej by się Krajowa Rada doczepiła.
2: Trochę tak. 3 minuty zostały nam do 7:00, zagramy sobie nową zabawę Ściemnia się po 7:00. Możecie się teraz zgłaszać SMS-owo na 726-826-826 bądź na Messengerze, tam nam zostawcie swój numer telefonu. Jak się zgłaszamy zazwyczaj?
1: Messenger.
2: Ale jak? Co trzeba napisać? Wiesz? Nie wiesz. Siadaj, Pała. Jarząbek, wiesz?
3: Nie wiem, ale nie powiem. To powiedz ty.
2: To jeszcze raz, Antonina, masz szansę na plus.
1: Nie wiem. Ściemnia się.
2: No ściemnić trzeba.
1: Podpowiadam. Piszecie ściemą.
2: W tej zabawie chodzi o to, żeby odgadnąć, kto ściemnia, więc jeśli jesteście dobrzy we ściemy, to ściemą się zgłaszamy. Numer powiedziałem, Messenger znacie, zapraszamy 100 do zgarnięcia. Eska.

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
4: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
5: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
4: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
9: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
10: Lidl, to się opłaca.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
2: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: A weź zmierz teraz. Zaskoczysz się, a ja powiem w tym czasie ile stopni, a Antonina powie jakie ciśnienie. Mamy umowę? Mamy umowę?
14: Dobra, deal.
13: Dobra, to jest tak. Teraz jest 8, będzie 21 stopni, dziękuję.
14: 1029 hektopaskali, takie ciśnienie.
13: A będzie więcej?
14: I rośnie.
13: Rośnie, dobrze, dobrze. A jak korek na Toruńskiej rośnie?
15: To jest oszukane coś.
13: Nie? Oszukane?
15: 4,5 km.
13: Nie,
15: no ile ci wyszło?
13: No 4, znaczy ja nie liczę, kilometra. Ale widzę, że jest mniej więcej od Głębockiej prawie korek.
14: Duży.
13: Przez cały most.
12: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Minęła siódma Newseska 2, Anna Łobocka, Łukasz Gibała kontra Monika Piątkowska. To oni w drugiej turze powalczą o fotel prezydenta Krakowa. Ile głosów zdobyli we wczorajszym głosowaniu, o tym nasz reporter Kuba Solarz.
17: Wyniki tych wyborów nie zaskakują. Łukasz Gibała ze Stowarzyszenia Kraków dla Mieszkańców zwyciężył w pierwszej turze wyborów, zdobywając ponad 36% głosów.
18: Wygraliśmy pomimo spirali hejtu i nienawiści, która się na nas wylała w ostatni tydzień.
17: Mówi Łukasz Gibała, kandydat na prezydenta Krakowa. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%.
19: Kochani, mamy to. Druga tura. Idziemy, walczymy dalej.
17: Mówi Monika Piątkowska, kandydatka na prezydenta Krakowa. Ostateczny wynik i nazwisko nowego włodarza poznamy po głosowaniu, które odbędzie się 11 października.
16: Wybory przebiegły spokojnie, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej.
20: W wyborach na prezydenta miasta Krakowa wziął udział 43,51% uprawnionych do głosowania. Jest to frekwencja na podstawie kart wyjętych z urny.
16: Przedterminowe wybory w Krakowie to skutek majowego referendum, w którym fotel prezydenta stracił Aleksander Miszalski. Tragedia pod Włocławkiem w miejscowości Dąbie Kujawskie w Stawie utonął 6-latek. Dziecko miało oddalić się od rodziców w czasie rodzinnego przyjęcia w restauracji, mówi Małgorzata Kręcicka z włocławskiej prokuratury.
21: Za wcześnie jednak mówić, czy zdarzenie to miało charakter niebezpiecznego wypadku, nieszczęśliwego wypadku, czy też wypełniał znamiona jakiegoś przestępstwa.
16: Śledczy zabezpieczyli monitoring restauracji. Jest złoto i awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles. Nasi siatkarze w Mediolanie zdobyli Mistrzostwo Europy. Do sukcesu przyczyniła się doskonała współpraca z trenerem Nikolą Grbiciem, mówił przyjmujący naszej drużyny Tomasz Fornal.
0: Każdy z nas wierzy w jego wizję, każdy z nas wierzy w to, jaką drogę nam pokazuje, jaką mamy obrać i wydaje mi się, że rezultaty tego są na podstawie wyników, które co roku osiągamy. W tym roku są tu 2 złote medale.
16: A już za chwilę o dzisiejszym meczu naszych piłkarzy.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
22: SK2 Sport.
16: Szwecja poważnie osłabiona przed meczem z Polską. W dzisiejszym spotkaniu nie zagrają napastnik Aleksander Isak i obrońca Hjalmar Ekdal. Za to w naszej drużynie nie wystąpi wracający do kadry Tymoteusz Puchacz.
23: Mam nadzieję, że pokażę, że potrafię bronić, jeśli znajdę się na boisku i z tego założenia wychodzę, bo jestem obrońcą, muszę ze swoich zadań się wywiązać jak najlepiej w obronie, a to, że do przodu potrafię dać, to już nie udowodniłem nieraz.
16: Szwecja w pierwszym meczu Ligi Narodów wygrała z Rumunią 2-1. Polacy, przypomnę, bezbramkowo zremisowali z Bośnią i Hercegowiną. Początek dzisiejszego meczu o 20:45.
3: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
14: No i mamy kilka chwil po siódmej, wy jesteście sportowe świry, no to w takim razie, czy biegaliście wczoraj?
13: Oj, za dziećmi dookoła salonu
15: do
13: i
15: lodówki z powrotem.
14: Wczoraj tak, był tak, maraton, tak. U mnie cała dzielnica po prostu stała, bo biegali, więc pytanie.
13: No dobra, nie, rzeczywiście, nie wiem jak u was, ale u mnie na Facebooku na przykład wysyp zdjęć znajomych z maratonu warszawskiego.
24: Tak, u mnie też na przykład. I serio, naprawdę nie wiem czym tu się chwalić, ja się w internecie swoimi rekordami na setkę i wizytą na mecie nie chwalę.
22: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
13: Ale nie chwalisz się, bo nie chcesz, czy nie chwalisz się, bo nie masz takich wizyt?
24: Nie chwalę się, bo nie potrafię obsługiwać aparatu.

0: Kołowrotek z rana jak śmietana, kogo na tańce wzięło do bratanków. 12 minut prawie po siódmej. My teraz o tym, o czym powinno się mówić. O kulturze, o modzie. Antonina, ty się znasz, prawda? Na tym wszystkim.
1: A czemu tak uważasz?
0: No bo tak ładnie zawsze przychodzisz ubrana do studia.
1: No tak, nie, no, no tak, tak, no, tak, tak, tak. Ale no. Szafiarką większą to jest chyba Jarząbek, więc...
2: Przy nas to nie jest sztuka, znaczy to nie jest wyższa sztuka.
1: Oj, ładnie się zastanów się, co mówisz, bo to już nie wiem, czy kombinacja.
0: Ale i tak ładnie. I tak ładnie.
2: Posłuchajcie, mieliśmy kiedyś w szkole podstawowej coś takiego, co się nazywało wybieg. I tam wybiegaliśmy na przerwach, prawda? Ja nie wiedziałem wtedy, że ja mogę w ministry pójść.
0: Ale aż się zacząłem. We więzieniu też jest wybieg.
2: Też jest wybieg we więzieniu. Okazuje się, że w ministerstwach też mają wybiegi. I ostatnio z takiego wybiegu skorzystała pani minister kultury Marta Cinkowska, która wzięła udział jako modelka w pokazie modym.
0: Modym. Był pokaz mody. Nawet Kasiora poszła z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na ten pokaz mody i dlatego zaczęły się krytyki ze strony partii opozycyjnych.
2: Ja widziałem, jak pani minister chodziła i w lewo, i w prawo, i w przód, i w tył, i potem wybiegła. Ten wybieg krótki nie był.
0: No, ale poczekajcie, bo to chodzi o to, że niby publiczne środki, które zostały przekazane na promowanie właśnie pani Marty, która się zamieniła w modelkę. Takie są zarzuty od opozycji.
1: Tak, miała takie marzenie, to ja nie widzę problemu.
2: Nie widzisz problemu?
1: Nie.
2: Absolutnie.
1: Też bym chciała być modelką, tylko nie urosłam.
2: Ty ją poczekaj, jak ją jeszcze z tych kilometrówek rozliczą, bo to coś czuję, że podpada.
3: SK2.
0: W tej z powrotem. Tak, i pokazujesz tu prawy pośladek, lewy pośladek.
1: W te.
0: I tych kilometrów się narobi.
2: 10 tysięcy kroków ma.

0: to coś da.
1: A może da, a może nie da, tego nie wiadomo. Teraz pora troszeczkę jakby przyćmić słońce, bo ono wstało, więc...
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Ja dam, bo mam stówę akurat i bardzo chętnie się jej pozbędę.
4: Ale nie tak łatwo wcale.
1: To powiedzmy, że nie tak łatwo. Dwie stówki w zeszłym tygodniu rozdaliśmy.
4: No to zobaczymy, jak będzie dzisiaj przy poniedziałku. Jest z nami Julita. Cześć, Julita.
5: Cześć, witam. Cześć.
4: Ja przypomnę szybko zasady. Mamy tutaj dwóch chłopaków, Jarząbka i Wajdę.
3: Nie jest za dużo powiedziane.
4: Będą coś mówili i może być to ściema. Może ściemniać i Jarząbek, i Wajda, ale może ściemniać tylko jeden z nich. I ty musisz posłuchać, a później powiedzieć, który z nich ściemnia, albo może... Jeden i drugi ściemnia. Wszystko jasne?
5: Tak.
4: I jeżeli trafisz, no to stówka wędruje do ciebie.
3: A jeżeli nie, to prezenty też jakieś dostaniesz.
4: Tak,
3: to co,
4: damy
3: gotowa
4: coś.
3: Jesteś?
5: Jestem.
3: Dobra,
4: to jedziemy.
3: To lecimy. Jarząbek mówi tak, uwaga. Mowa ezopowa to sposób formułowania wypowiedzi nie wprost, w sposób zawoalowany, utajony i pełen aluzji, tak aby prawdziwy sens zrozumieli tylko wtajemniczeni odbiorcy.
1: Wajda mówi tak. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody.
4: Który ściemnia?
5: Żaden.
1: Nawet czasu nie zdążyłem włączyć.
3: No nie, musi ktoś ściemnić.
1: Ktoś musi ściemnić.
3: Szybko.
5: Drugi.
3: Fajda.
1: Drugi.
3: No i co byś zrobił z tym?
1: Zrobiłbym tak, że czas minął.
3: No właśnie. Były 3 sekundy.
1: Najpierw pierwsza odpowiedź była, że nie ma ściemy. Ale tu ściema zawsze może być, Julitka. Powiedziałeś, że znasz zasadę, a tu jednak...
4: Ściemniała, Julita ściemniała.
1: Julita, no, ty dobra, chyba ściemniałaś. Dobra, Julitka, no nie możemy. Musimy zrobić bu.
3: Pierwsze koty za płoty, Julita. Następnym razem będzie lepiej. Zmieści się w 3 sekundach.
1: Trzeba się zmieścić po pierwsze w czasie, bo no miałaś rację, ale raz, że pierwsza odpowiedź była błędna, a druga odpowiedź była po czasie. Ja ściemniałem rzeczywiście o wielbłądach. Wielbłądy w swoich garbach przechowują zapasy czystej wody, powiedziałem, a garby wielbłądów są wypełnione tłuszczem, a nie
3: tak
1: wodą.
3: Tak jest. A mowa ezopowa to rzeczywiście jest taka mowa, że nie wiadomo,
1: Jarząbek
3: o co chodzi.
1: Mówił prawdę, ale ja prawdy na pewno nie mówiłem, to ja ściemniałem. Nagrody wysyłam do ciebie od Radia SK2, a na przyszłość, jak ktoś będzie się zgłaszał do naszej zabawy ściemnia się, należy pamiętać o tym, że dwóch prawd być nie może.
4: Zawsze ściemniają.
1: Tak. Zawsze któryś ściemnia.
2: Ściemnia się w Radiu SK2.
3: Prawdę powiedział.

0: 24,5 minuty po 7. Luna za nami i różne rzeczy, które dzieją się w naszej Polsce przed nami.
1: Doszło do kradzieży zabytkowego dzwonu z Nowego Zamku w Płotach na Pomorzu Zachodnim.
2: Przecież no to właśnie. Ciężkie jest.
0: No. No właśnie, ciężkie. I policja teraz prowadzi dochodzenie. Chcą ustaleć sprawcy kradzieży.
3: Tak.
0: No jak oni to po pierwsze wynieśli, gdzie to wynieśli, no i jak zamknąć, nie?
1: Ja liczę na naszych policjantów. Ja jestem pewien, że na pewno gdzieś już im dzwoni. Tylko nie wiadomo, na którym złomie.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj

0: dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona Ciemny Luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
0: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
2: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
0: Więcej na jareal.pl.
2: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
2: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
6: Jakaś łaskawa ta jesień się zrobiła.
7: No, niby jesień, a jednak jeszcze lato, co?
6: W ostatnie dni lata nie było tak ciepło, jak w tym tygodniu będzie ciepło. Więc to bardzo fajnie ze strony jesieni, że takie słońce nam daje w tym tygodniu.
7: I grzyby będą.
6: I temperatury powyżej 20 stopni. Grzyby są teraz, jak jest ciepło, potem na zimę, jak się schłodzi trochę i wilgotno będzie w mieszkaniach. Też pięknie wysyp będzie za narożnikiem. No to wszystko się zgadza. To jest to właśnie.
7: A
6: dobra.
7: Dzisiaj nawet 20 to stopni.
5: Jest. Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
8: 7.30 News SK2. Anna Łobocka, Łukasz Gibała wygrał pierwszą turę wyborów prezydenckich w Krakowie. Lider Komitetu Kraków dla Mieszkańców zdobył ponad 36% głosów. Monika Piątkowska, popierana przez KO i PSL, zdobyła blisko 30%. Oboje zmierzą się w drugiej turze 11 października. 3 osoby ranne po wypadku na drodze numer 76 w Lubelskiem. W miejscowości Chrusty pod Łukowem osobówka zjechała z drogi i wpadła do rowu. Na miejscu ruch odbywa się wahadłowo. Hiszpanki najlepsze w polskim mundialu. W finale Mistrzostw Świata piłkarek do lat 20 rozgrzewanych w naszym kraju wygrały z Koreą Północną. Mecz na stadionie w Łodzi rozstrzygnął się w rzutach karnych.

0: Antonina, chcesz pozdrowić sąsiada na antenie?
1: Tak.
0: Tak? To pozdrów.
1: To pozdrawiam sąsiada i sąsiadkę.
0: No i ładnie, z psem czasem wychodzi czy coś?
1: No zdarza się, tak.
0: A, proszę bardzo. No to pozdrawiamy
1: Panią
0: Krzysztofa.
1: Panią Celinkę.
0: I Krzysztofa też pozdrawiamy, który za nami. Tak. 21 minut do 8. Na co pora?
1: Na kącik odkurzający.
0: Czyli na odgrzewanego kotleta. Newsy, które pojawiły się tego dnia, ale niekoniecznie tego roku.
1: Donald Trump unikał płacenia podatków dochodowych, grzmiał 28 września 2020 roku The New York Times.
0: No, trochę nieładnie. Nieładnie. Choć z drugiej strony nie wiem, co lepsze, mieć prezydenta, który unikał podatków dochodowych.
2: No tak, tak, tak. Czy marszałka, który nie unika anegdot odchodowych.
3: Pamiętam w Czechach, s*** w polu, bo nie było po prostu kibli.

0: Pierwsze razy zawsze zapadają w pamięć. Nieważne, czego dotyczą te pierwsze razy, i o tym Kasia Wilk chyba w tym utworze, który za nami. 11 minut zostało nam do 8.
1: A to się dobrze składa, bo właśnie będziemy rozmawiali o rozdziewiczeniu szczytu pewnego w pakistańskim Karakorum teraz.
0: Dobra, czyli to rozdziewiczenie jakby łączy się ze szczytowaniem, tak?
1: Nie, no bo tutaj właśnie jest, jest napisane, że polscy podróżnicy zdobyli szczyt na Karakorum o wysokości 5349 metrów nad poziomem morza i był to dziewiczy szczyt.
0: Dziewiczy
1: Więc
0: szczyt.
1: Wiadomo,
0: dlatego rozdziewiczenie.
1: Widzisz, tak, no.
0: Dobra, jeszcze do tego ten szczyt Karakorum nazwali, że to jest Robert Lewandowski. Nie, oni nazwali to RL9.
1: No i teraz właśnie pytanie do Antoniny, która się nie zna totalnie na sporcie. Aha. RL9, jak myślisz, o co chodzi?
2: Robert Lewandowski.
0: Czyli dobrze, czy niedobrze?
2: No bardzo dobrze.
0: Bardzo dobrze?
2: No.
1: Tak, oczywiście. Ja też się z tym zgadzam, bo tym sposobem Robert Lewandowski, nawet jak będzie miał formę w dołku, to wciąż będzie na szczycie. No. Eskan.

0: Dobrze, że wszystko gra, że wszystko jest włączone, że muzyczka z waszych głośników leci. 100% polskiej muzy u nas w Radiu SK2. 5 minut zostało nam do godziny 8. W Państwa miasta przyszłaby pora zagrać.
1: Tak. I już można się zgłaszać. Tak. 7268 26 826 albo Messenger. Wiecie co, Antonina dzisiaj zrobiła taką fajną tutaj akcję, bo przyniosła nie cukierka, nie kotleta, tylko przyniosła takie okulary z kamerką.
2: Magiczne. Tak.
0: Zerówki. Fajnie, no, się przez nie patrzy. Wszyscy to... sobie po kolei je mierzymy i sprawdzamy, czy wyglądamy jak psory, czy nie.
2: Ale... nie potrafię połączyć ich z telefonem.
1: To są jakieś szpiegowskie te, jak one się nazywają, te jak one, te okulary.
2: No, no,
0: kamera, bo mają kamerę. Tu jak założyłem je, to usłyszałem od razu taki dźwięk blum, blum, blum, blum.
1: A wiecie, że dzisiaj jest w ogóle dzień tajniaka?
2: I dlatego przyniosłam.
1: No, to się wszystko...
0: Proszę bardzo.
1: To posłuchajcie, to w takim razie, moi drodzy tajniacy, mamy okulary szpiegowskie. Co jeszcze prawdziwy szpieg powinien mieć? Tak. 7268 26 826 albo Messenger. Tym zgłaszacie się do Państwa miasta.
0: Pamiętajcie, że na Messengerze zostawiacie swój numer telefonu, żeby zagrać o prezent marzeń wartości 500.
2: Czekamy. SK2.

0: Reklama.
1: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
2: Nie, a powinnam?
1: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
2: I możesz z nich korzystać?
1: Jasne, w każdej chwili.
2: To i ja się zapiszę.
1: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
3: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
4: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
5: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dostałem wychowawstwo w 4. klasie.
11: Ja w 1.
10: Masz jakiś pomysł na integrację?
11: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
10: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
13: Znowu nie wiadomo, jak się ubierać, bo rano zimno, a po południu już będzie bardzo ciepło.
14: W ogóle inne pytanie, w ogóle nie wiadomo, czy w ogóle jest sens się ubierać.
15: Na cebulkę.
13: Na cebulkę znowu?
14: Taką zieloną?
13: Taką zieloną.
15: Taką śmierdzącą cebuleczkę.
14: A, bo myślałem, że bardziej framasz.
13: A to my tak cały rok chodzimy z Jarzomkiem, akurat w takim razie się okazuje. Dobra, słuchajcie.
14: Święta idą, trzeba będzie zmienić ubranie,
13: trochę dobra. Tak, 21 stopni w najcieplejszym momencie dnia dzisiaj, a jutro jeszcze cieplej, bo nawet 22 zobaczymy na plusie.
12: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
16: Minęła 8, News SK2, Anna Łobocka. W Krakowie będzie druga tura. O fotel prezydenta miasta będą walczyć Łukasz Gibała i Monika Piątkowska. Szczegóły Kuba Solarz.
17: To, co usłyszeliśmy, to reakcja sztabu Łukasza Gibały na jego zwycięstwo w pierwszej turze. Kandydat zdobył ponad 36% głosów. Na drugim miejscu znalazła się Monika Piątkowska z Koalicji Obywatelskiej z wynikiem blisko 30%, a frekwencja wyniosła ponad 43%.
18: Kraków zmobilizował się tak, jakby to były normalne, odbywające się w regulaminowym trybie wybory samorządowe.
17: Mówi Tomasz Synowiec, politolog z Klubu Jagiellońskiego. Druga tura wyborów 11 października.
16: Wybaczamy, mówi ksiądz Adrian, ranny w ataku nożownika w Jarosławiu. Duchowny opuścił już szpital. Podczas sobotniej homilii w jarosławskim opactwie prosił o modlitwę za ofiarę ataku i za napastnika.
19: Z tego miejsca, w swoim własnym imieniu, w imieniu księdza Marka i w imieniu zmarłego księdza Stanisława, bardzo mocno chcę powiedzieć i z głębi serca, że wybaczamy.
16: Duchowny zaapelował, by nie obwiniać za tę zbrodnię wszystkich Ukraińców.
19: Pragnę ostrożnie poprosić, abyście nie winili narodu, z którego był zbrodniarz. Zła, jakie się tu dokonało, dokonał konkretny człowiek. Nie dokonał tego naród czy wiele osób.
16: W czwartek 31-letni Ihor M. w klasztorze benedyktynek w Jarosławiu nożem zabił jednego z księży i ranił 4 osoby. Mężczyzna został aresztowany na 3 miesiące i przebywa w szpitalu na obserwacji psychiatrycznej. Jestem dumny z bycia trenerem takiego zespołu, zapewnił trener polskich siatkarzy Nikola Grbicz po zdobyciu Mistrzostwa Europy w Mediolanie.
0: Zespół i zawodnicy, z którymi ja pracuję, jest naprawdę fantastyczny. Oni wiedzą, dlaczego jesteśmy tutaj, gdzie jesteśmy, dlaczego i jak muszą się zachować, i jak muszą się skoncentrować, przygotować, żeby grali swoje najlepsze. I ja czasami jestem kibic, ja jestem, tylko oglądam, co się dzieje na boisku, bo oni naprawdę robią świetne rzeczy.
16: Wygrywając mistrzostwo, nasi siatkarze zapewnili sobie awans na Igrzyska Olimpijskie w Los Angeles, które odbędą się za 2 lata.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
16: Sport. Drugi mecz i okazja do rewanżu. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów po bezbramkowym remisie z Bośnią i Hercegowiną. Kadra Jana Urbana będzie chciała pokazać się z lepszej strony. Rywal dobrze znany. To właśnie ze Szwecją biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata. Początek meczu o 20:45. Hubert Hurkacz wystąpi w półfinale turnieju ATP w Chengdu. W ćwierćfinałowym pojedynku wygrał z Lloydem Harrisem z RPA. O 13:00 ponownie pojawi się na korcie, a na jego drodze do finału stanie Kanadyjczyk Denis Szapowalow.
20: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
13: 8:04.
15: No i co?
14: No i nico.
13: No i nico.
15: Stara dzisiaj do mamy wyjątko. To do mnie było?
14: Nie, to
15: do mnie, tak?
14: To taka rymowanka była z dzieciństwa.
15: Dobrze, zmieniając temat. Dzisiaj mamy ważny dzień.
13: Jak? No tajniaka, mówiliśmy.
15: Ale tak. Oprócz tego jeszcze dzień jabłka.
13: A, no to okej, okay, gryz.
15: Bo wiecie co mówią w Stanach?
13: Jak mówią?
15: One apple a day keeps the doctor away.
13: Czyli?
15: No, czyli, że jedno jabłko dziennie.
14: No. Trzyma lekarza z daleka.
15: Dokładnie. No.
21: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
14: Cienia to jabłko. Cebula i czosnek trzyma wszystkich z daleka.

0: No i się kroki same robią. U mnie już 833.
1: 951.
2: Nie założyłam zegarka, masz? Żeby nie, założyłaś. Nie patrzeć.
0: A na telefon ci nie pokazuje, ile kroków zrobiłaś?
2: Pokazuje, ale wolę nie patrzeć, no bo cię z...
0: Jeden krok może was dzielić od domu w Hiszpanii, bo jest taki region w Hiszpanii, który szuka mieszkańców i dają, uwaga, 170 tysięcy złotych na dom.
2: I nawet 40 tysięcy euro, czyli ponad 170 tysięcy złotych. No może dostać osoba, która kupi, wyremontuje lub zbuduje dom na wsi w hiszpańskim regionie La Rioja.
1: Tak, i z tego programu mogą skorzystać także Polacy, to jest najważniejsze, prawda? Tak więc jeżeli, mój drogi, moja droga, chcesz mieć w dom w Hiszpanii, wystarczy mieć od 18 do 45 lat i być gotowym na przeprowadzkę.
0: No, czyli wychodzi na to, że największą przeszkodą w tym wszystkim może być żona. SK2.
1: W życiu bym żonę do Hiszpanii nie zabrał. Nie. Był taki jeden, co wziął do Hiszpanii żonę, no to mu taką baciatę zrobiła, że musiał do Ameryki uciekać.

0: konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
1: Państwa miasta w Radiu SK2.
2: 17 minut po 8, pora zagrać w to, co lubicie. Dzisiaj Madzia z Marcinem się zmierzy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
2: Witamy was bardzo serdecznie. Koło przygotowane, Antoninka gotowa, żeby zakręcić, jest. Tak? A ja wam tylko przypomnę zasady. Z koła losujemy wam literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii. Po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia prezent marzeń. Joker, jak się wylosuje, można wybrać sobie samemu literę. Wszystko jasne?
3: Tak.
2: Tak, dwa taki, super. Madzia zaczyna.
5: Prawo czy w lewo?
3: W lewo.
6: Dobra.
5: Dobrze zakręciła?
6: No mocno.
5: Bo nie widziałem.
2: W lewo zakręciła. Czyli odwrotnie od ruchu wskazówek zegara.
5: Wow, ładnie, Madziu. Ten, jak on się nazywa? Ten pajac.
6: Joker.
2: Joker. Możesz wybrać sobie sama literę, Madziu. No szybko, szybko.
3: Niech będzie.
2: R. R jak rower, tak?
3: Tak, R jak rower. Nie mogłam się zdecydować.
2: 20 sekund, uwaga.
5: Uwaga, państwo.
3: Rumunia.
5: Miasto.
3: Radom.
5: Znana postać.
3: Radosław Sikorski.
5: Roślina.
3: Roślina. Dziupieszka.
5: Kolor.
3: Różowy.
5: Zawód.
3: Robotnica.
2: Po czasie.
5: Czekaj.
2: Po czasie, ale co ci podpowiadali, powiedz. Powiedz, co ci podpowiadali.
3: Podpowiadali mi rugbysta, ale...
5: Rugbysta?
2: Że w rugby gra.
5: Dobra. Ja jeszcze roślinę chciałem wiedzieć.
2: No, rzodkiewka była.
5: A rzodkiewka?
2: Ciesz się, że nie jest przerzec z kropką.
5: A ja jakiś rzepicha szukam, o co chodzi?
2: Ja usłyszałem rzodkiewka. Dobra, 1, 2, 3, 4, 5. Pięć. Na piątkę, Madzia. Madzia na 5. Zobaczymy, jak... Marcin,
6: w prawo czy w lewo?
4: W prawo.
6: Dobra, jedziemy. To jest prawa
5: tak,
6: strona.
5: Musiałem zmienić rękę, dobrze.
6: Ale się
2: a wiesz,
6: ogarnęła.
2: Że tą samą też mogłaś zakręcić.
6: Co tam
2: wyszło? Py jak papa. P jak papa, 20 sekund. Marcinie, uwaga, państwo.
4: Portugalia.
2: Miasto.
4: Piotrków Trybunalski.
2: Tytuł filmu.
4: Ojejku. Piąty element.
2: Imię.
4: Piotrek.
2: Roślina.
4: Pietruszka.
2: Potrawa.
5: Nie, to nie jest taka potrawa.
4: Nie ma takiej potrawy.
2: Już po czasie.
5: No dobra, to ja podliczam. 1, 2, 3, 4, 5.
6: Też na piątkę.
2: Czyli zarówno Magda na piątkę, jak i Marcin na piątkę. A to oznacza dogryweczkę. Zakręćmy kołem, Antoninko, jeszcze raz.
6: Ja teraz wybieram w prawo.
2: No. Już wam tłumaczę, na czym polega dogrywka, jak się zaraz litera wylosuje. Powiemy wam, jaka jest litera. Później Jarząbek wymyśla kategorię i kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. W 3 sekundy odpowie dobrze, wygrywa. Odpowie źle lub nie udzieli odpowiedzi, wygrywa przeciwnik. Wszystko jasne?
4: Tak,
2: dobrze. Litera się wylosowała jaka? G. Z tego co widzę. G jak góra. G jak góra.
5: G taka, jak góra.
2: Czyli G. Litera G. I teraz uwaga, kategoria wy. Kto chce pierwszy udzielić odpowiedzi, zgłasza się swoim imieniem. Uwaga, kategoria.
5: Kategoria w kuchni.
3: Magdalena.
2: Magda, słuchamy, Madzia. Proszę.
3: Garnek.
2: Garnek. No pewnie, że jest garnek w kuchni. Prezent marzeń. Madziu, leci do ciebie, do Marcina. Prezent od Radia SK2. Ważne, że się cieszysz.
5: Magda, ja jestem w szoku, bo ty się zgłosiłaś swoim imieniem takim, wiesz, niezdrobniałym. Magdalena, to jeszcze więcej czasu zajęło.
2: Tak, i tak się
5: udało. I tak byłaś pierwsza.
2: Dobra, garnki masz w kuchni, tak? Uratowały cię one.
3: No, sytuacja była taka, że akurat byłam w kuchni, jak wyczytaliście pytanie.
5: To była podpowiedź.
2: Proszę bardzo. Nawet nie wiedzieliśmy.
3: Garnek stoi na kuchence, bo musi być obiad jeszcze ugotowany przed pracą. Jestem bardzo szczęśliwa. Dziękuję wam.
2: Proszę bardzo. Wszystkiego dobrego. Marcin, nie udało się co prawda, ale piękną paczuszkę też ci spakujemy,
7: tak
2: dobra?
7: Tak jest, poleci.
4: Jasne, dziękuję.
2: Dobra, wszystkiego dobrego. Jutro też Państwa Miasta po 8.
1: Państwa Miasta w Radiu SK2.
0: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: Ale będzie wyżerka. Ale będzie wyżerka. To 7 listopada już na Stadionie Narodowym.
1: Nie wiem, czy coś zostawię, to wiesz.
0: No, będziemy testować najlepszy polski obiad, który jakby wygra w naszym plebiscycie, który trwa na stronie sk2.pl.
2: sk2.pl, tam wchodzicie i tam głosujecie na to, co polskie, jaki obiad powinien być tym najbardziej polskim, to już od was zależy, ale do tego, jeżeli przekonacie nas, że to wy powinniście wylądować na Stadionie Narodowym i wziąć udział w uroczystej kolacji razem z nami, z radiem SK2, no to musicie to zrobić po prostu. SK2, wypełniać formularz.
0: Co będziemy robić za chwil parę na antenie?
3: Wybierać.
0: No właśnie. Będziemy wręczać pierwsze zaproszenia na Narodowy, więc jak ktoś z was już się zgłosił, to oczekujcie na nasz telefon.
2: Parę minut jeszcze macie. Tak, no, jest. SK2.pl. No.

0: Autopromocja.
1: Na grzyby!
2: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
0: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to...

0: lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Uwaga, łowcy naklejek Gangu Zaradniaków. Podwajamy wasze naklejki. Od poniedziałku 28 do środy 30 września za każde 67 zł wydane w Biedronce z kartą Moja Biedronka dostaniesz dwa razy więcej naklejek. Tak, dwa razy więcej. Dzięki temu możesz jeszcze szybciej zdobyć swojego ulubionego zaradniaka lub książkę. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie akcji Gang Zaradniaków w sklepie i na gangzaradniaków.pl. Gang Zaradniaków. Podwójne naklejki, podwójna frajda.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
7: 20 to ciepło jak na wrzesień, prawda?
8: Tak.
7: No i tyle będzie. 21 nawet stopni dzisiaj w najcieplejszym momencie dnia. Z kolei jutro tych stopni będzie prawie 22, będą w zasadzie, ale odczuwalna niższa. Pewnie od tego wiatru, który wieje. Ale dziwne, bo z południa ciepły powinien wiać wiatr, nie?
8: Ale w ogóle ten tydzień ma być taki dosyć przyjemny jeszcze.
7: No. Więc jeszcze ostatnie podrygi lata tej jesieni. Tak coś mi się czuje.
6: Sponsorem programu jest Stalprodukt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
9: 8.30 News SK2, Anna Łobocka. CBŚP rozbiło gang złodziei samochodów. W Niemczech ukradli ponad 50 aut wartych w sumie ponad 10 milionów złotych. Samochody sprowadzali do Polski i sprzedawali na części. Zatrzymano 10 osób, z których 8 trafiło do aresztu. Teraz Stany Zjednoczone. 3 osoby nie żyją, a 4 zostały ranne w strzelaninie w Detroit. Według policji doszło do niej w nielegalnym miejscu spotkań towarzyskich w jednym z miejscowych klubów. A na koniec Portugalia i awaryjne lądowanie samolotu w Porto. Co najmniej 14 pasażerów lecących z Barcelony do Bostonu zatruło się dymem. Ze wstępnych ustaleń wynika, że dym pojawił się na skutek problemu technicznego, kiedy maszyna z prawie 300 osobami na pokładzie znajdowała się nad Atlantykiem.

0: Dobra, zrzucajcie teraz wszystko. Trzeba zrzucać zbędne kilogramy, bo za niedługo się tak pysznie zrobi, że tych kilogramów może troszeczkę przybyć. Dobrze powiedziałem?
1: Bardzo dobrze, pięknie.
2: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
3: Bo wiadomo, co polskie, to też potrafi potuczyć troszkę, tak jak patrzę na te propozycje, które się pojawiły na sk2.pl i na które wy głosujecie. Co jest najbardziej polskim obiadem? No to rzeczywiście, tutaj ślinka cieknie, ale tłuszczyk też będzie się odkładał.
0: Witamy, gościmy Norberta. Dzień dobry.
1: Cześć.
4: Dzień dobry, witam was serdecznie.
3: Norbert jako pierwszy oddał swoje głosy w naszym plebiscycie na najlepszy polski
0: obiad.
3: Może
0: nie jako pierwszy, ale jeden z pierwszych.
3: Znaczy już. Jako pierwszy będzie teraz się z tego tłumaczył.
0: O właśnie, to miałeś na myśli. Było tak, do zagłosowania było na zupkę i do zagłosowania było na drugie danie.
3: To co dajesz na zupkę, na pierwsze, no?
4: No oczywiście rosół, jak żeby inaczej. Gdyby nie niedzielny rosół, to nie byłoby rodziny.
3: Złotopolskich też, ja raczej.
4: Tak
3: no, oczywiście, że tak. A z zieleniną czy bez?
4: No oczywiście, że z zieleniną.
0: Drugie danie?
4: Schabowy oczywiście, no, polska klasyka.
0: Okej, okay. Z ziemniaczkami i z mizerią, bo taka
3: pięknie.
0: Była propozycja. Ale słuchajcie, no to nie jest tak, że każdemu dogodzimy. Tam jest takie miejsce w tej ankietce, żeby dać swoją propozycję i ty nie ominąłeś tego, też wpisałeś coś od siebie.
3: Na deser, co?
4: Tak, znaczy na deser będzie bigos.
0: No. Według Norberta bigosik, ale ty uważasz się za specjalistę w tej dziedzinie?
4: No może nie specjalistę, ale długoletniego praktyka.
0: A, praktyk, dobra.
3: Czyli robisz bigosik, tak?
4: No, oczywiście.
0: Dobra, Norbert, jakbyśmy się mogli umówić tak, że jakbyśmy się spotkali na Narodowym 7 listopada, to moglibyśmy liczyć na bigosik od ciebie, niezależnie co wygra nasz plebiscyt najbardziej polskiego obiadu?
4: Nie ma sprawy, ale no. Da się zrobić.
3: A jak nie zrobisz, to przynajmniej o nim opowiedz, nie?
4: Tak, no
3: żeby
4: właśnie.
3: Tam zapachniało.
1: Narobi bigosu.
0: Narobisz bigosu na imprezie, słuchaj. Zapraszamy ciebie wraz z osobą towarzyszącą jako pierwszą osobę na Stadion Narodowy 7 listopada. To Loży VIP!
4: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
3: Norbercik, to do ciebie, ja jeszcze dorzucam od ciebie. Nocleg w fajnym hotelu. I 5 stóp kieszonkowego, żebyś mógł się jeszcze we Warszawie trochę zabawić.
0: Można?
4: No i to, jest imprezka.
0: No, i tak ma być, i tak trzymać. Będziemy razem imprezować. Dzięki Norbert, ściskamy, pozdrawiamy i zapraszamy kolejnych, żeby wziąć udział w naszym plebiscycie.
3: SK2.pl, tam się zgłaszacie i czekamy na kolejne zgłoszenia. I to jest imprezka 2.
2: Najbardziej polski obiad

0: Zobaczcie, jak ten czas szybko leci. Nawet nie mówię dzisiaj, w sensie, że się zbliżamy do 9, że 11 minut zostało.
1: A to oznacza, że po raz kolejny odwiedzamy kącik. Kącik odkurzający, zapraszamy was do tego konta. Cofamy się w czasie, odświeżamy newsy, które wydarzyły się 28 września, ale roku minionego 2015.
2: Szacuje się, że przeszło połowa z ponad 600 tysięcy nauczycieli w całej Polsce udziela korepetycji, ale tylko część rozlicza się z nich z fiskusem.
1: Pisała Gazeta Wyborcza 28 września 2015 roku.
0: Czyli 11 lat temu. To wtedy jeszcze królowała gotówka jednak, nie?
2: Oj tak.
0: Dzisiaj bliki, inne przelewiki.
1: Riki, tiki.
0: I to nie nauczyciele udzielają korków, ale sami powinni brać korki, na przykład z prawa podatkowego, żeby wiedzieć, jak to zrobić, żeby zarobić i fiskusowi nie dać się obrobić.

0: morze między nami, morze, morze. I cóż, że ze Szwecji można by było powiedzieć na koniec tego pięknego programu. Co, ty co chciałeś powiedzieć?
1: No właśnie, tak. No, to był mój apel do piłkarzy polskich. No, żeby dzisiaj wygrali, a nie żeby przegrali. No bo jak przegrają, to będziemy się wszyscy łamali, prawda? Będziemy sobie tłumaczyli to. No
2: to cóż się zdarzyć może.
1: Nie, no będziesz chodziła, no, no będziesz sobie tłumaczyła. No to cóż ze Szwecją.
0: No właśnie, ty sobie tak będziesz tłumaczył,
1: cóż, że ze Szwecją przegraliśmy.
0: Ładnie wytłumaczę, że i cóż, że ze Szwecją przegraliśmy. Widzisz, jak można ładnie to powiedzieć?
1: Prawda?
2: No. A ja czemu, nie czy, będę
0: ale czy, przepraszam, czemu my zakładamy, że przegraliśmy? Przepraszam.
1: Dziwne by było, gdybyśmy zakładali, że wygramy.
0: Nie, no ja zakładam, że będzie remis ze wskazaniem na jedną stronę.
1: No, ty się tak zakładasz, dlatego jesteś bidny, no. SK2

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko bagacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Piaseczno-Okulickiego 3 i na aaauto.pl.
5: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład wedlowskie ptasie mleczko 340 gramów. Teraz w nowej cenie regularnej 18,89. Najniższa cena z 30 dni 21,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
6: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
9: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
8: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
9: Więcej na jareal.pl.
8: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
11: Jechałam przed chwilą przez Warszawę. Nie jest kolorowo. Wisłostrada zapchana. Tutaj dłużej postoicie. S8, S2. Tu też się korkuje. Aleje Jerozolimskie, ale to już taki klasyk i Aleje Prymasa Tysiąclecia.
12: Zado pogoda dzisiaj cudowna w Warszawie. 21, nawet ponad 21 stopni dzisiaj na termometrach i bardzo dużo słońca. Teraz tego poranku około 12 stopni na termometrach. Padać przez cały dzień na pewno nie będzie.
10: Sponsorem programu jest Stal Produkt Zamość. Producent drzwi stalowych, bram garażowych oraz stolarki aluminiowej. Futryna.com.pl.
12: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Nie będę zabiegał o poparcie kandydatów, którzy nie przeszli do drugiej tury. Zadeklarował Łukasz Gibała, który zwyciężył w pierwszej turze wyborów prezydenta Krakowa, zdobywając nieco ponad 36% głosów.
13: Też nigdy nie popierałem żadnego kandydata, bo uważam, że to jest takie traktowanie wyborców z góry. Tak jakby byli jakimś towarem, który można przekazać komuś. No nie. Dlatego zamierzam rozmawiać bezpośrednio z wyborcami właśnie na ulicach, przekonywać wyborców Prawa i Sprawiedliwości, Nowej Lewicy, Partii Razem i pozostałych partii.
12: Do drugiej tury szykuje się też Monika Piątkowska, która zdobyła niespełna 30% głosów. Kandydatka na prezydenta Krakowa szła do wyborów z poparciem KO i PSL-u.
14: Jestem też otwarta na współpracę ze wszystkimi środowiskami politycznymi reprezentowanymi w Krakowie, którym leży nasze miasto na sercu.
12: Mieszkańcy Krakowa prezydenta wybiorą 11 października. Kolejna niespokojna noc na Ukrainie. Co najmniej 4 osoby zginęły, a 36 zostało rannych w wyniku rosyjskich ataków w centrum i na wschodzie kraju. W Charkowie bomby lotnicze zniszczyły bloki mieszkalne. 25 osób jest rannych, w tym 9 dzieci, mówi Jewchen Wasylenko, rzecznik charkowskich ratowników. Doszło do uderzenia w 9-piętrowy budynek mieszkalny. Uszkodzone zostały konstrukcje na 2. i 3. piętrze. Łącznie tej nocy Rosjanie wystrzelili w stronę Ukrainy ponad 160 dronów. Większość udało się zestrzelić. Diamenty przechwycone przez celników trafiły do muzeum. Warte są ponad 4000 dolarów i pochodzą z Republiki Południowej Afryki. 7 nieoszlifowanych, surowych diamentów można zobaczyć na wystawie Kamienie Szlachetne i Ozdobne we Wrocławskim Muzeum Mineralogicznym.
15: Polska 2 News, Warszawa.
12: Ruszyła zbiórka orzechów w warszawskim zoo. Przyniesione dary mają urozmaicić dietę zwierząt, mówi Anna Tadra ze Stołecznego Ogrodu Zoologicznego.
16: Potrzebujemy 1500 kg żołędzi, 300 kg orzechów włoskich oraz 200 kg orzechów laskowych.
12: Orzechy można przynosić do 4 października. 2,5 miliona litrów wody z 8 miejskich basenów odzyskane. To w ramach już 7 edycji akcji ekologicznej Zarządu Oczyszczania Miasta. Po wymianie woda na basenach nie musi trafiać do kanalizacji.
11: 3 minuty po godzinie 9. Mamy poniedziałek. Dzień dobry, Kinga Baryga. Witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej, ale też dzisiaj wspominamy ten cudowny weekend. Polacy mistrzami Europy po raz trzeci. Brawo dla naszych siatkarzy. No to ja przechodzę z pytaniem do Was. Dlaczego Wy jesteście mistrzami? W czym jesteście mistrzami? Dajcie znać, piszcie na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo chętnie się podzielę. A teraz gram Bryska i Kraksa.
15: 10 hitów.
17: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Robert Gawliński i CD Nancy, i tak wam gramy w Radiu SK 2. 16, prawie już 17 minut po godzinie 9. My gramy wam 100% polskich hitów, jako że w weekend naprawdę mieliśmy co świętować. Mistrzami Europy zostali nasi siatkarze, to ja pytam was dzisiaj, w czym wy jesteście mistrzami? I dostałam wiadomość od Kasi. Kasia napisała, że ona jest mistrzynią spóźniania się do pracy i serdecznie pozdrawia swojego szefa, stojąc właśnie w korku. Dopisała jeszcze PS, wiem, że szef słucha teraz Eski 2. No to Kasiu, pozdrawiamy. Spokojnie, dzisiaj poniedziałek, więc myślę, że szef powinien być wyrozumiały. A jeśli nie będzie, no to drogi szefie, jeśli nas słuchasz, daj dzisiaj Kasi spokój już. Niech ona dzisiaj nie dostanie żadnego wezwania na dywanik.
1: SK2.

0: Na Messengerze Radio SK2 cały czas możecie pisać, w czym wy jesteście mistrzami świata, Europy. A już teraz, uwaga, uwaga.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Cofamy się w czasie, moi drodzy, cofamy się do lat 80. Bo to właśnie wtedy powstał ten numer, a mowa o Marli Rodowicz i Rozmowie przez ocean. Wiecie, że ten numer był takim nieoficjalnym hymnem polskich emigrantów lat 80. Tak, tak, właśnie tak. Gdzieś tam jest mowa o tej tęsknocie, jest pewna refleksja, no ale co ja wam będę mówić? Ja wam po prostu ten numer zagram. I przypomnę, że będzie można ten numer wkrótce usłyszeć na żywo, bo Maryla Rodowicz planuje wyruszyć w halową trasę koncertową w 2027 roku. Nazwano tę trasę właśnie Ostatni Tak Wielki Bal. No i możecie właśnie wziąć w tym balu udział. Będą wyjątkowi goście, gwiazdy młodego pokolenia polskiej sceny popowej i hip-hopowej. Więcej zdradzać nie będę, powiem tylko, że takie koncerty odbędą się m.in. w Warszawie, Katowicach, Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Łodzi oraz we Wrocławiu. A już teraz gramy Maryla Rodowicz i Rozmowa przez ocean.

Tęsknicie za wakacjami? To bardzo dobrze się składa, bo przychodzimy do nas, do Was z nowym numerem. Mrozu, bracia Kacperczyk, wszystko, czego chciałem w Radiu SK2. Miłego słuchania, no i poczujcie ten klimat wakacji i lata.

0: przyznajcie, że ten numer jest bardzo fajny i bardzo przypomina o wakacjach i o lecie. Jeszcze z tego lata możemy korzystać, bo pogoda naprawdę na ten tydzień zapowiada się bardzo dobrze w całej Polsce i to nas wszystkich niezmiernie cieszy. Padać w tym tygodniu nie powinno, tak mówią prognozy. Patrzę sobie tutaj na mapy całej Polski. Naprawdę wygląda to nieźle, więc korzystajcie i łapcie tę witaminę D. A ja przypominam, że u nas rozpoczęła się bardzo fajna akcja. Najbardziej polski obiad. No to co? Pomidorowa czy żurek? A może rosół? A może barszcz schabowy albo mielony? Pierogi bądź bigos? No to wy wybieracie dwa kultowe polskie dania, głosujecie na sk2.pl, a potem zasiadacie przy stole z ekipą Radia SK2 i jecie właśnie te potrawy, które przygotowujecie z Darią Ładochą. Przypominam też, że ona również co sobotę opowiada trochę właśnie o tym bardzo dobrym polskim jedzeniu. A jak się zgłosić do tej akcji, nad czym to wszystko polega, posłuchajcie już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Dostałem wychowawstwo w 4. klasie.
12: Ja w 1.
11: Masz jakiś pomysł na integrację?
12: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
11: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
12: I po reklamie.

0: cały czas pytam was, w czym wy jesteście mistrzami. Dajcie znać na Messengerze Radia SK2. Mam kubki, którymi bardzo, ale to bardzo chętnie się podzielę, więc wysyłajcie głosówki, piszcie wiadomości, a ja już za chwilę do was wracam z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie między innymi Stachurski, ale będzie też Bro i jeszcze będzie pięknie.
1: Reklama.
2: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
1: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
1: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
1: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
1: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
0: Zerkam sobie na mapy Warszawy. Chyba wszyscy gdzieś sobie lecą, wybierają się w podróż, bo przy lotnisku na S2 tutaj się korkuje rzeczywiście, ale także korkuje się na Alejach Jerozolimskich i na Wisłostradzie. Wypadek także w okolicach Łabieszyńskiej, więc i przy moście tutaj generała Stefana Grota-Roweckiego, więc bądźcie ostrożni.
8: Jeśli chodzi o pogodę, to dziś niewiele się dzieje, bo bardzo ciepło, 22 stopnie prawie i cały czas słonecznie. Jest 10 News SK2, Anna Łobocka, rządowy samolot w drodze na Filipiny. Wojskowi medycy pomogą w powrocie do kraju Polaka, który od 2 lat w ciężkim stanie przebywa w tamtejszym szpitalu. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
9: W kwietniu 2024 roku Piotr Moczulski podczas podróży po Filipinach zderzył się na skuterze z innym jednośladem. Doznał poważnego urazu głowy i licznych złamań. Lekarze w Cebu uratowali mu życie, ale mężczyzna nadal wymaga podawania tlenu i jest karmiony przez sondę. Ma też ograniczony kontakt z otoczeniem. Rządowy samolot jest obecnie w drodze na Filipiny. Podróż w jedną stronę potrwa około 15 godzin. Po przylocie do Polski karetka przewiezie pacjenta do szpitala w Białymstoku. To kolejna taka akcja. Wcześniej wojskowy samolot sprowadził z Pekinu Polkę, która w związku z chorobą zapadła w śpiączkę.
8: W Krakowie będzie druga tura. Są oficjalne wyniki wyborów prezydenta miasta. Nieco ponad 36% głosów zdobył Łukasz Gibała, Monika Piątkowska niespełna 30%. A czego krakowianie oczekują od przyszłego prezydenta?
10: Ja uważam, że powinno być tak jak jest, czyli ta strefa czystego powietrza powinna być jak najszersza. Bo mieszkam w samym centrum i chcę żyć w czystym, pięknym mieście.
11: Przede wszystkim oddłużenia, bo ten dług, który jest skandaliczny. To jest nie do pomyślenia, ile zadłużyłem miasto. To poprzednie władze.
12: Nic wielkiego, takiej naprawdę normalnej codzienności, dbanie o nas.
8: Ostateczne starcie kandydatów 11 października. Wśród poszkodowanych dziecko to po tym, jak spłoszony koń wbiegł w grupę widzów podczas święta hodowców koni na Mazowszu. Poszkodowane zostały 4 osoby. Do zdarzenia doszło w Górkach koło Garwolina.
13: Ze wstępnych ustaleń policjantów wynika, że stojący koń, który był przypięty do bryczki, nagle spłoszył się i wbiegł w grupę osób.
8: Mówiła Małgorzata Pychner z policji w Garwolinie, która ustala, co mogło spłoszyć zwierzę.
1: SK2 News, Warszawa.
8: Podczas remontu Grzybowskiej odkryto setki niewybuchów, znaleziono ich już ponad 200. Za każdym razem na miejscu muszą pojawiać się saperzy, mówi Wioletta Rosłoniec z Zarządu Rozbudowy Miasta.
14: Okolice ulicy Grzybowskiej są bardzo ciekawe pod względem archeologicznym, stąd też cały czas współpracujemy ze stołecznym konserwatorem.
8: Koniec remontu zaplanowano na wiosnę przyszłego roku. To był rekordowy maraton warszawski. Przeszedł do historii jako największy maraton rozegrany dotąd w Polsce. Wczoraj na starcie stanęło 11 180 biegaczy.
0: 2,5 minuty po godzinie 10. Dzień dobry, witamy wszystkich tych, którzy właśnie włączyli radio. Pytam was, w czym wy jesteście mistrzami? I Karol napisał: jestem mistrzem kupowania rzeczy, których nie potrzebuję, za pieniądze, których nie mam, żeby zaoszczędzić pieniądze, których też nie mam. Pytanie brzmi, gdzie są pieniądze? Tego nie wiemy, ale wiemy, gdzie są najlepsze polskie hity w Radio SK2 oczywiście. Na dobry początek Stachurski i Typ niepokorny. Karolu, czy można tak powiedzieć o tobie? Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: Grzegorz Markowski, Ryszard Sigitowicz, każdej nocy 20,5 minuty po godzinie 10. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Proszę bardzo, Aneta się do nas odezwała. Halo, Anetko.
1: Cześć, ja jestem mistrzynią w denerwowaniu męża.
0: W denerwowaniu męża, powiadasz? Spokojnie, ja wiem, to nie jest denerwowanie. Ty po prostu dbasz o to, żeby serce męża pracowało na podwyższonych obrotach. Czyli wiecie, o co chodzi? Kardio jest w cenie małżeństwa. SK2. Oczywiście, kubek, Anetko, jest dla ciebie. Możesz czasami mężowi pożyczyć. Jak go tak za bardzo podenerwujesz, to w ramach przeprosin niech się napije kawy z kubka Radia SK2. A już teraz Big Day w dzień gorącego lata. Ciepło jest, lata już nie ma, ale powspominajmy.

0: SK2.
1: To czas na kolejną nowość w Radio SK2, Sanach i Cichosza. Miłego słuchania, brzmi bardzo dobrze i szybko wpada w ucho, więc ostrzegam.

0: Lady Punki mniej niż 0,22 minuty przed godziną 11. W czym jesteście mistrzyniami, mistrzami? Otóż okazuje się, że macie bardzo dużo różnych umiejętności. I to nie tylko tych, na przykład jak Aneta, która lubi denerwować swojego męża, albo po prostu jest w tym mistrzynią i wychodzi jej to całkiem naturalnie, ale odezwała się też do nas Asia. Asia napisała tak: Kingo, jestem mistrzynią w robieniu przetworów na zimę. Z dziewczyny, za którą zawsze gotowała mama i babcia, stałam się gospodynią, która mało co kupuje w sklepie. No to Asiu, czekamy na jakąś przesyłeczkę do Radia SK2. My musimy to sprawdzić, żeby móc to ocenić.
1: SK2.
0: A już za chwilę wracamy do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami i te hity będziecie oceniać już Wy.
1: Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?

0: Akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
2: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe, markowe, ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
5: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
4: Nie zwlekaj i kup już teraz.
5: Poleca Radio SK.
6: I po reklamie.

0: Co za głos, co za energia. Hania Kuzimowicz i trzy razy bardziej. Tak wam gramy w Radio SK 2 chwilę przed godziną 11. O 11 najnowsze informacje z kraju i ze świata, ale także informacja, gdzie na warszawskich ulicach się korkuje. Bądźcie z nami.
1: SK 2. Reklama.
2: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
4: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
3: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: I po reklamie.
0: Patrzę sobie na warszawskie ulice i jest naprawdę nieźle, ale, jest oczywiście jedno ale, stłuczka, moi drodzy, na S8 w okolicach Targówka w stronę Marek, tutaj się mocno, ale to naprawdę bardzo mocno korkuje.
9: Mamy teraz 17 stopni na termometrach, maksymalnie dzisiaj zobaczymy 22. Cały dzień będzie nam towarzyszyć słońce. Dodam jeszcze, że rośnie nam ciśnienie. W tej chwili mamy 1029 hektopaskali. Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Akcja służb w Elblągu. Przy przyłączu gazowym budynku przy Rybackiej odnaleziono 2 5-litrowe butelki z nieznaną substancją i wystającymi kablami, mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji.
10: W tej chwili została wydzielona tutaj strefa zagrożenia. Na miejscu są policjanci, a także straż pożarna. Z Olsztyna jedzie do nas grupa funkcjonariuszy z laboratorium kryminalistycznego, aby ocenić, czy znalezione butelki są zagrożeniem, czy też jest to próba wywołania fałszywego alarmu.
9: Z pobliskiego budynku ewakuowano wszystkie osoby. Silniki polskich śmigłowców Apache będą serwisowane w kraju. Ambasador USA i wiceszef MON-u podpisali umowę w tej sprawie w Dęblinie.
11: To silniki, które też są w Black Hawkach, są w śmigłowcach AW-149, AW-101. Ten serwis będzie w Polsce. Będzie mógł też być serwisem na rzecz wszystkich innych naszych sojuszników, którzy używają tych platform bojowych.
9: Mówił wiceminister obrony. Cezary Tomczyk zapowiedział też zmianę procedur reagowania na obiekty wlatujące do Polski od strony Rosji, a do tej sprawy będziemy wracać. Fikcyjne przeglądy techniczne i setki zarzutów dla 2 diagnostów. W powiecie przysuskim na Mazowszu mężczyźni wbijali pieczątki bez sprawdzania stanu pojazdów, mówi Marcin Sawicki z policji.
12: Zostali oni doprowadzeni do prokuratury, gdzie usłyszeli łącznie 680 zarzutów wobec podejrzanych. Zastosowano poręczenie majątkowe, zakaz opuszczania kraju, zakaz wykonywania zawodu diagnosty oraz zakaz kontaktu z osobami, które wykonywały przegląd.
9: Diagnostom grozi do 8 lat więzienia.
1: SK2 News, Warszawa.
9: Szybsze leczenie pacjentów z zaburzeniami rytmu serca. W szpitalu Brudnowskim otwarto nową pracownię elektrofizjologii. Nowa pracownia ma przyspieszyć dostęp do zabiegów.
13: Profesjonalnie możemy tego więcej robić i pomóc większej liczbie pacjentów.
9: Mówiła Teresa Bogiel, prezes szpitala Brudnowskiego. Placówka planuje w pracowni nawet 700 zabiegów rocznie. Pierwsza cyfrowa wieża kontroli lotów w Polsce na lotnisku w Modlinie. Trwa budowa specjalnego masztu wyposażonego w czujniki i kamery. Kontrolerzy to, co dzieje się na lotnisku, będą obserwować z Warszawy.
0: Godzina 11:02, w sumie to już 2,5 minuty po godzinie 11, a my gramy dalej najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Ja wiem, że na to czekaliście i są. Cortez na dobry początek zawita do naszego studia muzycznie, a później będzie Margaret ze swoim najnowszym numerem Prima Ballerina. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Kto jeszcze nie pił kawy, zachęcam. To jest dobry moment.
1: SK2.
14: Pamiętam, jak mówili na mnie.

co za głos? Głos jak dzwon Edyta Górniak i to nie ja, 16 minut po godzinie 11. A ja właśnie przeglądam internet i w czeluściach tego internetu znalazłam takie pytanie. Czy to koniec pracy zdalnej? Okazuje się, że większość firm w Polsce chce częstszej pracy z biura. No tak wynika z badań, 64% firm w Polsce zachęca pracowników do częstszej obecności w biurze. Tak właśnie wynika z najnowszego badania. Wyższy wynik odnotowano tylko w jednym kraju. W Norwegii, tam jest to ponad 75%, ale z drugiej strony są też takie badania, które mówią, że 66% polskich pracodawców oferuje możliwość pracy zdalnej. I to jest też drugi najwyższy wynik wśród 16 badanych krajów, zaraz po Norwegii. No i z jednej strony poszłoby się do pracy, bo można się spotkać ze znajomymi, z kolegami, z koleżankami, można wypić kawę, ale przynajmniej w domu siedząc można stosować tak zwaną gaciówę, czyli od góry koszula, a na dole zazwyczaj tylko krótkie spodenki albo majtki.

0: Kasia Kowalska i dlaczego nie 27 minut po godzinie 11 w Radiu SK2 to są najlepsze polskie hity, a już teraz czas na...
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Wehikuł czasu, w którym cofamy się do roku 1985, bo to właśnie wtedy po raz pierwszy na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu można było usłyszeć ten numer. Papierowy Księżyc, czyli jeden z największych polskich przebojów lat 80. Halina Frąckowiak wykonuje właśnie ten numer i już teraz w ramach wehikułu czasu gramy Wam go w Radiu SK2. No to co, zaczynamy. Halina Frąckowiak i Papierowy Księżyc.

0: Kuba i Kuba z numerem Chłopaki. 37 minut po godzinie 11. To jest Radio SK2, a my gramy wam 100% polskich hitów. Ale u nas też możecie się dowiedzieć nie tylko ciekawostek muzycznych, ale także kulinarnych, moi drodzy. Tak się składa, że do naszej ekipy dołączyła Daria Ładocha, która co sobotę mówi wam o pewnych dobrych kulinarnych przepisach i rzeczach. O czym będzie mówiła w najbliższą sobotę? Posłuchajcie już teraz.
1: SK2. Autopromocja.
2: Na grzyby.
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
6: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy.

0: Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
1: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
4: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
3: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
4: Więcej na jareal.pl.
3: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem. I po reklamie.

0: Warius Manks i Ruchome Piaski. Tak, wam gramy w Radiu SK2 już za chwilę najnowsze informacje, ale także pogoda, jaka będzie w Warszawie, to się okaże.
1: SK2. Reklama.
2: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: I po reklamie.
7: Zerknijmy na to, co dzieje się w pogodzie. 19 stopni na termometrach aktualnie, ale będzie jeszcze cieplej, 21 maksymalnie dzisiaj. Dużo słońca, bez opadów deszczu, jesień idealna. Polska złota jesień. A co dzieje się na warszawskich drogach? Tu chyba gorzej.
8: No, powiedzmy, nie najgorzej w sumie, ale uważajcie, bo dziś i jutro będą drogowcy asfaltowali ulicę równoległą. Kierowcy i autobusy muszą pojechać innymi trasami, a korek w tym momencie w sumie to jedynie na S8 i w Prymasa Tysiąclecia. Punktualnie 12, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak, zapraszam. Ceny paliw biją kolejne rekordy, a będzie jeszcze drożej. Już w tym tygodniu w wielu miejscach diesel kosztuje ponad 9 zł za litr. Tak jak prognozują analitycy portalu epetrol.pl, będzie drożej. Wysokie ceny mają utrzymać się także dla benzyny. Szczegóły znam nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
9: Eksperci alarmują, że litr oleju napędowego może kosztować nawet 9 zł i 29 groszy. Stacje dotąd próbowały utrzymać cenę poniżej 9 zł, niemal rezygnują ze swojej marży. Za 95 zapłacimy według prognozy od 7 zł 97 groszy do 8 zł 9 groszy.
10: Jeśli chodzi natomiast o autogaz, tutaj to paliwo niestety także drożeje. Jest na poziomie 3 zł i 14 groszy średnio w skali ogólnopolskiej.
9: Mówi Jakub Bogucki z epetrol.pl. Kierowcy już widzą zmiany na pelonach w związku z podwyżką cen autogazu.
11: 2,88. Tankuję za 100 zł, przejeżdżam 440 km.
9: Na ceny wpływa niepewność na Bliskim Wschodzie i ponowny wzrost notowań ropy.
8: Stan dwóch najciężej rannych po ataku na żołnierza w Jarosławiu na Podkarpaciu nie poprawił się. Pacjenci nadal przebywają na oddziale intensywnej terapii. Pozostałe dwie osoby czują się już lepiej. Jedna opuściła nawet szpital, druga jest stabilna.
12: Pacjentka przebywa w dalszym ciągu na oddziale chirurgii ogólnej. Jej stan jest stabilny, jej życiu nie grozi niebezpieczeństwo.
8: Mówi Magdalena Pogoroszewska, dyrektor szpitala w Przeworsku. Kobieta pozostanie na oddziale jeszcze kilka dni. Do ataku na żołnierza doszło w czwartek. Ihor M., obywatel Ukrainy, zaatakował nożem 5 osób. Biegli stwierdzili u niego ostre zaburzenia psychotyczne, przez co wciąż nie usłyszał zarzutów. Drugi mecz i okazja do rewanżu za dotkliwą porażkę z marca. Wieczorem polscy piłkarze zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. Rywal dobrze znany to właśnie ze Szwecją. Biało-czerwoni przegrali w marcu i stracili szansę na awans na Mistrzostwa Świata.
13: Chciałbym, żebyśmy się pokazali z jak najlepszej strony, żebyśmy byli drużyną, która sprawi mnóstwo problemów zespołowi gospodarzy i oczywiście życzyłbym sobie pozytywnego wyniku.
8: Mówił selekcjoner Jan Urban. Szwedzi w pierwszym meczu wygrali 2-1 z Rumunią, a pierwszy gwizdek o 20:45.
6: SK2 News. Warszawa.
8: Pociąg do kultury połączył Warszawę, Poznań i Berlin. W składzie znajduje się specjalny wagon, w którym pasażerowie mogą posłuchać muzyki, spotkać artystów, czy wziąć udział w warsztatach.
14: Bardzo ciekawe wrażenia i mam nadzieję, że w ciągu podróży, ja akurat wybieram się do Poznania, jeszcze sporo się wydarzy.
8: Mówi jedna z pasażerek pociągu. Zakończył się 67. sezon koncertów szopenowskich w Łazienkach Królewskich. Tegoroczna edycja biła rekordy popularności. Chopin wróci do łazienek w połowie maja przyszłego roku. A więcej newsów znajdziecie tradycyjnie na sk2.pl.
7: Blisko 3 minuty po godzinie 12. No i po co te mecze oglądać? Przecież to nie ma sensu. No Kuba, weź mi to wytłumacz.
8: Mecze piłkarzy Polska, Szwecja, bym nie oglądał, ale siatkarzy...
7: Okej.
8: Obowiązkowo.
7: Ja uważam, że nadal za mało ich doceniamy.
8: To prawda.
7: A co z tymi
8: siatkówka
7: piłkarzami?
8: Siatkówka powinna być naszym sportem narodowym, tak uważam.
7: Zdecydowanie. Ma większe szanse niż piłka nożna.
8: Z piłkarzami to co? Że w jakim sensie? I cóż, że ze Szwecji? Czy o co chodzi?
7: Chyba tak. Grajmy może. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
6: 10 hitów.
15: 10 najlepszych polskich hitów.

0: Marcin Rozynek i najlepsze. Najlepsze cały czas przed nami, bo Kamil Nosel wkręca w Radio SK2 i wkręca dzisiaj Michała. Posłuchajcie.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
2: Tak, tak.
3: Ja planuję to dzisiaj, tylko że widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
2: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
3: Już mówię, bo miały być wyłapane, stażystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
2: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
3: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
2: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
3: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co, to?
2: No pan dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
3: Pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyżarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma.
2: Mhm.
3: I ja te dziury, proszę pani, teraz, proszę pana, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
2: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
3: Na 16 mogę być?
2: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam dnia, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
3: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
2: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
3: Ja to dowiedzę.
2: No, to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
3: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
2: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
3: No, takie wie pan dziurki.
2: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje dokrzetami.
3: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
4: Kochanie, zostałeś skręcony w Radio SK.
2: Aha.
4: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach?
1: Nosel wkręca.
0: To gramy dalej, Joena, i kiedy powiem sobie dość, już teraz w Radio SK2.

0: cookies i piersi. Całuj mnie. Tak wam właśnie gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Swoją drogą, a propos tego całowania, to tak sobie posprawdzałam i są takie najnowsze badania, które mówią, że to całowanie to ma bardzo dużo korzyści, opłaca się, opłaca. Po pierwsze spalamy sporo kalorii, po drugie rozluźniamy się i odstresowujemy, więc moi drodzy, proszę bardzo, może to jest właśnie pomysł na popołudnie? Powrót z pracy i całowanie swojego partnera bądź swojej partnerki? Proszę bardzo, to tylko luźna propozycja. A ja gram dalej. Kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna, ale będzie też Gips, Igo, Ostatni dzień lata.
1: SK2. Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę! 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Canal Plus.
13: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
14: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
13: Czyli frosty kupiłeś?
14: Prościej się nie da.
15: Naturalne składniki. Bez dodatków do żywności. Frosta. Smaczna i prosta.
16: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
17: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
18: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
19: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Dostałem wychowawstwo w czwartej klasie.
22: Ja w pierwszej.
21: Masz jakiś pomysł na integrację?
22: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
21: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
22: I po reklamie.

0: Stanach i miłość jest ślepa? Rzeczywiście można tak powiedzieć, jeśli chodzi o miłość do muzyki. No, Kamil Kowalski muzykę bardzo lubi i takie najlepsze polskie hity po godzinie 13 będzie wam grał. A ja dziękuję za dzisiaj, Kinga Baryga. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym. Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę! 24, 39.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
5: O.
4: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
14: Codziennie niskie ceny.
15: I po reklamie.
16: Młode parki chciałem powiedzieć. Młode pary takie widzę. Za rączki się trzymają, po parkach teraz sobie chodzą. Pogoda jest bardzo fajna. Liście zbierają, zresztą kolorowych liści bardzo jest dużo. Liście
17: nic
16: trzeba
17: dziwnego,
16: zbierać.
17: No słuchaj, 21 stopni. To sam bym się wybrał do tego parku, zamiast tutaj z tobą siedzieć.
16: Byśmy pewnie z liścia dostali, tego spadającego z drzewa. No. Liście tak samo trzeba grabić, ale nie wolno ich palić.
17: Nie, absolutnie nie palcie. A jeśli chodzi o utrudnienia, to teraz na S8 na wysokości Raszyna w kierunku Warszawy. Jest 13, to są newsy Eski 2. Jakub Krzyżak miał bagnet w plecaku. 13-latek z powiatu Wąbrzeskiego w Kujawsko-Pomorskim został zatrzymany. Planował atak w podstawówce, mówi nam Monika Chlebicz z kujawsko-pomorskiej policji.
18: Policjanci o 6 rano weszli do domu 13-latka. Tam na miejscu w plecaku, który przygotowany był do szkoły, zabezpieczono bagnet, a w mieszkaniu policjanci zabezpieczyli także tasak.
17: Mundurowi dostali w tej sprawie sygnał z Biura Międzynarodowej Współpracy Policji i o poranku weszli do domu nastolatka. Chłopak jest teraz przesłuchiwany. Wojsko zestrzeli drony i rakiety bez konieczności tzw. identyfikacji wizualnej. Teraz pilot albo dowódca operacyjny podejmie decyzję o naciśnięciu spustu na podstawie np. odczytu z radaru.
19: W związku z zagrożeniem, w związku z tym, że Polska dzisiaj codziennie zmaga się z możliwością wlotu dronów na teren naszego kraju, musimy wprowadzić tego typu zmiany.
17: Zaznacza wiceminister obrony Cezary Tomczyk. Do tej pory Polska nie korzystała z tego typu możliwości, ale zmiany procedur wymusiły przede wszystkim incydenty z dronami wlatującymi do kraju ze wschodu. Górnicy i hutnicy szykują wielką manifestację 5 października przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej.
20: My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
21: Właśnie zamykamy elektrownię Dolna Odra i rządzący oczywiście jaki jedyny pomysł mają, mówią, że jak będzie brakować na północy energii, no to oni dostaną energię z Niemiec.
17: Z górnicy górnikami i hutnikami rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz. Dla wędkarzy właśnie zaczyna się wyjątkowy okres. We wrześniu i jesienią ryby intensywnie żerują, a szczupaki, okonie czy sandacze stają się bardziej aktywne.
0: Ryby po lecie trochę tak wybudzają się z tego takiego chimerycznego stanu i bardziej żerują przed zimą.
5: Głównie szczupaki, trochę też na okonie.
17: Zdradzili nam doświadczeni warmińscy wędkarze. Poza szczupakiem i okoniem jesień to świetny czas także na leszcza czy sandacza.
22: SK2 News, Warszawa.
17: Po wymianie woda na basenach nie musi trafiać do kanalizacji. Zamiast tego z pomocą strażaków przepompowywana jest do specjalnych wozów.
23: Jak woda jest już w zmywarkach ulicznych, to wtedy tego samego wieczoru wykorzystujemy ją do sprzątania miejskich ulic i torowisk.
17: Mówi Magdalena Niedziałek z Zarządu Oczyszczania Miasta. W tym roku wykorzystano ponownie 2,5 miliona litrów wody z 8 ośrodków sportowych. Mniej interwencji dzięki nocnej prohibicji w Warszawie. Według najnowszych danych liczba nocnych interwencji straży miejskiej spadła o niecałe 4%, a policji o prawie 9%.
16: Jak tam, Kuba, weekend ci minął?
17: No, fajnie, fajnie.
16: Fajnie było.
17: Tak, no,
16: fajnie,
17: przyjemnie. Pogoda się zrobiła taka, jak trzeba.
16: Na imprezie byłem.
17: O, proszę.
16: No, wszyscy bardzo fajnie się
17: bawili. A cóż to za impreza była, powiedz?
16: 40.
17: Twoja?
16: Nie. Przede mną dopiero.
17: Nie, ty nie wyglądasz. Nie, nie, nie, absolutnie.
16: Ale
17: to
16: wszyscy
17: nie
16: się świetnie bawili, tak na 40%.
22: 10. Najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
17: SK2. To rozumiem, że ty dzisiaj też program na 40%?
16: Na 100%. Ja dzisiaj na 100. Tylko tyle procent mam dla was polskiej muzy i taką gramy w SC2. Polski Tom Jones, Oskar Cym, Kowalski, witajcie.

0: nie ma chyba takiej osoby, która by dźwięków tej gitary nie rozpoznawała. Klasyk od Lady Punk w SC2 zawsze, a to może już... Również z wami wiecznie młody Kamil Nosel.
1: Nosel wkręca. Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Czy ja do pana Michała się dodzwonił, bo ja dzwonię od Marcinka w sprawie tych doniczek dla państwa.
2: Tak, tak.
3: Ja planuję to dzisiaj, tylko się widzę, proszę pana, prawdopodobnie tutaj mieliśmy też te dwa korniki i one tutaj nie zostały wyłapane. Ja mam panu to jakoś pozaznaczać, czy co?
2: W sensie ja wiem, co to jest kornik, ale nie do końca rozumiem, o co chodzi z tą sytuacją z kornikami.
3: Już mówię, bo miały być wyłapane, starzystów mieliśmy w zeszłym tygodniu. Miały być wyłapane w większości, bo mieliśmy chyba 3 albo 4, proszę pana. Ja dzisiaj patrzę, bo zrobiłem te donice dla was. Ja dzisiaj patrzę, a wy macie, proszę pana, tam podziurawione, więc mówię tak, zaznaczę, żeby wam się nic nie wylewało z tamtego.
2: Wiem, ale no byśmy chcieli, żeby się nie wylewało tam, nie?
3: Tam, gdzie ja dziurę zauważyłem po tym korniku, to ja tam wepchałem wykałaczkę.
2: No dobra, ale to w sensie to będzie funkcjonalne, tak czy nie? Bo w sensie nie do końca rozumiem.
3: A to teraz ja nie zrozumiałem, że co to?
2: No pan dzwoni, że jakieś korniki tam są, no w sensie my nie chcieliśmy.
3: Pan swoich doniczkach nie będzie miał, bo one jak wyżarły, proszę pana, i wyszły, i dziura jest, znaczy, że ich w środku nie ma.
2: Mhm.
3: I ja te dziury, proszę pani, teraz jako inaczej nie zaklajstruję, jak tylko wykałaczką.
2: Dobra, rozumiem. No dobra, czyli to dzisiaj pan by przywiózł, tak?
3: Na 16 mogę być?
2: Dobra, bo ja mówię, my tam dzisiaj akurat nie mam dnia, dzisiaj mam cały dzień, bo jestem w pracy, akurat ale żona będzie.
3: Wy tam, jak będą nowe dziury, to sobie sami tam będziecie to wykałaczkować, czy ja mam przyjeżdżać?
2: Nie wiem, no pewnie może jakoś damy radę, ewentualnie, bo żona się tam kwiatami wszystko zajmuje, to uzgodni pan, bo pan to sam dowiedzie, czy ktoś dowiedzie?
3: Ja to dowiedzę.
2: No to porozmawia pan z żoną ewentualnie na miejscu.
3: Tylko od razu uprzedzam, na tych szarych doniczkach będziecie mieli sosnowe wykałaczki.
2: No dobra, ale to jest jakoś bardzo widoczne?
3: No, takie wie pan dziurki.
2: Dobra, to porozmawia pan z żoną, bo to niech ona ustali, bo ona się zajmuje tak kwiatami.
3: Dobra, tego kornika to na pewno może Kinga wyłapać.
4: Aha, nie zostałeś wkręcony w Radio SK.
2: Aha.
4: Jakie korniki, jakie wykałaczki w donicach?
1: Nosel wkręca.
5: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: Tak mogą być tylko Wilki i Baśka w Radiu SK2.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Są niektóre piosenki, które zaczynają się, kochani, od zwykłej obserwacji. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o Wilki, była to akurat obserwowana cały czas Baśka, ale w przypadku tej piosenki, którą teraz wyjmuję tutaj z naszej półki radiowej, to jest utwór, który życie samo napisało. Manam. Lipstick on the glass. Szminka na szklance. Tak, tutaj, kochani, główną bohaterką jest właśnie ten przedmiocik, bez którego, drogie panie, przecież nigdzie się praktycznie nie ruszacie. Szminka.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Lipstick on the glass. Numer, który powstał dzięki założycielowi Manamu, Markowi Jackowskiemu, w Londynie. Podczas wypadu na miasto Mark zauważył kobietę, która, odchodząc nagle w pośpiechu, zostawiła na szklance ślad swojej czerwonej szminki.

0: proszę, jak to sobie fajnie dziewczyna wymyśliła.
1: Trwa późno już.
0: Mamy jesień i o jesieni.
1: I będziesz mnie kochał.
0: Roxy ze swoją nowością w ST2 jesień trwa. No inaczej być nie może, ale też tutaj co ja widzę, największa na świecie impreza z Rusztem w roli głównej. W RPA zrobili gigantycznego grilla. Około 3000 osób razem wspólnie miało grillować podczas próby odzyskania rekordu Guinnessa. Wow, 3000 osób, grille porozpalane. Widziałem filmik z tego wydarzenia. No i tak, grille płoną, faktycznie, dymek się z nich unosi. Jest ich setki, a na ruszcie tak, kiełbasa, karczek, boczek. No, kichy nie ma.
2: SK2. Reklama.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch. A od wtorku szynka bez kości kilogram, 9,99.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
9: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
10: No ja. Właśnie otwieram firmę.
9: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
10: To tak się da?
9: No ba.
11: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
12: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
14: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
14: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
14: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
14: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
14: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
15: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
16: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
20: I po reklamie.

0: czyli z Edytą Bartosiewicz w Radiu SK2, tylko polskie hity, ten ostatni w tej godzinie, bo za chwilę jest 14 i najważniejsze newsy. Ostatni odcinek Metra też już prawie jest gotowy. Sprawdzimy, jak testy wypadły. Sprawdzimy za moment.
1: Reklama.
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Już jest. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ostrołęce. W placówce przy ulicy Goworowskiej 34 czekają na Ciebie doświadczeni specjaliści wielu dziedzin. Między innymi kardiologii, ginekologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii czy neurologii. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostykę, w tym holter EKG, holter RR, spirometria, cytologia, badania USG. W przyszłości będziemy wykonywać również badania profilaktyczne i diagnostykę medycyny pracy. Więcej informacji znajdziesz na zdrowie.pzu.pl.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
6: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
6: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
6: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
6: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
7: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge watchuję w robocie?
8: Hot doga poproszę.
7: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
12: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
14: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Bajeczna jest pogoda, no. Nic tylko wyjąć teraz trzeba z pralki to pranie i na balkon, no.
18: Powiesić.
0: Powiesić. Tak,
18: jak najbardziej.
0: Może się samo, może samo się powiesi.
18: A może lepiej niech się samo nie wiesza.
0: Auto można umyć przy okazji.
18: Można, bo w ogóle w prognozie z tego co widzę, to nawet na jutro nie ma żadnego deszczu. Pojutrze też żadnego deszczu. Chyba, że to ty masz myć samochód, to nie myj, bo to na pewno będzie padać.
0: Pamiętajcie, że jak się umyje autko, to potem trzeba jeszcze tą choineczkę powiesić.
17: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
18: Wybiła 14, czas na News Eski 2. Jakub Krzyżak. Policjanci namierzyli go po niepokojących wpisach w sieci. To nasze ustalenia po zatrzymaniu 13-latka z powiatu wąbrzeskiego, który miał planować atak w szkole podstawowej. O poranku kujawsko-pomorscy mundurowi weszli do niego do domu. W plecaku nastolatka znaleziono bagnet. Na linii nasza reporterka Marta Łazarska. Powiedz, co udało ci się ustalić?
1: Jak udało mi się ustalić, to właśnie wpisy nastolatka miały wzbudzić czujność Biura Międzynarodowej Współpracy Policji, które zaalarmowało policję w Wąbrzeźnie. Nieoficjalnie mówi się, że miały być one o tematyce ekstremistycznej czy faszystowskiej. Tego nie potwierdza póki co policja, która prowadzi czynności z 13-latkiem. Jest przesłuchiwany w towarzystwie rodzica. W ciągu najbliższych godzin ma być doprowadzony do sądu rodzinnego. Jak dowiedziałam się wcześniej, nie było problemów z prawem w przypadku nastolatka.
18: Policjanci w jego domu znaleźli także tasak i truchła kotów. 13-latek miał uśmiercić te zwierzęta w czasie wakacji. Kłęby czarnego dymu nad centrum Białegostoku. 12 zastępów strażaków ściągnięto do pożaru w okolicy ulicy Jagienki i Sienkiewicza. W ogniu stanął dach powstającego budynku, mówi Justyna Kusewicz z Podlaskiej Straży Pożarnej.
8: Informacja o zdarzeniu wpłynęła do nas o godzinie 12.26. O 12.55 pożar został zlokalizowany.
18: Sytuacja jest już opanowana, nie ma informacji o poszkodowanych, ale wciąż w centrum miasta trwa akcja służb, a to oznacza ogromne utrudnienia dla kierowców. W Krakowie ruszyła kampania przed drugą turą wyborów prezydenckich. Najpierw Łukasz Gibała, później Monika Piątkowska spotkali się z mieszkańcami w tym samym miejscu i rozdawali obwarzanki na Rondzie Mogilskim.
19: Dzień dobry dla pana Obarneczek, dla państwa, tak, proszę uprzejmie. To jeden z największych węzłów przesiadkowych, jest tutaj mnóstwo ludzi. Ludzie śpieszą się do pracy, część z nich nie zdążyła ze śniadania, więc stwierdziliśmy, że umilimy im ten poranek.
20: Obwarzanki są na podziękowanie za głosowanie. Prawie 30%, to jest więcej niż dawało mi jakiekolwiek sondaże.
18: Zarówno Łukasz Gibała i Monika Piątkowska zapowiadają, że kampanię poświęcą przede wszystkim na spotkania z mieszkańcami. Druga tura wyborów w Krakowie 11 października.
21: Obwarzanki po weekendzie to Żurek Wydalio.
22: SK2 News, Warszawa.
18: Kończy się budowa ostatniego odcinka metra linii M2. Na Bemowie powstają prawie 4 km podwójnego tunelu i 3 stacje. Pociągi są teraz testowane na stacjach Lazurowa, Chrzanów i Karolin.
23: To ostatni odcinek drugiej linii metra zakończony stacją techniczno-postojową.
18: Mówi Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy wykonawcy linii metra. Pasażerowie mają pojechać nowym odcinkiem M2 na początku przyszłego roku. Warszawskie ZOO ostrzega, nie dajcie się nabrać na fałszywe profile. Przy pomocy AI organizują one fejkowe konkursy i akcje, chcą wyłudzić dane osobowe i pieniądze.
21: 28 dzień września, ostatni poniedziałek września w sumie to już jest.
18: To by się nawet zgadzało.
21: I w ten poniedziałek, ostatni września, mamy dzień tajniaka, widzę, i dzień jabłka. Czyli jedni coś ukrywają, drudzy coś obierają, wszystko wyciągamy na antenę tutaj oczywiście. Kuba, dałbym ci jabłko, ale nie mogę.
18: Dlaczego?
21: Bo to jest jabłko Adama.
24: No to gramy.
22: 10 hitów.
24: Najlepszych polskich hitów.
18: No, bez tego byłoby ci zdecydowanie trudno mówić.
21: Ha, ha, ha, ale śmieszne. Ale jak jedno jabłuszko zjemy, to przecież nie grzech, prawda?
18: No, nie, nie.
21: Trudno mi się przyznać. Ania Dąbrowska, smacznego.

0: gorąca południowa gitara Jagu Carlosa Santany, Jogopolis i Maciej Maleńczuk w dziesiątce hitów. Westy 2, 100% tylko takiej muzy gramy. Bez zbędnego gadania. Kombi już za chwilę, Sylwia Grzeszczak czy BRO ze swoją nowością. Przeglądam kolorową prasę. Ministra kultury tutaj widzę, pojawiła się na wybiegu podczas pokazu mody. Pani Marta Cienkowska wystąpiła w długiej, białej, lekkiej, bardzo pięknej, zwiewnej sukni.
1: SK2.
0: Jak na ministrę kultury, pełna kulturka.

0: Nie ma to jak w poniedziałek spełniać swój amerykański sen razem z najlepszymi polskimi hitami Arturem Gadowskim. Przed chwilą Szczęśliwego Nowego Jorku wers 2, a ja sobie tutaj czytam kategoria natura i kto by to pomyślał, że aż takie myszy są sprytne. Myszy podsłuchują ptaki, taki nagłówek. Polscy naukowcy zresztą udowodnili to, proszę, że myszy słuchają odgłosów ptaków, żeby ocenić, czy to w okolicy jest bezpiecznie, czy może jakiś drapieżnik się gdzieś tam kręci? SK2. Myszy słuchają, co ptaki gadają, osiedle jak każde inne. Zawsze znajdzie się taki sąsiad, sąsiadka, co siedzi cichutko, jak mysz pod miotłą i słucha, o czym tam inni ćwierkają.
1: Reklama. Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak ptasie mleczko Wedel, 13,99 przy zakupie dwóch, a od wtorku szynka bez kości kilogram 9,99.
1: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: akcja na wszystko trwa. Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Warszawie i Piasecznie. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Warszawie i Piasecznie. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. I ptasie mleczko Wedel 340 gramów. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
1: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
3: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
1: Więcej na jareal.pl.
3: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
7: I po reklamie.

0: To taka fajna zbitka, jeżeli czyta się tutaj wykonawcę. Dede Negra. Powiedz, Jakub, Dede Negra.
1: Dede Negra.
0: I mój kawałek podłogi.
1: Dede Negra, mój kawałek podłogi.
0: Jest na nim Jakub Krzyżak, który będzie dla was punktualnie tak o 15 miał najważniejsze newsy w SC2 w tych newsach.
1: Będzie na pewno sporo o mocnym towarze.
2: Autopromocja.
3: Na grzyby.
4: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: W 29 urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
15: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
16: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
15: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Card Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
17: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
18: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
19: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
18: Mhm, dokładkę rabatu.
17: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
2: To będzie ostatnia reklama.
20: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
21: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Ja tu jeszcze chrząkać chciałem, a ten już mi mikrofon włączono.
0: No, nowe autobusy jeżdżą po Warszawie, nie wiem czy widziałeś.
1: Takie tramwajobusy, coś słyszałem,
0: takiego,
1: no?
0: 106 i 166.
1: Dziwne są.
0: Fajne, no takie jak harmonika.
1: Takie futurystyczne, tak można powiedzieć,
0: no,
1: nie?
0: No, ale wiesz co, duże okna mają, to jest fajne i na jednym ładowaniu 300 km może taki
1: przejechać. Czyli takie akwarium.
0: No, duże okna, jak nie? Jest pusty, to 300 km przejedzie to akwarium. Ale jak jest pełne, to jak się bateria rozładuje, to wszyscy wiecie, wysiadka i pchamy na kolejny przystanek.
2: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Wybiła 15, czas na newsy SK2. Jakub Krzyżak. Dramatyczne doniesienia z Kijowa. Rosjanie zaatakowali centrum ukraińskiej stolicy. Zniszczony został budynek Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Jedna osoba nie żyje, co najmniej 5 zostało rannych. Z nami na łączach nasza ukraińska korespondentka Marta Radio. Powiedz, jak w tej chwili wygląda sytuacja w Kijowie i co wiemy o ataku?
22: Nad Kijowem unosi się dym po nowym ataku, a strażacy nadal gaszą pożar w budynku Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. W chwili uderzenia w środku przebywali pracownicy instytucji. lokalizacji. Ogień pojawił się tuż po ataku na niższych piętrach i odciął ludziom drogę wyjścia. Na nagraniach, które już obiegły sieć, widać dramatyczne sceny. Uwięzieni w zadymionych pomieszczeniach ludzie próbowali wydostać się przez okna. Część z nich musiała wyskakiwać z budynku. Według wstępnych informacji doszło do bezpośredniego uderzenia, prawdopodobnie dronem typu Garań 5.
1: Łącznie alarm lotniczy w stolicy Ukrainy trwał dziś co najmniej 10 godzin. Wybuch i pożar ciężarówki na zjeździe z autostrady A4 pod Gliwicami. Zapaliła się naczepa tira, który przewoził ponad 200 beczek z niebezpiecznymi odpadami po myciu fosforu. Na miejscu trwa akcja służb, relacjonuje Damian Dudek z Gliwickiej Straży Pożarnej.
3: Pożar został opanowany, teraz trwa zabezpieczenie tego materiału. Na miejscu pracuje też specjalistyczna grupa ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
1: Do pożaru doszło na zjeździe z autostrady A4 na drogę krajową numer 88. Przejazd A4 odbywa się bez przeszkód. Zablokowany jest natomiast zjazd z drogi krajowej 88 na autostradę. Amerykańscy naukowcy odkryli, że marihuana może nie zmniejszać stresu. Uczestnicy badania zostali podzieleni na 3 grupy. Pierwsza dostała placebo, 2 pozostałe THC w różnych stężeniach. No i okazało się, że badani ze wszystkich 3 grup deklarowali, że czują się mniej zestresowani. Efekt placebo był na tyle silny, że jedna z osób przerwała nawet inhalację, ponieważ uznała, że towar wszedł za mocno. Zdaniem naukowców to pokazuje, że duża część poprawy może wynikać z oczekiwań wobec marihuany, a nie jej faktycznego działania.
0: A ty się stresujesz, jak czytasz?
1: Nie, absolutnie.
0: To działa.
5: SK2 News, Warszawa.
1: Nie będzie podwyżek cen biletów w warszawskiej komunikacji, deklaruje Rafał Trzaskowski. To w kontekście rosnących globalnie cen paliw. Na niektórych stacjach za litr benzyny trzeba już zapłacić nawet 9 zł.
4: Wydajemy więcej na transport publiczny. Te koszty rosną, ale na razie nie przewidujemy żadnych podwyżek.
1: Mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy. I jeżeli przy tym temacie jesteśmy, to nie będzie referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy. Ustalił przed chwilą reporter SK2. Organizatorzy nie zebrali wystarczającej liczby głosów. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów.
0: Mówi się, żyj tak, jakby jutra miało nie być.
1: To w takim razie ja wychodzę z pracy.
0: A co mówi kura do kurczaczka? Żyj tak, jakby jutro miał być rosół. A jest pomidorowa.
1: Czyli jutra miało nie być.
5: 100% polskich hitów. SK2.
0: Dzisiaj pomidorowa.
1: Ja myślałem, że będziesz coś o jajecznicy mówił, czy coś w tym stylu.
0: No, taka z cebulką na kiełbasce. A propos polskiego jedzenia, za chwilę w SC2 będziemy mieli na pożarcie...
10: Ciebie

0: Hi-Fi Superstar, super hit West 2, tylko 100% najlepszych polskich hitów i spotkanie z Superstar, która z wami robi super polskie dania w SC2, najbardziej polskim radiu, również w każdą sobotę od samego rana jest do waszej dyspozycji na pożarcie Daria Ładocha. Ostatnio mówiła Daria o ziemniakach.
1: Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym.
0: No oczywiście, na moim stole również królował i króluje. Ziemniaki też bardzo lubi Norbert, który zagłosował na sk2.pl w plebiscycie na najlepsze polskie danie, polski obiad. Wybrał rosół schabowego z mizerią i z ziemniakami właśnie. No i dołączył do naszej eskowej ekipy, która z Darią Ładochą na czele robi wielką kulinarną zabawę na Stadionie Narodowym. Norbert dołączył dzisiaj do nas jako pierwszy. Jak się dowiedział?
2: Dzięki! Super!
3: Proszę bardzo.
2: To jest imprezka.
0: Bo taka właśnie się szykuje. Radość ogromna, bo w naszej zabawie na najbardziej polski obiad dajemy też wam 500 na wasze wydatki. No i załatwiamy nocleg w hotelu. W końcu impreza będzie gruba.
4: SK2.
0: SK2.pl. Tam zgłaszajcie się. Wybierajcie swoje ulubione polskie dania. Zupka to drugie również. I może o poranku Dawid Wajda i Artur Jarząbek wykręcą numer do ciebie i powiedzą ci: będziesz siedział przy nas przy stole.

0: sztuka latania tę sztukę ma bardzo dobrze opanowaną Jakub Krzyżak, tak bo on jest. Cały czas biega. Newsroom Radio tutaj studio, Newsroom i studio i tak dalej.
1: Sztuka latania po newsach.
0: O, i teraz będzie miał dla was ten skrót najważniejszych, a w nich co tam między innymi będzie?
1: No na przykład będzie o Tatrach, ale będzie też o zuchwałej kradzieży z użyciem karetki. Posłuchajcie sami.
0: To się dowiecie, ja też. SK2.
1: Ale na początek nowe informacje z Kościerzyny. Rusza śledztwo w sprawie potrącenia 3,5-latka. Chłopiec zginął na prywatnej posesji potrącony przez staczający się samochód. Ojciec dziecka podniósł pojazd lewarkiem, wydobył syna i wezwał służby ratunkowe. W sprawie nikt nie został zatrzymany. Okradli szpital, a leki i sprzęt komputerowy wywieźli kradzioną karetką. Złapano jednego ze złodziei po zuchwałym włamaniu do szpitala w Miastku w województwie pomorskim. Zatrzymany usłyszał już zarzut.
2: Funkcjonariusze odzyskali na terenie Koszalina skradzioną karetkę oraz znaczną część skradzionego sprzętu komputerowego oraz medycznego.
1: Mówi Dawid Łaszcze z bytowskiej policji. Szpital w Miastku przez długi na 40 milionów złotych został zamknięty na początku sierpnia. Szpital zalega też z wypłatami dla blisko 300 pracowników. W Tatrach mamy polepszenie pogody, coraz więcej słońca i wyższa temperatura będą kusić, ale trzeba pamiętać, że w górach nadal zalega śnieg. Od 1900 metrów obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia lawinowego. Niebezpiecznie może być zarówno w Tatrach zachodnich, jak i wysokich. Tam obowiązkowo trzeba mieć raki i czekan oraz duże doświadczenie.

0: lata skarbek w SC2, no to was teraz zaskoczę. Orki mogą traktować jachty jak zabawki, czytam tutaj w świecie internecie. W świeżych doniesieniach naukowych pojawia się hipoteza, że część orek traktuje jachty jak zabawki, jak takie gumowe kaczuszki. Jak to dobrze, że nie mam jachtu. O jeden problem z orką mniej, ale za to całe życie ciężka orka na ugorze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
9: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
10: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 30 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez Portal Obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: 18,47, 12.
16: Co liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
16: To ja też chcę! 24, 39.
17: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Dostałem wychowawstwo w 4. klasie.
20: Ja w 1.
19: Masz jakiś pomysł na integrację?
20: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
19: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
20: I po reklamie.

0: To jest jeden z tych hitów, który wprawia nas w pozytywny nastrój. Chłopaki nie płaczą, T-Laf, prezydent też nie płacze. A jak tak, to ze szczęścia, bo nie będzie referendum. Tak, o tym już za chwilę w newsach z Warszawy. W S2 punktualnie o 16.
1: Reklama.
2: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: Dużo dobrego.
7: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Winogrona ciemne luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz 40% taniej. 5,99 za kilogram. A awokado zielone z kuponem Lidl Plus. Jedna sztuka plus jedna gratis. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Każde tankowanie może opłacać się jeszcze bardziej. Z aplikacją Circle K Extra możesz otrzymać nawet do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
13: I po reklamie.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Wydłuża się niestety korek na S8 i to nie tam, gdzie myślicie. Na wysokości Raszyna w obu kierunkach spore utrudnienia, bo tam
0: doszło
15: do stłuczki.
0: A ja myślałem, że tam właśnie, no.
15: No tak, no to właśnie tam... No dobrze. Oprócz tego jeszcze Aleja Prymasa Tysiąclecia, Aleja Armii Ludowej w kierunku Pragi. Tam
0: ale Prymas też widzę, że się korkuje.
15: No, wszystko się korkuje. O tej porze to w ogóle byłoby dziwne, gdyby tam korka nie było.
0: 22 stopnie i nie będzie padać.
14: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
15: Wybiła 16, czas na Newsyski 2. Jakub Krzyżak, instruktorka pływania, była kilka metrów od chłopca, ratownicy na wieżyczkach. To najnowsze informacje, jakie prokuratura ujawnia po dzisiejszym eksperymencie procesowym w akwaparku Fala w Łodzi. Śledczy odtworzyli przebieg wydarzeń z lipca tego roku, gdy 7-letni chłopiec tonął i zmarł po 2-tygodniowym pobycie w szpitalu.
16: Musimy sobie też w toku tego śledztwa odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie, czy ratownicy powinni byli chodzić, a na przykład siedzieli, a jeżeli nie chodzili, to jak to wpłynęło na ich widoczność.
15: Mówi Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów. Podejrzani są ci sami hakerzy. Sprawa kolejnego wycieku danych pacjentów z bazy prywatnej firmy zostanie włączona do trwającego już śledztwa, ustalił w prokuraturze nasz reporter. Chodzi o cyberatak na firmę, która tworzy oprogramowanie do zarządzania dokumentacją medyczną. O wycieku z tej bazy poinformowała jedna z placówek w Inowrocławiu. Szczegóły zna Mateusz Chłystun. Powiedz, co dotychczas ustalili śledczy.
17: Według ustaleń Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości za atak i kradzież danych odpowiada ta sama grupa hakerów, która w sierpniu wykradła identyczne treści z baz firmy MyDoctor i która pozostaje nieuchwytna. Śledczy na razie nie mówią o skali tego wycieku. Z zaatakowanego oprogramowania korzysta także m.in. grupa Enelmed, która poinformowała, że wyciek może dotyczyć około 3% jej pacjentów. Resort cyfryzacji zapowiedział tymczasem nowe przepisy, które mają wymusić m.in. obowiązkową certyfikację i limity przetwarzania danych medycznych przez prywatne firmy.
15: W Bydgoszczy trwają kulinarne zmagania uczniów szkół gastronomicznych z całego kraju. Każda drużyna, m.in. z Łodzi i Poznania, musi ugotować zupę i zachwycić jury. W powietrzu nosi się zapach pysznych potraw, a turniej przypomina telewizyjne show.
6: Gotują w kociołkach na żywym ogniu 22 litry wybranej zupy regionalnej, na przykład bursztynowa zupa rybna, prosto z województwa pomorskiego.
15: No. A co tu będzie?
18: Zalewajka łódzka.
15: To w takiej zalewajce być musi.
18: Oczywiście kiełbaska, zakwasik, ziemniaczki na pewno.
15: Z uczestnikami i z Krzysztofem Szczepaniakiem, organizatorem turnieju i uczniami, rozmawiał Dawid Olszewski.
19: SK2 News, Warszawa.
15: Nie będzie referendum w Warszawie. Dziś zakończyła się akcja zbierania podpisów w sprawie odwołania prezydenta Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze stołecznej operacji referendalnej zebrali łącznie 111 tysięcy podpisów.
20: Jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów.
15: Przyznaje inicjator referendum Maciej Wilk. Do organizacji referendum niezbędnych było około 132 tysięcy podpisów. Zebrano więc o około 20 tysięcy podpisów mniej. Więcej newsów oczywiście na sk2.pl.
0: Dzisiaj mamy w kalendarzu imieniny 28 września Marka i Wacława. Znasz jakiegoś Wacława?
15: Znam Marka. Mm-hmm. Chociaż Wacława też chyba jeden.
0: Wacław II był, król Czech, tutaj widzę. Wacław Strzemotuł tak samo był, święty Wacław również. A Marka?
15: Marka to naszego szefa.
0: A też jest Marek Konrad, przecież nie? Marek
15: Piekarczyk. A jest, oczywiście, tak. Pozdrawiamy Marków wszystkich.
0: Jak Marek Aureliusz też.

0: No i ci wszyscy, którzy też mieszkają w takiej miejscowości o nazwie Marki?
1: Tak, to oni też w takim razie chyba świętują.
0: Oczywiście.
1: Ale tam musi być gruba biba dzisiaj.
0: No chłopie, to po prostu, wiesz, nie jeden Marek się za głowę po prostu łapie. Albo będzie się łapał. Marek, Marek, łowca najlepszych polskich hitów kombi już teraz. Kowalski, witajcie w SC2.

chwilek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: Jeden z polskich muzycznych jesiennych hymnów Wiksen nie rozumił. W Radiu SK 2, 13 minut po godzinie 16 jest już Artur Jarząbek, który zabierze nas w krzaki i będziemy zbierać owoce.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Jesień w pełni, wjeżdżają złote liście i spacery po lesie, ale leśnicy właśnie wrzucają czerwone światło. Okazuje się, że to, co w krzakach wygląda najbardziej fotogenicznie, może nas wysłać prosto na sol. Wszystko przez rośliny, które dosłownie udają słodycze. Taka trzmielina pospolita. Pełno jej na obrzeżach lasów i w ogrodach. Ma jaskrawe, różowe torebeczki i pomarańczowe nasiona. Wygląda jak darmowe żelki z automatu, przez co totalnie kusi dzieciaki. Tyle, że zjedzenie kilkunastu sztuk u dorosłego kończy się demolką żołądka, uszkodzeniem wątroby i nerek, a dla dzieciaka to już dawka śmiertelna. I to nie jest jedyny jesienny oszust. Fioletowy ziemowit jesienny udaje uroczy krokus, ale to silna toksyna. Bieluń ładnie pachnie, ale funduje halucynacje i uszkodzenia mózgu. Z kolei w popularnym cisie czerwony miąższ może i jest jadalny, ale ukryte w środku nasiono potrafi zabić. Moda na zbieranie dzikich ziół i zdrowe odżywianie jest super, ale pod warunkiem, że potraficie odróżnić jadalny krzaczek od seryjnego mordercy.

0: Oczywiście życzymy wszystkim zielonej fali, a teraz kierowcy, dajcie głośniej ważne informacje w skrócie newsów. Eski 2 ma dla was Jakub Krzyżak, 16:30.
1: Tragiczny wypadek w Kujawsko-Pomorskim na Krajowej 15 w miejscowości Gniewkowo. Kierowca autobusu stracił panowanie nad pojazdem i zjechał z drogi. Mężczyzna zginął na miejscu, droga jest już przejezdna. Służby ustalają przyczyny tego zdarzenia. W środku była łatwopalna substancja. To najnowsze informacje od służb w sprawie 2 5-litrowych butli, które znaleziono przy skrzynce z przyłączem gazowym. Na dnie znajdowały się baterie, z których na zewnątrz wyprowadzone były kable.
2: W butelkach znajdowała się łatwopalna substancja. Trwają jeszcze oględziny pozostałych przedmiotów, które zostały zneutralizowane przez policyjnych pirotechników.
1: Mówi Krzysztof Nowacki z elbląskiej policji. Zagrożenia w Elblągu już nie ma. Butle zabezpieczono i przekazano do dalszych badań. Hubert Hurkacz pokonał Kanadyjczyka Denisa Szapowalowa 6-7, 6-3 i 6-3. No i zagra o tytuł w imprezie ATP 250 w chińskim Chengdu. W finale Polaka czeka pojedynek z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną. Początek tego spotkania jutro o 13:00.

0: nic nie grozi.
1: Oby dzisiejszy mecz okazał się szczęśliwy. Dzisiaj mecz Liga Narodów, Polska-Szwecja. Dobrze, że ten mecz gramy w sumie w Szwecji. W każdej chwili będzie można zrobić w drużynie przemeblowanko. Jednak, niezależnie od wyniku, tak sobie myślałem, plus tego meczu jest taki, że będzie można spokojnie sobie odpalić telewizorek przed godziną 21, położyć się na kanapie, a obok szwedzki stół kibica. SK2. I kto wie, może wydarzy się cud, wygramy, będziemy trzymać kciuki. My za chwilę muzyczne cudeńko i Gove SC2.
2: Reklama. Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
4: Nie, a powinnam?
3: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
4: I możesz z nich korzystać?
3: Jasne, w każdej chwili.
4: To i ja się zapiszę.
3: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
5: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
6: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Już jest. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ostrołęce. W placówce przy ulicy Goworowskiej 34 czekają na Ciebie doświadczeni specjaliści wielu dziedzin. Między innymi kardiologii, ginekologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii czy neurologii. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostykę, w tym holter EKG, holter RR, spirometria, cytologia, badania USG. W przyszłości będziemy wykonywać również badania profilaktyczne i diagnostykę medycyny pracy. Więcej informacji znajdziesz na zdrowie.pzu.pl.
8: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
11: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
12: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
13: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło w SC2, który jak śpiewa staje się potworem. Potwornie fajne, najlepsze hity tylko w polskiej wersji zagra dla Was już po 17. Łukasz Zduńczyk ma takie przygotowane dla Was kawałki, że obudzicie w sobie potwora. Cierpliwości do stania w korku, a punktualnie o 17 tylko sprawdzone newsy w SC2.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie,
10: bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: W poniedziałek polskie ziemniaki, opakowanie 5 kg, 4,49, a filet z piersi polskiego kurczaka z Lady 14,99 za kilogram. Kaufland.
11: Już jest. Nowe Centrum Medyczne PZU Zdrowie w Ostrołęce. W placówce przy ulicy Goworowskiej 34 czekają na Ciebie doświadczeni specjaliści wielu dziedzin. Między innymi kardiologii, ginekologii, dermatologii, endokrynologii, ortopedii czy neurologii. Oferujemy szeroki zakres badań laboratoryjnych oraz diagnostykę, w tym holter EKG, holter RR, spirometria, cytologia, badania USG. W przyszłości będziemy wykonywać również badania profilaktyczne i diagnostykę medycyny pracy. Więcej informacji znajdziesz na zdrowie.pzu.pl.
12: Czy byłaś już dzisiaj w Biedronce? Masło ekstra za 2,49 czeka na Ciebie.
13: Do środy z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 6 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze.
14: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 25% taniej. 9,99 za kilogram. I wszystkie konserwy rybne Nixe. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Szczegóły promocji dostępne w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Wiesz co?
20: Mm-hmm.
0: Na S8 to jest taki korek, że tam to chyba darmowe paliwo rozdają.
20: Chciałbym, żeby to było prawdą, no. Ale prawdą jest, że jest ten korek i to nie tylko na tym odcinku naszym tradycyjnym, ale też na wysokości Raszyna, bo tam widzę ze dwie stłuczki co najmniej i w dwóch kierunkach korek.
0: S2 od Krakowskiej do lotniska też bardziej parking niż droga, 4 czerwca też łapie
20: zadyszkę. Czekaj, a ty wychodzisz chyba teraz z pracy i będziesz w tych korekach stał, nie?
0: Tak, i w słońcu, i w 22 stopniach.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Wybiła 17, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak i na początek informacja z ostatniej chwili. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Uwaga, rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana, w przestrzeni operuje polskie lotnictwo. Alert otrzymali mieszkańcy województwa lubelskiego. Specjalny zespół śledczych zbada aferę Zonda Krypto. Powołał go minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek i zapowiada, dzięki temu sprawa jeszcze przyspieszy.
21: 7 prokuratorów będzie dalej bardzo intensywnie pracować nad tą sprawą. Szefem tego zespołu będzie prokurator Marek Wełna.
20: Postępowanie w sprawie Zonda Krypto zostało wszczęte pod kątem oszustw znacznej wartości i prania brudnych pieniędzy. Dotychczas wpłynęło kilka tysięcy zawiadomień o przestępstwie. Na początku sierpnia postępowanie to zostało połączone ze śledztwem związanym z zaginięciem Sylwestra Suszka, założyciela poprzedniczki Zonda Krypto, giełdy kryptowalut BitBay. Rozpędzona hulajnoga elektryczna na trasie szybkiego ruchu w Warszawie. Sprawę już bada policja. Młody mężczyzna najpierw gnał aleją Prymasa Tysiąclecia, następnie miał wjechać na S8. Wszystko zarejestrowano. Inny kierowca, a nagranie trafiło do internetu.
22: Ty, on normalnie hulajnogą przekracza prędkość.
23: No jedzie go stówę, jedzie szybciej niż my.
24: Ale on jedzie
1: jedziecie normalnie drogą szybkiego.
6: Jedzie normalnie drogą szybkiego ruchu na hulajnodze, trzypasmową. On zaraz na S8-kę zjedzie.
20: Nagranie trafiło też na policyjną skrzynkę, mówi Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej.
18: Prowadzimy czynności wyjaśniające w celu ustalenia kierującego, sprawdzenia, gdzie i kiedy doszło do zdarzenia oraz czy film jest wygenerowany przez sztuczną inteligencję, czy jest prawdziwy.
20: Młodemu mężczyźnie jadącemu hulajnogą grożą wysokie mandaty do 3000 zł za jazdę po trasie i do 5000 zł, jeśli policjanci stwierdzą, że doszło w tym przypadku do zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Uwaga, Jerze, takie znaki drogowe pojawiły się w Gdyni. Na razie w dwóch lokalizacjach, mówi Agata Grzegorczyk, koordynator do spraw zwierząt w Gdyńskim Urzędzie Miasta.
22: Przejechanie jeża zwykle kończy się jego śmiercią, dlatego zależy nam na tym, żeby kierowcy zwracali uwagę też na te małe zwierzaki.
20: W planie jest montaż kolejnych znaków.
23: SK2 News, Warszawa.
20: Ważna zmiana dla kierowców. Na Wisłostradę nie wjedziemy Górnośląską. Utrudnienia są spowodowane budową kolektora Mokotowskiego BIS.
24: Wyjazd z ulicy Górnośląskiej w ulicę Soles został zamknięty dzisiaj do 8 października.
20: Mówi Jolanta Maliszewska z Wodociągów Warszawskich. Cała inwestycja ma zostać zakończona do 2028 roku. Pierwsze trofeum dla koszykarskiej Legii w tym sezonie. Pierwszy raz w historii Zieloni Kanonierze zdobyli Super Puchar Polski. Wczoraj w finale wygrali z Zastalem Zielona Góra 110-96.
25: Minęła godzina 17, a więc to jest ten moment w pracy, kiedy powoli kończymy nasze zadania, zbieramy rzeczy, chowamy pusty kubek po kawie, wcześniej w międzyczasie go myjemy i zaczynamy kierować się do wyjścia. A w samochodzie już na Was czeka SK2 i 100% polskich hitów. Za chwilę będzie Wasz ulubiony polski hit ostatniego tygodnia, czyli Margaret i Prima Ballerina z miejsca pierwszego gorącej polskiej dwudziestki. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

ma nam w Radiu SK2, a drugiego takiego na świecie nie znajdziemy. Mówię o trenerze polskich siatkarzy. Nikola Grbić po ostatnim zwycięstwie na Mistrzostwach Europy ma najlepszą serię w XXI wieku. Odkąd objął polską reprezentację, z każdego turnieju wracamy z medalem, słuchajcie. Na 10 imprez mamy 10 medali. Więc może warto trenera zapytać, czy przypadkiem nie chciałby na drugim etacie trochę z piłkarzami popracować. Dzisiaj wieczorem gramy ze Szwecją. To może by im tam na szybko wytłumaczył, jak się wygrywa.

Grzegorz Chyży w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, wracamy razem do domu, no i razem myślimy o tym obiedzie, który na nas czeka na stole w kuchni. Taką mam przynajmniej nadzieję. Mam newsa, który idealnie pasuje do waszego burczącego brzucha. SK2 zabiera was na najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym. Takie rzeczy dla was mamy. Wystartowała nasza nowa zabawa na sk2.pl. Wybieracie wasze ulubione, najbardziej kultowe polskie zupy i dania główne i przekonujecie nas, dlaczego to wy zasługujecie, żeby siąść razem z nami przy stole. Stawiamy nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym. To już 7 listopada. Zgłoszenia za darmo na sk2.pl.

0: Jedynka.
1: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
3: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz opon? Kup je taniej na Allegro. Nowe markowe ekonomiczne premium do każdego samochodu. Nic tylko wymieniać. Znajdź opony z wyszukiwarką opon na Allegro. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Kup opony już dziś na Allegro.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
8: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
7: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
8: Więcej na jareal.pl.
7: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem. I po reklamie.

0: pogoda ostatnio całkiem niezła, nie licząc tego śniegu w Tatrach, więc cały czas w głowie mamy lato. Dlatego gramy wam właśnie takie letnie numery. Formacja Nieżywych Schabów na antenie Radia SK2. Za chwilę 18, więc co, słuchajcie, pora pożegnać ten poniedziałek. Będę wam grał najlepsze polskie nowości. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
3: Nie, a powinnam?
2: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
3: I możesz z nich korzystać?
2: Jasne, w każdej chwili.
3: To i ja się zapiszę.
2: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
4: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
5: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
6: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
7: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Dostałem wychowawstwo w 4. klasie.
10: Ja w 1.
9: Masz jakiś pomysł na integrację?
10: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
11: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
12: I po reklamie.
13: Wybiło 18, to są newsy SK2, Jakub Krzyżak, syreny alarmowe, alerty RCB w Lubelskiem i uderzenie rosyjskiego drona przy naszej granicy. Podczas zmasowanego ataku na Ukrainę bezzałogowiec spadł w pobliżu przejścia w Dorohusku na wysokości miejscowości Jagodzin po ukraińskiej stronie. Z tymi informacjami reporter SK2 Michał Skolimowski, który rozmawiał z wojskowymi, powiedz, co ustaliłeś.
14: Nie odnotowano naruszenia naszej przestrzeni powietrznej. Uderzenie zostało zarejestrowane po stronie ukraińskiej. Trwa teraz ustalanie szczegółów, mówił mi rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych podpułkownik Jacek Goryszewski.
15: Na tej chwili nie mam informacji, co zostało trafione, w jaki sposób i jakichkolwiek dokładnych informacji na temat czy to ofiar, czy to strat ukraińskich.
14: Alarm dla wschodniej Polski został już odwołany. W związku ze zmasowanym rosyjskim atakiem na Ukrainę poderwano po naszej stronie dyżurną parę myśliwców. W gotowości były też naziemne systemy obrony powietrznej.
13: Przyznał się, że chciał zaatakować bagnetem w szkole i złożył obszerne wyjaśnienia. Trwają czynności wobec 13-latka z powiatu wąbrzeskiego. Jego sprawą badać będzie sąd rodzinny. Przed Polakami drugi mecz i okazja na rewanż za porażkę z marca. Nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwecją w Lidze Narodów. Początek tego spotkania o 20:45.
0: To teraz umówmy się tak. Wy na spokojnie ogarniacie ostatnie sprawy poniedziałku, a ja w tym czasie zadbam o to, żebyście poczuli się świeżo, bo mam najlepsze polskie nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki. Coś dla miłośników starszych numerów też będzie. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

rywale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

wideo w Radiu SK2 to taka muzyczna wróżba, że jak poniedziałek się skończy, potem środa, czwartek miną i tydzień jakoś zginie. Chyba tak to szło. A ja wam gram najlepsze nowości z gorącej polskiej dwudziestki. Teraz Bowska i po prostu Kajtek, którzy śpiewają o życiu dwojga ludzi na 30 metrach kwadratowych. Więc jeśli właśnie taki metraż macie do dyspozycji albo kiedyś w czymś takim mieszkaliście, to na pewno znajdziecie w tym numerze coś dla siebie. 30 metrów kwadratowych prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki. Już teraz. Na 30.

Monika Brodka w Radiu SK2, a teraz uwaga, mam dla was broń przeciwko jesieni. Nowy numer od Krzyśka Zalewskiego, który jak sam mówi, to potężna dawka witaminy D, mająca chronić przed nadchodzącym mrokiem zimy. No to nadstawiajcie ucho, samo zdrowie.

0: Kombi w Radiu SK2. Słodkiego, miłego życia. No dziękujemy bardzo, ale teraz to już będzie coraz bardziej słodko, bo poniedziałek się już kończy. I na dodatek mam jeden z waszych ulubionych polskich hitów z miejsca drugiego gorącej polskiej dwudziestki. I to będzie artystka, która po pierwsze bardzo lubi Formułę 1, lubi występować na stadionach i na stadionach obserwować piłkę nożną. Była ostatnio nawet na meczu FC Porto. Chodzi oczywiście o Sanach Cichosza po krótkiej przerwie.
1: Reklama. Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko...

0: jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie.
1: Bilety dostępne na e-bilet.pl.
0: Nie zwlekaj i kup już teraz.
1: Poleca Radio SK.
2: I po reklamie.

pełzę dną, mój świat odsłania twarz. Wytrwam jeszcze chwilę, jeśli zechcesz mi ją dać.

0: Bime i Noc po ciężkim dniu na antenie Radia SK2 prawdopodobnie pisała ten numer właśnie w poniedziałkowy wieczór. Teraz to już pójdzie z górki. A u nas po godzinie 19 pojawi się obecnie najczęściej grany numer w polskich stacjach radiowych według oficjalnej listy Airplay. Zalia, Tylko kochaj mnie w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Margaret oraz jej Tripolar. Jedyny koncert premierowy najnowszego solowego albumu. Piątek, 11 grudnia. Klub Palladium w Warszawie. Bilety dostępne na e-bilet.pl. Nie zwlekaj i kup już teraz. Poleca Radio SK.

0: Superakcja na wszystko trwa! Tylko do wtorku 100 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 800 na co tylko chcesz wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. To będzie ostatnia reklama.
1: 18,47, 12.
2: Co liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
2: To ja też chcę. 24, 30.
3: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
5: Agata Chruściak, witajcie. Rzutki podbijają serca mieszkańców stolicy. Warszawskie Ananas Dart Center udowadnia, że dart to sport dla każdego. Spróbować można bez względu na wiek i umiejętności. W każdy wtorek od 19 ruszają dwa równoległe turnieje, a wszystko dzieje się przy Ciołka 35. A dla miłośników planszówek dziś poniedziałkowe granie. Rozgrywki potrwają do wieczora w Wolskiej Mozaice.
6: Radio SK2 to jest bardzo dobry wybór na wieczór, bo z nami dowiadujecie się, które polskie numery będą na czasie w najbliższych tygodniach, bo gram najlepsze nowości prosto z gorącej polskiej dwudziestki, czyli waszej listy hitów. Nowe notowanie w każdy piątek po 18. No a teraz żegnamy się z poniedziałkiem. Łukasz Zduńczyk, polecam się.

Szymon Wydra i Carpe Diem na antenie Radia SK2, a to jeden z najbardziej osobistych numerów, jakie wydałam. Tak o swoim nowym kawałku mówi Nita, która świetnie sobie radzi w mediach społecznościowych i potrafi to wykorzystać. Fragment numeru, który za chwilę usłyszycie, najpierw wrzuciła do swoich mediów społecznościowych, poczekała na reakcję fanów. Fani powiedzieli, że jest naprawdę dobre, więc wydała teraz w całości. Nita, to zabolało, prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

0: Sylwia Grzeszczak. To jest Radio SK2. Tutaj wieczorami macie najlepsze polskie nowości. I teraz na naszą antenę wskakuje Jasiek Piwowarczyk, czyli zwycięzca ostatniej odsłony The Voice of Poland i też członek polskiego eurowizyjnego jury. Do tego może nie wracajmy. Jasiek ostatnio występował też na festiwalu w Opolu z hitem Halo Houston i co ciekawe, ten numer doczekał się węgierskiej wersji. Ale spokojnie, tej wersji grał nie będę. Zagram nowość od Jaśka Piwowarczyka sprzed kilku dni. To jest numer o tęsknocie. Obłoki, już teraz w Radiu SK2.
1: Takie

0: Aquarius Manx w Radiu SK2. Od sierpnia już trochę czasu minęło, więc myślę, że już zdążyli ochłonąć po zdobyciu bursztynowego suwika w Sopocie. Kuba i Kuba za chwilę na antenie SK2 się pojawią. W lato mieli dla nas hit Stygnie lato, a teraz numer Chłopaki, w którym zachęcają nas do tego, żebyśmy czasem sobie po prostu popłakali, bo wtedy człowiekowi się robi na duszy trochę lżej. Mam nadzieję, że to nie będzie potrzebne po dzisiejszym meczu polskich piłkarzy ze Szwecją.
1: Reklama.
2: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji

0: Bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
1: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa.
2: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
2: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
0: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Dostałem wychowawstwo w 4 klasie.
7: Ja w 1.
6: Masz jakiś pomysł na integrację?
7: Mam, przesłodki. Warsztaty dla grup zorganizowanych w Manufakturze Cukierków. Mają nowość, warsztaty bez cukru. Dzieci robią słodycze bezcukrowe na bazie ksylitolu fińskiego.
6: Manufaktura Cukierków, Warszawa, Nowy Świat 51.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Nowe mieszkanie na Mokotowie gotowe do odbioru?
10: Wpadnij na dzień otwarty Mokopolis już w najbliższą sobotę 3 października.
9: Odwiedź nasze biuro sprzedaży przy ulicy Postępu 4A w godzinach od 10 do 16 i zobacz dostępne mieszkania.
10: Więcej na jareal.pl.
9: Mokopolis, twoja codzienność z charakterem. I po reklamie.

0: Hej, to jest SK2, gramy 100% polskich hitów, tutaj nowości spotykają się ze starszymi numerami. Po godzinie 20 będzie m.in. świeży numer Wiktora Waligury, ale też taki klasyk jak Zamki na piasku od zespołu Lady Punk. Zostańcie z SK2.
1: Reklama.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
1: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty. Więc pobierz apkę Mój Carrefour. Zrób dwa razy zakupy po 129 zł i zgarnij 29 zł w ebonie. Zdobądź nawet 5 ebonów. Szczegóły na carrefour.pl.
7: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. Oj, kosztuje tylko 4 złote.
8: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
7: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
8: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
7: I w ekstra cenie, to rozumiem.
8: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
9: Regulamin na circlek.pl.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
14: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
15: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
16: Agata Chruściak, witajcie. Kabaret Neonówka zaprasza na program Pokolenie DNA. Niezapomniane wrażenia gwarantowane. Program do zobaczenia w niedzielę, 11 października na Torwarze. Jeżeli chcecie się wybrać, piszcie do nas na 2@sk.pl. Badminton, tenis stołowy, Nordic Walking, Zumba i wiele więcej. Trwa Europejski Tydzień Sportu. Treningi i turnieje czekają na Was we wszystkich dzielnicach. Program sprawdzajcie na stronie wydarzenia.
0: W Polsce mamy nie tylko świetnych siatkarzy, którzy wygrywają po prostu wszystko, co się da. Z każdej imprezy przywożą medal. Nie tylko Bartka z Marzlika, który też co sezon ma jakiś medal, ale mamy też świetnych artystów, którymi warto się chwalić. I my to w Radiu SK2 robimy, bo gramy 100% polskich hitów. Za chwilę bardzo fajna współpraca. Dawid Kwiatkowski i Margaret, później Ci opowiem. To już za kilka minut. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Ojoj, ale tu jest dobre granie. Trzeci wymiar na antenie Radia SK2, a teraz mam dla was artystę, który na nadmiar wolnego czasu prawdopodobnie teraz nie narzeka. Szykuje nową płytę. Już w piątek premiera nowego krążka Wiktora Waligury, który też w piątek ruszy w trasę koncertową. Najpierw zagra w Terminalu Kultury Gosław w Warszawie, a potem odwiedzi kluby w Poznaniu, Gdańsku, Szczecinie, Katowicach, Wrocławiu i Krakowie. A teraz Wiktor Waligura z numerem zapowiadającym nową płytę gra na antenie SK2.

Życie jest za krótkie, żeby się przejmować poniedziałkiem. Ten dzień już się kończy. Krzysztof Krawczyk na antenie Radia SK2. A teraz będzie muzyczne wspomnienie sierpnia, kiedy jeszcze było gorąco, kiedy jeszcze nie było tylu żółtych liści na drzewach. Właśnie wtedy Sanach wydała numer Kapitan. To kawałek tak przyjemnie ciepły, jak grzejniki na początku sezonu grzewczego.

0: Edyta Górniak na antenie Radia SK2. Gramy 100% polskich hitów, a nasi polscy piłkarze już za chwilę zagrają ze Szwecją w Lidze Narodów. I powiem wam, że ja im trochę współczuję, bo siatkarze postawili im poprzeczkę dość wysoko.
1: Reklama.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: Budka Suflera w Radiu SK2. Ratujmy co się da. Ja mam nadzieję, że tytuł tego numeru nie wróży źle polskim piłkarzom. Za to ja wam wróżę, że jeżeli wejdziecie na sk2.pl i zagłosujecie na wasze ulubione polskie dania obiadowe, to zgarniecie najbardziej polski obiad w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie 7 listopada. Szczegóły i darmowe zgłoszenia na sk2.pl.
1: Autopromocja.
2: Na grzyby!
3: Kurki, podgrzybki, borowiki, rydze, kanie i maślaki. Zbieranie grzybów jesienią to sport narodowy wszystkich Polaków. Jak je smacznie i zdrowo przyrządzić?
4: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
5: Ładocha na pożarcie. Każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: 18,47, 12.
9: Co liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
9: To ja też chcę. 24, 39.
10: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: I po reklamie.
12: Co? Gdzie? Kiedy?
13: Agata Chruściak, witajcie. Miłość czy relacja człowieka z technologią to tylko część tematów tegorocznego festiwalu Lalka też Człowiek. Ten startuje 9 października. Saunowanie nad Wisłą, czyli sesja z widokiem na rzekę, czeka na was i to bezpłatnie. Trzeba się tylko zapisać. A kto szuka wyciszenia, może wpaść jutro na PGE Narodowy. Tam czekają na was zajęcia z jogi. Start o 18.30. Udział jest darmowy.
14: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2.
15: Przeboje PRL. Hity rocka. Książkę Marka Sierockiego i Sławomira Kopra w Radiu SK2 czyta Marcin Sanakiewicz.
16: Amerykańskie rozczarowanie. Trzy Korony nie zdobyły jednak tak wielkiej popularności, jak oczekiwał tego ich lider. I wiosną 1972 roku zespół zakończył działalność. Latem Clenchon wyjechał do USA i zamierzał zostać tam na stałe. Zdawał sobie jednak sprawę, że zrobienie kariery muzycznej za oceanem będzie bardzo trudne. Nie zamierzał jednak brać rozbratu z muzyką. Swoje pierwsze kroki skierował oczywiście do polskich klubów w Chicago. Zacząłem tu grać już miesiąc po przyjeździe, relacjonował. Gram i śpiewam do tańca. Takie tam panują obyczaje. Inne rządzą tam prawa, inne są formy działalności estradowej. Jestem realistą. Ale wewnętrzna potrzeba komponowania i muzykowania, bycia na estradzie okazały się silniejsze od świadomości, że podobnych wokalistów i gitarzystów są w tym kraju tysiące. Na życie zarabiał jako kontroler produkcji w wydawnictwie podręczników i pomocy szkolnych. Przyznawał, że do muzyki raczej dokładał, ale gdy pojawił się prywatnie w kraju 3 lata później, odrzucił propozycję serii koncertów. Uznał bowiem, że tak naprawdę mógłby zaprezentować odgrzewane szlagierki czerwonych gitar, czym udowodniłby, że nie przeszedł do historii. Wrócił do Stanów i tam pod pseudonimem Christopher, nazwiska Clenchon nie wymówiłby żaden Amerykanin, nagrał za pieniądze własne i teścia profesjonalną płytę długogrającą z anglojęzycznym repertuarem. Zawierała 12 nowych utworów o dość eklektycznym charakterze. Jak można było przypuszczać, przepadła na rynku wydawniczym. Na rozreklamowanie i rozpowszechnianie płyty żalił się gitarzysta, zalegającej od miesięcy półki sklepowych zapleczy wciąż mnie nie stać. Samo nagranie longplaya pochłonęło niemal wszystkie moje oszczędności, a i niemało dolarów teścia. Niewiarygodnie to droga przyjemność. Pan Krzysztof jednak nie zrezygnował. Skoro nie udało się za oceanem, postanowił odzyskać polską publiczność. Latem 1978 roku pojawił się w kraju i w stołecznej sali kongresowej dał koncert ze specjalnie zorganizowaną w tym celu grupą akompaniującą. Zagrał materiał z repertuaru 3 Koron i czerwonych gitar oraz kilka standardów rock'n'rollowych. Publiczność była zachwycona, krytycy jednak znacznie mniej. Uznano, że Clenchon stracił głos, a jego charyzma mocno przyblakła. Mimo to rok później nagrał w kraju album i wyruszył na dalsze koncerty. Zarówno płyta, jak i estradowe występy okazały się porażką. Gazety publikowały fatalne recenzje. Uznano, że przed rokiem klęczon stanowił ciekawostkę, a teraz była to klęska. Po powrocie do USA gitarzysta postanowił zerwać z muzyką raz na zawsze. Został taksówkarzem i myślał o założeniu firmy w tej branży. Okazjonalnie brał jednak udział w koncertach charytatywnych. Jak się okazało, konsekwencje tego były tragiczne. Pod koniec lutego 1981 roku, wracając z takiej imprezy, Christopher uległ poważnemu wypadkowi samochodowemu. Mimo że lekarze walczyli o jego życie i przeprowadzili aż 4 operacje, zmarł kilka tygodni później. Nie miał jeszcze 40 lat. Co do klęczona, wspominał jego następca w kapeli, Dominik Konrad, to gitary, gdy o nim mówiły, to lekko ironicznie. Zawsze, gdy była o nim mowa, to z jakimś docinkiem. Natomiast gdy klęczon mówił o czerwonych gitarach, to zawsze ich wspominał z lekkim żalem, był zawiedziony. A ja wtedy myślałem, że został oszukany. Nowy rozdział. Bez klęczona czerwone gitary stały się zupełnie innym zespołem. Absolutnym liderem był teraz Seweryn Krajewski, który nadal chciał wzbogacić brzmienie o nowe instrumenty, ale dążył też do bardziej popowego repertuaru. Można było wręcz odnieść wrażenie, że muzyka grupy dojrzewała, by nie powiedzieć, że się starzała, razem z jej fanami. Krajewski po latach przyznawał, że wraz z odejściem klęczona zaczął się koniec czerwonych gitar. Fani podzielili się bowiem na sympatyków dawnego zespołu i trzech koron, ale największym problemem stał się fakt, że zabrakło rywalizacji między liderami. Potwierdził to wspomniany album Na fujarce, który wylansował zaledwie jeden przebój Czekam na twój przyjazd. Po latach większe wrażenie robi jednak piosenka Wracać do tego. Nagrał ją indywidualnie Krajewski z towarzyszeniem gitary, zamienił się na instrumenty z Dornowskim i wiolonczeli. Ale czy ktoś jeszcze pamięta ten utwór? Cały kryzys, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, rozpoczął się od rozstania z klęczonem. Straciliśmy wtedy wielu sympatyków. To był okres dla nas bardzo trudny. Był spadek frekwencji. Albumowi Na fujarce nie pomogło nawet wzbogacenie instrumentarium, a szczególnie tytułowy flet w stylu brytyjskiego zespołu rockowego Jethro Tull, na którym grał Dominik Konrad. Muzyka czerwonych gitar przestała być modna w Polsce. Melomani słuchali w tym czasie Led Zeppelin, Deep Purple czy Uriah Heep. Oferta zespołu niepokojąco ewoluowała w kierunku muzyki środka. Gorzej, że lider zaczął przejawiać coraz większe ambicje. Wpadł na pomysł, kontynuował Skrzypczyk, by zmienić nazwę czerwone gitary na Seweryn Trio. My z Benkiem absolutnie się na to nie zgodziliśmy. Chyba to po raz pierwszy właśnie wtedy wystąpiliśmy przeciwko Krajewskiemu. My trzymaliśmy się jeszcze razem, gdy był klęczon. Zapraszaliśmy się nawzajem na uroczystości rodzinne, na śluby, a Seweryn nas na swój ślub nie zaprosił. W tym czasie Krajewski dużo pisał także dla innych wykonawców. Jednym z jego największych hitów okazali się Gondolierzy z nad Wisły, oczywiście z tekstem Dzikowskiego. Piosenka w wykonaniu Ireny Jarockiej zdobyła duże uznanie i wyróżnienie jury na Festiwalu Opolskim w 1968 roku. Natomiast sama wykonawczyni po latach stwierdziła, że była dla niej swojego rodzaju przekleństwem. Na koncertach proszono ją bowiem o piosenkę o Jerzym Gondolu, gdyż właśnie tak odbierano tekst utworu. Krajewski pisał także dla Marli Rodowicz, Steni Kozłowskiej, Jerzego Połomskiego czy Urszuli Sipińskiej. Tworzył melodyjne przeboje dla innych wykonawców i można odnieść wrażenie, że w pewnej chwili zaczęło mu brakować uwagi oraz cierpliwości dla macierzystej grupy. Zdawał sobie sprawę, że rozmija się z zainteresowaniami fanów rocka, ale nie widział możliwości zmian. Zwłaszcza, że coraz mocniej przeżywał frustracje spowodowane względami finansowymi. Zarabiała na nas masa głąbów, skarżył się po latach. Od ludzi z Pagartu, przez ZAIX, po tych z Ministerstwa Kultury i różnych instytucji tego śmiesznego polskiego show biznesu. Nie dość, że przez długi czas graliśmy na gitarach, których nie dało się dostroić, bo na lepsze nie było pieniędzy, to jeszcze byliśmy od nich uzależnieni w kwestii repertuaru. O muzyce zachodniej wiedzieliśmy tyle, ile można usłyszeć w radiu. Nikt nie stworzył nam możliwości wyjazdu na zachód, abyśmy mogli zetknąć się z działającymi tam muzykami. W latach 1971-1975 grupa działała jako trio, gdyż z jej składu zniknął Dominik Konrad. W kwestii nagrań studyjnych niewiele to zmieniło, gdyż Krajewski był multiinstrumentalistą, a finanse zawsze przyjemniej dzielić na trzech niż na czterech. Szczególnie gdy chodziło o stawki koncertowe. Muzycy założyli przecież rodziny i coraz większą uwagę zwracali na dochody. Po latach Krajewski nie ukrywał zniechęcenia, które wpłynęło na aktywność grupy. Zauważał, że skoro grali już tak długo i wydali bardzo przebojowe płyty, to każdy z nich dawno powinien się dorobić wygodnego mieszkania i samochodu, a tym bardziej nikomu nie powinno zaprzątać głowy utrzymanie rodziny. Tymczasem w ich przypadku trudno było mówić o komfortowym życiu. Dlatego tak dużą wagę przywiązywali do tras koncertowych po krajach socjalistycznych. Rotte Gitarren Made in DDR. Stosunkowo mało znanym epizodem w dziejach czerwonych gitar jest popularność grupy w nieistniejącej już Niemieckiej Republice Demokratycznej. Wprawdzie koncertowało tam wiele zespołów z Polski, a niektóre, jak SBB, nagrywały nawet płyty, ale popularność grupy z Wybrzeża przebiła wszelkie sukcesy wykonawców z Nadwisły. Warto w tym miejscu podkreślić, że wyjazdy za żelazną kurtynę były wówczas bardzo utrudnione. Poza tym, co tu ukrywać, większość popularnych wykonawców krajowych raczej nie mogła tam liczyć na sukces. Seweryn Krajewski przyznawał zresztą, że gdyby w latach 60. ze swoją muzyką pojawili się w Londynie czy Liverpoolu, z pewnością nie rzuciliby publiczności na kolana, bowiem grali przecież coś, co wymyślili już przed nimi inni. Owszem, zdarzały się wyjazdy do Stanów Zjednoczonych, ale koncerty odbywały się wyłącznie w klubach polonijnych, gdzie czekała publiczność spragniona krajowej muzyki śpiewanej w rodzimym języku. Takie eskapady były zresztą bardzo wysoko cenione przez wykonawców, gdyż mimo różnych opinii o polonijnych organizatorach, stanowiły jednak poważny zastrzyk finansowy. A poza tym muzycy mieli szansę legalnie pooddychać powietrzem zgniłego Zachodu. Pozostawały zatem trasy koncertowe po krajach demokracji ludowej i właśnie tam nasi wykonawcy faktycznie często zdobywali wielką popularność. Polska zawsze była bowiem najweselszym barakiem obozu socjalistycznego, a cenzura nad Wisłą nigdy nie osiągnęła takiego poziomu, jaki panował w innych państwach bloku wschodniego. Grupy rockowe nagrywały płyty i miały dostęp do radia, co u naszych sąsiadów było nie do pomyślenia. Tylko na Węgrzech tolerowano taką muzykę, dlatego powstały tam zespoły Omega, Lokomotiv GT czy Scorpio, do dziś wspominane z sentymentem. Miłośnikom mocnego uderzenia nie przeszkadzał nawet język wykonawców, który raczej niespecjalnie nadaje się do śpiewania daleko od balatonu. Czerwone gitary po raz pierwszy trafiły do NRD w 1968 roku i od razu wzbudziły tam ogromną sensację. Muzycy śpiewający w beatlesowskim stylu melodyjne piosenki własnego autorstwa to było coś, czego nad Sprewą dotychczas nie widziano. Do tego zespół pochodził z bratniego kraju, zatem był poprawny ideologicznie, czyli akceptowany przez czynniki partyjne. Nic zatem dziwnego, że Czerwone Gitary osiągnęły sukces porównywalny do tego z rodzinnego kraju. Koncerty to jednak nie wszystko. Muzycy nagrywali też płyty, śpiewając po niemiecku. Ukazało się 7 singli, 3 longplaye i jedna kompilacja największych przebojów. Wydawnictwa te cieszyły się za Odrą ogromną popularnością. Oficjalnie na rynku niemieckim, potwierdzał Jerzy Skrzypczyk, sprzedaliśmy ponad 1 000 000 płyt. To oznaczało dużą popularność Czerwonych Gitar. Nasza przeciętna trasa koncertowa obejmowała, z niewielką przerwą, 70 koncertów z rzędu. I to nie w małych salach, tylko w amfiteatrach. Nagrywanie płyt w języku kraju, w którym miały się ukazać, nie powinno zbytnio dziwić. Była to w tamtych latach normalna praktyka. Ostatecznie nawet Beatlesi zarejestrowali single po niemiecku z 2 swoimi hitami She Love You, Sie Liebt Dich i I Want to Hold Your Hand, Komm gib mir deine Hand. Oczywiście płyta była przeznaczona na rynek zachodnio-niemiecki, a nie NRD-owski. Inna sprawa, że nie trzeba być specjalnie osłuchanym w języku naszych zachodnich sąsiadów, by zauważyć, iż mimo terminowania przed laty w Hamburgu, liverpoolska czwórka potwornie kaleczyła wymowę. Czerwone gitary rozpoczęły przygodę z fonografią NRD w 1970 roku od singla z niemieckimi wersjami piosenek Anna Maria i Jeśli tego chcesz. A rok później pojawił się album Warszawa, będący wzbogaconą wersją trzeciego longplaya zespołu. Później do mediów trafiły dalsze nagrania, a Seweryn Krajewski całkiem nieźle radził sobie z wymową. Jak nagrywaliśmy płytę w języku niemieckim, tłumaczył skrzypczyk, siedział z nami tak zwany podpowiadacz, który kontrolował każdy zwrot, każde źle zaśpiewane słowo. Należało je powtórzyć. Seweryn świetnie śpiewał po niemiecku. Doszedł nawet do takiej perfekcji, że gospodarze twierdzili, że Rote Gitarren jest zespołem niemieckim, gdyż nagrania tak dobrze brzmiały, że nie było różnicy. Zespół chętnie rejestrował swoje utwory w NRD i to nie tylko ze względów finansowych. Piosenki były bowiem nagrywane na nowo, a niemiecka Amiga dysponowała znacznie lepszym sprzętem i bardziej wykwalifikowanymi realizatorami dźwięku niż monopolista na krajowym rynku polskie nagrania. Technika nagrywania była tam lepsza, kontynuował skrzypczyk. Decydował nie tylko sprzęt, lecz także specjalizacja. Niemcy mieli jedną ekipę od nagrywania muzyki klasycznej, drugą od muzyki rozrywkowej. Nikogo nie dziwiło przystawienie do bębna mikrofonu, ani przester na gitarze. Największym hitem na rynku wschodnio-niemieckim okazała się piosenka Weißes Boot, znana nad Wisłą jako Trzecia miłość żagle. Podobno była to druga po hymnie państwowym najbardziej rozpoznawalna melodia w kraju. A gdy obywatele byłej NRD słyszą nazwę Rote Gitarren, reagują natychmiast i za każdym razem tak samo. Ach, Weißes Boot. Ogromną popularność czerwonych gitar za Odrą można uznać za ewenement. Natomiast koncerty na terenie Związku Radzieckiego były ważnym elementem kariery każdego wykonawcy epoki PRL-u. Wbrew temu, co po latach opowiadali niektórzy z nich, wyjeżdżano tam bardzo chętnie, gdyż takie eskapady zapewniały poważne dochody. Nie tylko z tytułu honorariów koncertowych, lecz także dzięki przemytowi. Czerwone gitary spędziły w ojczyźnie proletariatu łącznie ponad 3,5 roku, co dobrze oddaje długość tras koncertowych i częstotliwość wyjazdów. Ale dzięki takim tournée skrzypczyk spłacił swoją perkusję, co, przeliczając na stawki krajowe, zajęłoby mu długie lata. Każdy z członków zespołu inkasował najczęściej po 60 rubli za koncert, czyli niewiele mniej niż średnia krajowa w kraju rad. Graliśmy na salach mieszczących po 7 tysięcy osób, potwierdzał perkusista, a rekord należał do sali na Łużnikach. 14 tysięcy ludzi i 14 dni z rzędu występowały tam czerwone gitary. Bilet był niedrogi, bo około 3 rubli. Była to równowartość mniej więcej jednej butelki wódki. Ale ta masa ludzka, która przyszła, jakoś to rekompensowała. Zdarzało się, że zespół nie grał jednak pod własną nazwą, gdyż dla sowieckich organizatorów czerwony mógł być tylko sztandar czy też krew przelana za ojczyznę, ale nie gitary. Dlatego na plakatach reklamowych zapowiadano grupę jako wokalno-instrumentalny ensemble z Polski. Nazwę trzeba było zmieniać również podczas koncertów w amerykańskich klubach polonijnych w niektórych Stanach. Tym razem na szmaragdowe gitary. Za oceanem kolor czerwony kojarzył się bowiem wyłącznie z komunizmem. Honoraria za trasy po Związku Radzieckim częściowo wypłacano w rublach, a częściowo w bonach towarowych PKO, za pomocą których można było dokonywać zakupów w sklepach dewizowych, przekształconych później w sieć Pewex. Nominalnie miały taką samą wartość jak amerykańskie dolary, chociaż na czarnym rynku wyceniano je nieco niżej. Warto jednak pamiętać, że w sklepach dewizowych można było kupić praktycznie wszystko. Nie tylko żywność, lecz także sprzęt AGD, elektronikę, a nawet samochody. Oczywiście te produkowane w kraju lub w państwach socjalistycznych. Członkowie czerwonych gitar podczas tras koncertowych zachowywali się podobnie jak inni polscy wykonawcy. Alkohol lał się strumieniami, pijano głównie gruzińskie koniaki i sowieckiego szampana. Życie towarzyskie kwitło, tym bardziej, że na tournée często ruszało wspólnie kilku krajowych artystów. Nie koncertowano zresztą codziennie, zatem nikt zbytnio się nie przejmował nadmiernym spożyciem napojów wyskokowych. Oczywiście równie istotny był handel. Z kraju przemycano zwłaszcza dżinsy i inne wytwory zachodniej mody. Ale pod jednym względem członkowie Czerwonych Gitar różnili się od kolegów i koleżanek po fachu. Nie przywozili do kraju brylantów czy złota, lecz koncentrowali się na przemycie ikon. Na polskiej granicy nie podlegały ocleniu. Można było je wwieźć całkiem legalnie. Należało jedynie uniknąć nadgorliwych sowieckich celników. Kiedyś jednak ktoś wskazał Rosjanom, czego i gdzie mają szukać. Znaleźli obrazy zapakowane w sprzęt techniczny. To była osoba związana z nami, twierdził Seweryn Krajewski. Nie muzyk, ktoś z grona organizatorów, ale nazwiska nie podam. Te ikony, które miałem w walizce, przeszły, te zapakowane w kolumny głośnikowe zostały nam zabrane. Złapali też wtedy trubadurów, chyba za to, że wieźli walutę i nie zgłosili jej. Wyprosili nas z przedziału, wszystko poodkręcali, zagłówki, zaglądali do każdego schowka, szukali może brylantów. Zespół nie poniósł jednak żadnej kary, tylko na jakiś czas ograniczono jego zagraniczne koncerty. Przy tej okazji warto też zauważyć, że członkowie Czerwonych Gitar wcale nie byli zawsze takimi grzecznymi chłopcami, za jakich ich powszechnie uważano. Zdarzyło się, że w hotelu w Kołobrzegu kilka razy interweniowała w ich sprawie milicja. Oczywiście daleko im, a także innym zespołom do ekscesów, jakie w latach 80. urządzali członkowie Lady Punk. Przecież nie można porównać demolowania hoteli do strzałów z pistoletów nakapiszony nocą na korytarzu, w czym specjalizowali się trubadurzy. Płoną góry, płoną lasy. Po bardzo oszczędnym przyjęciu przez słuchaczy albumu na Fujarce, kilka miesięcy później Czerwone Gitary nagrały nową płytę długogrającą Spokój Serca. Stanowiła ona potwierdzenie, że grupa przestała się rozwijać muzycznie. Czerwone Gitary popełniły błąd nadmiernego zapatrzenia się w twórczość własną, krytykował publicysta Andrzej Bajkowski. Błąd bezkrytycznej wiary w trwałość własnego sukcesu. Forma pochłonęła treść, forma się doskonaliła, treść zanikała. Czerwone Gitary, coraz piękniej mówiąc, miały coraz mniej do powiedzenia. Przestały mówić od siebie, zaczęły mówić z piedestału sławy. Zespół wpadł w wykopany przez siebie dołek, sława poprzewracała im w głowach. Trudno nie zgodzić się z tą opinią, szczególnie gdy słucha się albumów Spokój Serca czy Na Fujarce. Tak naprawdę z tego drugiego po latach hitem pozostaje jedynie piosenka Płoną góry, płoną lasy, jak zwykle z tekstem Kondratowicza. Choć spotkała się z gorącym przyjęciem podczas festiwalu w Opolu, jury ją zignorowało. W pewnym sensie utwór stanowił pokłosie tournée po Związku Radzieckim, gdyż wprowadzenie do piosenki Krajewski zagrał na rebabie, który miał okazję poznać podczas pobytu w Taszkencie. To trzystrunowy instrument popularny wśród azjatyckich muzyków ludowych, na którym gra się smyczkiem. Seweryn potraktował go jednak niemal jak gitarę, co można uznać za dość odważne posunięcie. Jednak na koncertach grał ten temat na gitarze. Krajewski, tłumaczył skrzypczyk, wpadł na pomysł, żeby na tym zagrać. I podziwiam go, że dał sobie radę. Wygrać na tym jakąkolwiek melodyjkę, to trzeba mieć dobrze muzycznie w głowie poukładane. Faktycznie, Seweryn był nie tylko wyjątkowo uzdolnionym wokalistą i kompozytorem, lecz także znakomitym instrumentalistą. Na kolejnych płytach zespołu dało się słyszeć, że do linii melodycznej wprowadzał coraz więcej nowych dźwięków. Oprócz gitary i skrzypiec używał różnego rodzaju instrumentów klawiszowych, których nazwy skrupulatnie wymieniano na okładkach wydawnictw. Pod tym względem przypominał nieco Paula McCartneya, który w opisie płyty nie omieszkał nawet zaznaczyć, że w jednym z utworów osobiście klaskał. W oryginalnej scenerii powstawała ta piękna piosenka, wspominał Bernard Dornowski. Otóż w jednej z hal widowiskowych, gdzie występowaliśmy, również ćwiczyliśmy i spaliśmy w pokojach gościnnych. Natomiast Seweryn, znany indywidualista, zabierał gitarę i znikał. Postanowiliśmy sprawdzić, co się za tym kryło. Okazało się, że zamykał się w ogromnej toalecie, gdzie miał wspaniałe warunki akustyczne. Rozejrzeliśmy się po obiekcie I rzeczywiście warunki akustyczne były wspaniałe, ale i toaleta była niezwykła. Otóż znajdowały się w niej zamykane kabiny, tyle że bez bocznych ścianek. Drzwi wejściowe były. Dyrektor obiektu, zapytany, dlaczego tak zaprojektowano przybytek, odparł zdziwiony: inaczej nie trzeba. Koniec epoki Big Beatu? Klęska zespołów rockowych w Opolu w 1970 roku została uznana przez dziennikarzy muzycznych za koniec epoki Big Beatu w naszym kraju. Mimo bowiem bardzo mocnej reprezentacji, Skaldowie, Czerwone Gitary, Trzy Korony, No To Co, ABC, Trubadurzy, żadna z grup nie zdobyła głównej nagrody. Tylko Skaldowie zostali wyróżnieni przez dziennikarzy za piosenkę W żółtych płomieniach liści, wykonywaną zresztą wspólnie z Łucją Prus. W zamian triumfowali artyści grający muzykę środka na czele z Andrzejem Dąbrowskim, Zielonomi czy Anną German, być może. Jeszcze gorzej było rok później, gdyż Big Beatowcy w ogóle nie zostali zauważeni przez jury. Muzyka Czerwonych Gitar faktycznie powoli stawała się niemodna i zespół już nigdy nie odzyskał dawnej popularności. W latach 70. kapela wydała jeszcze dwa regularne longplaye, ale nie były to już kolekcje hitów jak kiedyś, gdyż popularność zyskiwały co najwyżej dwa utwory z każdej płyty. Z rytmu ziemi były to Mam dobry dzień i Ciągle pada, natomiast z portu piratów Niebo z moich stron i Trzecia miłość żagle. Autor Ciągle pada, Krzysztof Dzikowski, przyznał się kiedyś, że tak naprawdę teksty, które pisał, czasami powstawały w oderwaniu od rzeczywistości. Słowa do tego hitu napisał bowiem w wyjątkowo upalny dzień, marząc, by wreszcie spadł deszcz. Natomiast jeden z największych przebojów Czerwonych Gitar, Nie spoczniemy, pojawił się tylko na singlu. Tekst utworu napisała Agnieszka Osiecka, autorka słów do czterech piosenek zamieszczonych na porcie piratów. Stało się to początkiem ich wieloletniej współpracy i ostatecznie doprowadziło do rozstania Krajewskiego z Dzikowskim. Wydawać by się mogło, że Seweryn i Agnieszka to tak przeciwstawne żywioły, że nie będą potrafili dojść do porozumienia. Introwertyczny, spokojny kompozytor i autorka, która była wręcz huraganem emocji. A jednak bieguny różnoimienne najwyraźniej się przyciągają. Seweryn nie jest gadułą, potwierdzała Osiecka. Język służy mu do przekazywania informacji, czasem do gorzkiego, a nawet posępnego żartu, czasem do wielce znaczącego serdecznego bąknięcia, ale nie do obnażania duszy, dramatycznych wyznań czy metafizycznych jęków. Osiecka była autorką jeszcze kilku tekstów do jednej z najbardziej nietypowych płyt w dorobku Czerwonych Gitar. W kwietniu 1976 roku kapela nagrała album Dzień jeden w roku, zawierający 11 świeckich kolęd. Tym razem dość tradycyjne brzmienie grupy sprawdziło się, a tytułowy utwór uchodzi za jedno z najlepszych nagrań formacji i wciąż cieszy się niegasnącą popularnością. Jego autorzy, tekst napisał Dzikowski, nigdy też nie zdecydowali się na sprzedaż utworu do reklamy, gdyż dla nich było to coś więcej niż piosenka. Nie wydając nowych płyt macierzystego zespołu, Seweryn skoncentrował się na komponowaniu dla innych wykonawców. Ci z reguły współpracowali z Osiecką. Tak narodziła się ich bardzo specyficzna przyjaźń. Ponadto Krajewski zainteresował się muzyką filmową, ze znakomitym zresztą skutkiem. W pamięci widzów najbardziej zapisały się tematy z komedii Och, Karol oraz z serialu Jan Serce. Krajewski nagrał go zresztą w formie piosenki Uciekaj moje serce, oczywiście z tekstem Agnieszki Osieckiej. Natomiast Czerwone Gitary stały się zespołem typowo koncertowym. Kapela nie narzekała na brak zaproszeń, stąd liczne tournée po ZSRS i NRD oraz występy w klubach polonijnych w Stanach. Po upadku komunizmu na rynku pojawiły się płyty koncertowe lub składankowe, ale na premierowy materiał trzeba było poczekać aż do 1995 roku, chociaż trudno w tym przypadku mówić o udziale całego zespołu. Płytę Koniec, sygnowaną nazwą formacji, nagrał bowiem solowo Krajewski, który wkrótce oficjalnie odszedł z Czerwonych Gitar. W tej sytuacji za premierowy materiał można uznać płytę Jeszcze gra muzyka z 1999 roku, na którą niemal cały materiał skomponował Jerzy Skrzypczyk. W składzie pozostał Bernard Dornowski, a jako muzycy towarzyszący udzielali się Jerzy Kosela i Henryk Zomerski. Ciekawostką pozostaje fakt, że na płycie zamieszczono także dwa utwory Krzysztofa Klęczona. Od tego czasu Czerwone Gitary wydały jeszcze dwa albumy z premierowym materiałem, a ostatnim z nich była płyta Jeszcze raz z 2015 roku. Jednak chyba największym przebojem kapeli bez Seweryna Krajewskiego okazał się utwór z 2005 roku Kradniesz mi moje sny, autorstwa nowego gitarzysty i wokalisty zespołu Mieczysława Wondołowskiego. Faktycznie przypomina dawne dokonania Czerwonych Gitar, bardziej niż mocno promowany Senny Szept autorstwa basisty Arkadiusza Wiśniewskiego. Wbrew ponurym przepowiedniom Klęczona, grupa jednak przeszła do historii. Wszak Wojciech Gąsowski, wymieniając nazwy zespołów, do których przebojów tańczono na prywatkach, wśród zagranicznych grup umieszcza tylko jedną polską, właśnie Czerwone Gitary. Piosenki grupy do dzisiaj są bardzo popularne i chętnie sięgają po nie wykonawcy młodszego pokolenia. Jak choćby podczas męskiego grania 2020 roku, gdy siły połączyli Daria Zawiałów, Igor Palaszek i Błażej Król, by wykonać znakomitą wersję Płoną góry, płoną lasy. Oczywiście bez dźwięków rebabu, choć rytm i melodyka są tu wyraźnie orientalne. W 1996 roku zespół Lizar nagrał znakomitą rockową wersję piosenki Ciągle pada, a nowe interpretacje 10 w skali Beauforta trudno wręcz zliczyć. Utwór ten śpiewali m.in. Małgorzata Ostrowska, grupa Enej czy Tymon Tymański. Z kolei historię jednej znajomości zamieścił na swojej płycie zespół Mysłowic, a Zenek Martyniuk włączył do własnego repertuaru Niebo z moich stron.
15: To był fragment książki Przeboje PRL wydawnictwa Harde.
2: Historia polskiej muzyki w Radiu SK2. Historia polskiej muzyki.
11: Jak był młody, śpiewał w zespole kościelnym, żeby mieć kieszonkowe. Pracował w drogerii, ale też zbierał winogrona we Francji. Może dlatego na jego debiutanckiej płycie z 2023 roku znajduje się numer Wino, ty i ja. Oskar Cyms, zdobywca bursztynowego słowika w 2024 roku, opowie w Radiu SK2, jak muzyka kształtuje jego duszę. Ale na początek zapytać muszę, Oskar, o twój pierwszy krążek Nigdy wcześniej. Pamiętasz ten moment, kiedy rozebrałeś z folii swoją pierwszą płytę?
17: Cudowny moment, to prawda. Nigdy wcześniej nie wydałem albumu i nigdy wcześniej nie można go było widzieć na sklepowych półkach. Pierwszy album, taka historyczna chwila dla mnie, dla mojej załogi też całej. To są chyba takie uczucia, których ja nie potrafię, szczerze mówiąc, nazwać, bo ja naprawdę lubię tą płytę i miałem możliwość faktycznie sam tworzyć te numery i wydać coś, co lubię. Stworzyłem je z fantastyczną ekipą z Hotelu Torino i cieszę się, że po prostu miałem taką możliwość, bo ja jestem turbo zadowolony.

0: Piosenka zatytułowana Chciałem, a w tym numerze palce maczał Dawid Kwiatkowski. Trochę czasu razem w studiu nagrań spędziliście.
1: Z Dawidem? Tak, nawet był jako gość specjalny na moim koncercie przedpremierowym i zaśpiewaliśmy wspólnie utwór Chciałem, który jest trzecim utworem znajdującym się na tym albumie. Jest utworem napisanym przez Dawida Kwiatkowskiego.
0: Jak to się w ogóle stało, że razem się spotkaliście?
1: Po prostu tworzył materiał na swoją płytę, ale Dawid też lubi tworzyć właśnie dla innych artystów i faktycznie stwierdził, że ten utwór będzie chyba bardziej pasował do mnie. Stwierdził, że mi wyśle głosówkę z pomysłem na ten utwór. Ja ją podłapałem. Potem spotkaliśmy się wspólnie w studio i zaczęliśmy dalej kminić nad tym utworem, jak go ubrać w aranżację i jak ją dopełnić tekstowo. No i wyszedł utwór Chciałem.
0: Miewasz koszmary, czy raczej masz dobre sny?
1: Właśnie, powiem ci szczerze, że jakbym miał policzyć koszmary, które miałem w życiu, to myślę, że spokojnie zamknąłbym się w max 10. Serio, śpię bardzo dobrze i nie zdarzają mi się na szczęście koszmary, ale może to wynikać z tego, że unikam jak najbardziej horrorów. Nienawidzę horrorów.
0: Okay.
1: I generalnie nie mam chyba takich powodów, żeby śniły mi się koszmary. Raczej żyję na spokojnie i staram się właśnie niczym nie bać się niczego.
0: To jakie filmy ogląda Oscar Sims?
1: Najbardziej lubię kryminały i thrillery. Lubię też filmy akcji, wiecie, z wątkiem detektywistycznym.

0: Daj mi znać.
1: Od tego numeru wszystko się zaczęło. Ten singiel stał się twoją taką przepustką do serc słuchaczy.
2: To prawda i jest to bardzo taki sentymentalny utwór właśnie przez to. Pierwszy utwór, który wydałem, który się zaczął przedostawać na wyższe rotacje w antenach stacji radiowych i docierał już do naprawdę wysokich miejsc na airplayu. No i on jest takim rodzyneczkiem, który właśnie sprawił, że ta płyta po prostu ujrzała światło dzienne.
0: Pierwsza płyta Oskara Cymsa, Nigdy wcześniej. A czy oprócz muzyki masz inne nałogi?
2: Nie mam nałogu, z którym nie potrafiłbym sobie poradzić. Jestem zadowolony z tego, że na przykład nie palę. Ale generalnie, jeżeli chodzi o nałogi, to nie. Mam raczej takie bardziej rzeczy moje rutynowe, które uwielbiam i które po prostu codziennie robię. To na przykład picie kawy. Ja kocham kawę, ale nie piję jej, żeby dała mi energii, tylko piję ją dla smaku. Bardzo lubię smak kawy. Wiesz co, do w ogóle nałogiem takim, no to, to w sumie nie nałóg. Ale jeszcze jak mieszkałem w domu rodzinnym, mama dopilnowywała i...
1: Tajemnica?
2: Właśnie nie tajemnica. To takie bardziej już po prostu zdrowotne, że faktycznie tak regularnie chodziłem na przykład na powrotnia krwi, żeby wiesz, by się badać, nie? To taki zdrowy nałóg faktycznie, po prostu profilaktycznie się przebadać.
1: Pobrania krwi się nie boi?
2: Nie, absolutnie nie.
1: Igła od pani pielęgniarki nie jest ci straszna?
2: Nie jest, chociaż jak...
1: Oddajesz krew.
2: Oddawać krew, poszedłem pierwszy raz, słuchaj, nie wiem, właśnie jakoś zawsze miałem obawę przed tym, nie wiem czemu, ale w końcu poszedłem, no i zemdlałem. Niestety, ale to wiesz co, wydaje mi się, że po prostu miałem za duże ciśnienie trochę tej krwi, bo generalnie sam proces nie jest nieprzyjemny, tylko po prostu faktycznie gdzieś tam zaczęło się robić gorąco i trochę czarno przed oczami. To nie jest tak, że ja straciłem przytomność, tylko faktycznie gdzieś tam taki moment zamglenia był. Ale zaraz mnie panie odratowały i było wszystko cacy.

0: zatańczmy jak za dawnych lat. Potrafisz tańczyć?
1: Słuchaj, jak jest jakieś wesele albo no. coś, to zatańczę. Nie, ja lubię bardzo w ogóle tańczyć na takich imprezach, ale jeżeli chodzi o...
0: Bachata Jive, Disco Fox,
1: o, tak,
0: Quick
1: tak.
0: Step przy walce.
1: Wszystko, tango. Wszystkie te trudne słowa, które właśnie powiedziałeś. Kojarzę je. Nie, nigdy nie uczyłem się tańczyć profesjonalnie w parze. Raz poszedłem na zajęcia z hip-hopu. Jak byłem jeszcze w twarzy, to miałem kilka zajęć właśnie odnośnie choreografii tanecznej do odcinków. I to była dla mnie tragedia. W sensie inaczej. Podczas tych zajęć po prostu mówili mi na przykład tu biodro, coś tam, a nie byłem w stanie w ogóle zizolować tego biodra na przykład, żeby nie ruszyć inną partią i po prostu jak drewniak się ruszałem, ja mówię, kurczę, ja zawsze wydawało mi się, że potrafię tańczyć, bo faktycznie jak gdzieś tam w parach tańczyliśmy na jakieś osiemnastkę i tak dalej, to wszyscy mówili zawsze, że fajnie, nie szarpie i tak dalej, więc...
0: Co myślisz o takich talent show? Twoja twarz brzmi znajomo.
1: No dla mnie, z mojej perspektywy, to był dla mnie genialny program. Mm-hmm. Pod tym względem, że to była taka szkoła życia dla mnie. Naprawdę, w sensie ja w ogóle strasznie się bałem tego formatu. Jak już mówiłem o tym ADHD, to bałem się tego programu, bo słyszałem właśnie, jak wygląda ten proces nakładania tych masek. No i bałem się, że wiesz, że będę gdzieś tam dotykał po prostu cały czas rękoma, będę im psuł tą pracę i tak dalej. Finalnie jakoś udało się tego oduczyć. Faktycznie ten proces charakteryzacji był dla mnie najbardziej wymagający, bo zajęcia wokalne, taneczne i tak dalej, to było super. Ja lubiłem chodzić, czułem, że po prostu coś robię, że nie leniuchuję, tylko faktycznie mam taki swój prime time,
0: w którym codziennie
1: po prostu... No właśnie, w tamtym czasie akurat nie chodziłem na siłkę. To faktycznie był to program, którego się bałem, ale za żadne skarby nie żałuję, że tam poszedłem. Wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę, że miałem tę możliwość, bo wiele się nauczyłem, wiele wyniosłem z tego programu. Ten program dał mi też na pewno przepustkę jakąś do mojej dalszej kariery. Większą troszkę rozpoznawalność na pewno, ale przede wszystkim był dla mnie takim sprawdzianem umiejętności, pokazanie się z zupełnie innej strony i przede wszystkim sam sobie uświadomiłem pewne rzeczy, których nie byłem świadomy, że coś potrafię, o czym w ogóle nigdy w życiu bym nie pomyślał. Także mega doceniam ten program za to, że mi to pokazał.
0: Pokonałeś bariery.
1: Dokładnie.
0: A w którą postać było ci się najtrudniej wcielić?
1: Najtrudniej było mi na pewno w kobiety się wcielić. To jakoś było takie, no trochę nie moja bajka, ale taka postać, która zajęła mi najwięcej czasu, no to ten Eminem. Tam było chyba więcej tekstu niż we wszystkich innych odcinkach razem wziętych, wiesz?
0: Ćwiczyłeś w domu?
1: Ćwiczyłem. Uczyłem się w ogóle Aga Hekiert, cudowna nasza nauczycielka wokalu, przegenialna po prostu kobieta. Powiedziała mi, żebym uczył się po dwa wersy. I robiłem tak, że jak już nauczyłem się tych dwóch wersów, dokładałem dwa kolejne. Jak już nauczyłem się tych dwóch kolejnych, to leciałem te cztery, które już umiem. Wiesz, jakbyś potęgował, nie?
0: Rozumiem.
1: I tak po prostu cały czas i zapętlasz. Słuchaj, tak mi wszedł ten tekst w głowę, że ja bym mógł ci teraz po prostu, wiesz, wyrecytować, nie?

0: Faktycznie jest tak czasem, że jak jest jakaś imprezka rodzinna, no to oni, wiesz, a zawsze, a Oskar, daje mi nema. No i wtedy robię i faktycznie, kurczę, to pamiętam, mimo że wiesz, że nie przypominam sobie tego tekstu przed tym wykonaniem, to kurczę, go pamiętam, on siedzi po prostu już tak głęboko gdzieś tam w korze mózgowej. Myślę, że nawet większa szansa, żebym się pomylił w inwokacji w tym momencie niż właśnie w tym Eminemie.
1: Lubisz czasami być sam?
0: Czasem tak, lubię czasami.

0: Na gitarze, ale też na fortepianie?
1: Generalnie, jeżeli chodzi o instrumenty, ja nie jestem po żadnej szkole muzycznej. Jestem samoukiem trochę. Poniekąd na tej gitarze, czy tak świetnie, to bym tak nie mówił, ale się uczę faktycznie, bo chciałbym w przyszłości grać na instrumentach podczas koncertów. Marzy mi się to po prostu, to tak...
0: Do tego jeszcze informatyk.
1: No tak.
0: No, ekonomista ideał.
1: Tak.
0: Skoro jesteś fachowcem od ekonomii, to śpiewanie ci się opłaca?
1: Słuchaj, no, to jest coś, co kocham. Jeżeli chodzi o informatykę i jakieś takie sprawy związane z zarządzaniem, no to razie zarządzanie to jeszcze spoko, ale kończyłem faktycznie informatykę. Nie moja bajka. Zdecydowanie bardziej wolę scenę, wolę śpiewać, wolę robić wszystko dookoła muzyki, aniżeli faktycznie to po prostu programować.
2: Oskar Cyms, chłopak zaprogramowany do tworzenia muzyki. Dziękuję za spotkanie.

0: Magazyn lokalny.
1: To jest magazyn reporterów Eski 2. Jakub Krzyżak, zapraszam. W Warszawie nie będzie referendum. Zabrakło ponad 20 tysięcy podpisów. Stołeczna operacja referendalna podsumowała zbiórkę podpisów pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta. Wolontariuszom nie udało się zebrać wystarczającej liczby podpisów, ale organizatorzy akcji zapowiadają, że mimo to będą podejmować kolejne działania mające kontrolować działania władz miasta. Szczegóły w materiale Krzysztofa Płoweckiego.
2: Aby doprowadzić do referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego, trzeba było zebrać 132 tysiące ważnych podpisów. Wolontariusze stołecznej operacji referendalnej rozpoczęli zbiórkę tuż po wybuchu afery w Szpitalu Południowym. Akcja trwała 60 dni, jednak nie udało się zebrać wymaganej liczby podpisów.
3: Wynik naszej zbiórki wynosi 111 tysięcy podpisów. Czyli mówiąc prosto, jest to poniżej zakładanego minimum 132 tysięcy podpisów. Tym niemniej, jak sami Państwo widzą, jest to ogromna liczba podpisów zebranych przez naszych niezłomnych, fantastycznych, świetnych wolontariuszy, którzy przez 60 dni w upale i w deszczu cierpliwie zbierali podpisy, tłumaczyli warszawiakom, dlaczego jest to ważna akcja, dlaczego warto się zaangażować, i ostatecznie uzbierali tych ponad 30 rys papieru wypełnionego podpisami warszawiaków i warszawianek. 30 rys papieru z podpisami podczas zebranych na przestrzeni mniej więcej 15 tysięcy roboczogodzin pracy wolontariackiej właśnie tych wspaniałych osób, które stoją tutaj za mną, a także kilkuset innych, które zaangażowały się w naszą akcję. Proszę Państwa, nie będzie w Warszawie referendum, co nie zmienia faktu, że zdarzyło się w Warszawie na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy w mojej ocenie coś naprawdę wyjątkowego. Nie mieliśmy już dawno takiego oddolnego, obywatelskiego zrywu, takiego pospolitego ruszenia, które jakże mocno mamy wpisane w naszą tradycję, w naszą kulturę. I proszę Państwa, no jestem przekonany, że ten zryw też nie pójdzie na marne.
2: Mówi Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej.
3: Było to prawdziwie oddolne, pospolite ruszenie, gdyż, jak się okazuje, niewiele było środowisk w Warszawie zainteresowanych, żeby włączyć się aktywnie w naszą zbiórkę. Partie polityczne tak ustawiły się nieco z boczku całej akcji, mniej bądź bardziej, powiedzmy, neutralnie się przyglądając temu, jak się akcja rozwija. No i faktycznie mogę powiedzieć, że wśród głównych ruchów miejskich czy partii politycznych, no jak na lekarstwo otrzymaliśmy wsparcia z ich strony czy podpisów zebranych. Na czele niestety z Prawem i Sprawiedliwością, i tutaj mogę się jedynie wyrazić zdziwienie, że no, główna wciąż partia polityczna w Polsce, opozycyjna, nie zaangażowała się aktywnie w zbiórkę podpisów, nawet w ramach własnych struktur. No i cóż, no, wydaje się w takim razie, że prezydent Rafał Trzaskowski odpowiada naszej lokalnej miejskiej opozycji. No i cóż, taki był ich wybór. Te 111 tysięcy podpisów, które zebraliśmy, są efektem pracy naszych wolontariuszy. I chciałbym z tego miejsca najserdeczniej, najmocniej jak to tylko możliwe, podziękować i pogratulować naszym wolontariuszom, gdyż zrobili coś wspaniałego, wyjątkowego i tak jak mówię, stworzyli coś, czego 2 miesiące nie było, a teraz jest i musimy to pociągnąć dalej. Jesteśmy u końca trasy, jako była stołeczna operacja referendalna, ale tu nie kończymy. Mamy jednocześnie poczucie, że nasza akcja już przyniosła pozytywne efekty. Proszę Państwa zwrócić uwagę, jaki aktywny zrobił się włodarz naszego miasta, pan prezydent Rafał Trzaskowski, na przestrzeni ostatnich 2 miesięcy. Nie było dnia, żeby gdzieś się nie pojawiał na mieście, żeby nie publikował kolejnego filmiku, żeby się nie chwalił, czego on tu nie dokonuje w naszym mieście. Wcześniej tego nie było, więc przypisuję nam, wolontariuszom naszej akcji, to, że zobaczyliśmy wreszcie włodarza Warszawy, który coś robi dla miasta, a nie tylko dla własnej kariery politycznej. Widzimy też, że pewne tematy, pewne problemy, które dotychczas były nierozwiązywalne, nagle w Warszawie okazują się możliwe do zaadresowania. Na przykład temat dzików warszawskich, tak bardzo dokuczliwy, a nagle okazało się, że można temat rozwiązać i podjąć pewne drastyczne, ale jednak konieczne decyzje. Mam nadzieję, że to pójdzie dalej, mam nadzieję, że ta energia nie zostanie wytracona i miasto też przemyśli pewne swoje priorytety, jak na przykład zakładane na przyszły rok wydatkowanie większych kwot pieniędzy na azyle i lecznice dla bezdomnych kotów niż na budownictwo komunalne dla mieszkańców Warszawy. Mam nadzieję też, że obserwowana w ostatnich tygodniach kampania reklamowa Warszawy, jak było, jak jest, to też nie tylko jednorazowa akcja, tylko coś, co przekuje się w czyn aż do końca tej kadencji. Więc proszę Państwa, mógłbym tak jeszcze się wyzłośliwiać dłużej, ale to nie o to chodzi dzisiaj. Naprawdę stajemy tutaj z Państwem z podniesionym czołem, dumni z naszego osiągnięcia jako grupa obywateli, jako ci, co poruszyli 111 tysięcy mieszkańców stolicy do działania i wierzę, że to ziarno zasiane wykiełkuje już niedługo i że kropla drąży skałę. Na koniec chcę powiedzieć, że kończymy dzisiaj stołeczną operację referendalną, a zaczynamy budować stołeczną organizację rozwoju. I proszę Państwa, nie możemy dać zmarnować się tej energii wytworzonej, temu potencjałowi, który zbudowaliśmy z niczego w ciągu tych 2 miesięcy. I chcielibyśmy naprawdę, żeby SOR, żeby ta stołeczna operacja rozwoju była czymś, co na trwale wpisze się w miejski krajobraz i będzie stale dopingować ratusz i naszych włodarzy miasta do zdwojonego wysiłku na rzecz dobrostanu mieszkańców Warszawy. Myślę, że jakbyśmy mieli dodatkowy miesiąc, tak jak przy obywatelskim projekcie ustawy można przez 90 dni zbierać podpisy, to by się to udało zrobić, ale nie chcę tego zezwalać na przepisy. Jeżeli mógłbym coś poruszyć w kwestii przepisów, uważam osobiście jako obywatel Polski, że w roku 2026 brak możliwości zbierania podpisów pod tego typu inicjatywami w sposób elektroniczny jest skandalem i nie powinniśmy dłużej się na to godzić. I proszę sobie zwrócić uwagę, że jakimś tak dziwnym trafem listy poparcia na kandydatów, na posłów i senatorów można już zbierać elektronicznie, ale pod obywatelskimi projektami ustawy czy pod z wnioskami o referendum już nie. To jest jedna zmiana, kwestia jednego przełącznika, żeby umożliwić obywatelom sensowne wyrażanie swojego zdania. Ale politycy z jakiegoś powodu nie chcą tego zrobić. Ciekawe dlaczego. Nie czuję się rozczarowany, czuję się dumny z tego, co się udało zrobić, bo jest takie popularne powiedzenie, robimy, nie gadamy. No więc właśnie przez ostatnie 2 miesiące robiliśmy, nie gadaliśmy i zebraliśmy 111 tysięcy podpisów, podczas gdy wszystkie tradycyjne, powiedzmy, siły opozycyjne w tym mieście nie były zdolne nawet ruszyć się ze swojej kanapy.
2: Wynik zbiórki skomentował już Rafał Trzaskowski. W swoim wpisie podziękował warszawiakom za zaufanie i zapewnił mieszkańców, którzy podpisali się pod wnioskiem o referendum, że w dalszej pracy postara się uwzględnić wszystkie krytyczne głosy.
1: Utrudnienia przy wjeździe na Wisłostradę. Zamknięty został wjazd z ulicy Górnośląskiej. Kierowcy muszą korzystać z objazdu. Zmiany są związane z budową kolektora Mokotowskiego BIS. O tym, jak wygląda sytuacja i kiedy utrudnienia się skończą, opowiedziała Jolanta Maliszewska z Wodociągów Warszawskich w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
4: Zamknięto odcinek na ulicy Górnośląskiej, wjazd na Wisłostradę. Na jak długo i dlaczego go zamknięto?
5: Ten odcinek, dokładnie wyjazd z ulicy Górnośląskiej w ulicę Soles, czyli na Wisłostradę, będzie zamknięty jeszcze do 8 października. W związku z tym autobusy będą musiały jechać objazdem. Objazd będzie prowadził ulicą Rozbrat i Łazienkowską i również dla użytkowników komunikacji publicznej będzie zorganizowany taki tymczasowy przystanek na wysokości ulicy Łazienkowskiej w okolicy Torwaru. I tak to będzie funkcjonować jeszcze przez najbliższe prawie 2 tygodnie. A te zmiany, o których mówię, są związane z budową drugiej nitki kolektora Mokotowskiego BIS. To jest drugi etap tej inwestycji, którą zrealizowaliśmy w 2024 roku. Mówię tutaj o pierwszej nitce tego kolektora, którą zbudowaliśmy w ulicy Gagarina, a druga nitka będzie jego kontynuacją i ona będzie biegła od skrzyżowania w ulicy Gagarina właśnie Czerniakowską i pobiegnie aż do płyty desantu. Tutaj zakończy się budową przepompowni, dzięki której ta mieszanina ścieków i wód opadowych będzie przepompowywana już do istniejącego kolektora, który poprowadzi je dalej, te ścieki, do oczyszczalni ścieków.
4: No właśnie, o tym samym kolektorze, do czego on tak naprawdę służy.
5: To jest jedna z najważniejszych naszych inwestycji, jeśli chodzi o zwiększenie pojemności kanalizacji ogólnospławnej. Jest to ważna inwestycja w kontekście bezpieczeństwa miasta. Tutaj mam na myśli ulewne deszcze. Dlatego, że w czasie właśnie tego zjawiska pogodowego, z którym mamy coraz częściej do czynienia i cyklicznie się ono odbywa, jest jedną z tych negatywnych zmian dotyczących klimatu. Ta fala deszczu jest naprawdę duża, w związku z czym potrzebujemy zwiększenia wydolności kanalizacji ogólnospławnej po to, żeby tę wodę opadową zmagazynować i w bezpieczny sposób przetransportować do oczyszczalni ścieków. Sama druga nitka będzie miała prawie 2,5 km długości, a zwiększy się dzięki niej pojemność kanalizacji ogólnospławnej o około 17 tysięcy metrów sześciennych.
4: Jaki obszar to obejmuje?
5: Ten kolektor Mokotowski BIS, będzie takim kolektorem, który przede wszystkim posłuży mieszkańcom Mokotowa i tej dzielnicy.
4: Czy są planowane gdzieś indziej jeszcze takie inwestycje?
5: To jest jedna z naszych dużych inwestycji, które zrealizowaliśmy w ostatnich latach. Ja przypomnę, że tutaj jeśli chodzi o budowę tych kolektorów ogólnospławnych wielkośrednicowych, wcześniej zbudowaliśmy kolektor Wiślany, najdłuższy, bo ma aż 9 km, a oprócz niego również kolektor Lindego BIS, trochę krótszy, około 4 km, ale są to nasze największe inwestycje, jeśli chodzi o zabezpieczenie miasta w czasie ulewnych deszczy. A kolektor Mokotowski BIS, pierwsza i druga nitka, to jest ta ostatnia z dużych inwestycji i to jest na razie ostatnia z naszych planowanych inwestycji w ramach naszego dużego programu, który realizujemy już od 20 lat około i między innymi właśnie ten program zawiera to, żeby wspomóc miasto, jeśli chodzi o zabezpieczenie, o podniesienie poziomu bezpieczeństwa w czasie dużego deszczu. Plan jest taki, żeby zakończyć całość inwestycji do 2028 roku, druga połowa.
4: Po otwarciu z powrotem tego odcinka, czy przeniesiecie się gdzieś dalej, czy to już będzie się działo za kulisami?
5: Te zmiany w ruchu, o których wspomniałam, one będą się odbywały tak cyklicznie, dlatego że oprócz tego, że mamy to ograniczenie ruchu w okolicy Górnośląskiej i zjazdu w Wisłostradę, to również na kolejnych odcinkach Wisłostrady są zwężenia pasów, między innymi tutaj przy wyjeździe z ulicy Łazienkowskiej, ale dalej również przy 29 listopada. Tam się odbywają prace, tam trwa budowa tych komór pod przebieg rurociągu, w związku z czym to nie są oczywiście ostatnie zmiany, które planujemy i tutaj z góry bardzo przepraszamy i kierowców, i uczestników transportu publicznego, bo te zmiany jeszcze będą do 2028 roku i jeszcze troszkę się będzie działo, a zwłaszcza, że to jest taki newralgiczny odcinek, no bo wiadomo, jak wygląda ruch na Wisłostradzie.
1: Kończy się budowa ostatniego odcinka metra linii M2. Na Bemowie powstają prawie 4 km podwójnego tunelu i 3 stacje – Lazurowa, Chrzanów i Karolin. Obecnie trwają tam jazdy testowe, a podczas prób sprawdzane są m.in. systemy zasilania, łączności i bezpieczeństwa. Nowe stacje metra odwiedził z mikrofonem Krzysztof Płowecki.
2: Tu jest jakby luksusowo. Nowy odcinek metra M2 w Warszawie jest już na wykończeniu. Trwają jazdy testowe pociągów, a podczas jednego z takich przejazdów o szczegółach inwestycji opowiedział mi Bartosz Sawicki, rzecznik prasowy firmy Gulermak, czyli wykonawcy linii metra.
6: Jesteśmy w pociągu drugiej linii metra, ostatni odcinek, pociąg testowy, wyjechaliśmy ze stacji C3 Lazurowa, jesteśmy teraz na Łuku, zmierzamy w kierunku stacji Chrzanów, tam dojedziemy do stacji C1 pod ulicą Połczyńską. Zawrócimy pierwsze pociągi, można powiedzieć, z pasażerami. To ostatni odcinek drugiej linii metra zakończony stacją techniczno-postojową. Pociągi jeżdżą na razie między stacjami pasażerskimi. Tutaj trwa integracja systemów między STP a częścią pasażerską. W przyszłym tygodniu, w październiku, te pociągi będą kursowały już całoliniowo, to znaczy od STP-u do stacji C3 przy ulicy Lazurowej. Na razie prędkość testowa, ale to nie znaczy, że minimalna. Testujemy zarówno minimalne, jak i maksymalne prędkości do 90 km na godzinę, 5 km na godzinę. Temu służą testy, żeby tak naprawdę wyłapać wszystkie niezbędne tutaj elementy wymagające poprawy po to, żeby w ruchu pasażerskim metro mogło funkcjonować bezpiecznie i bez przeszkód. Tu są dwa około 4-kilometrowe tunele, z czego większość wydrążona oczywiście przez tarczę TBM. Tarcze zakończyły pracę w maju ubiegłego roku. Wszystko to, co wydarzyło się od maja, to oczywiście prace wykończeniowe w tunelach i na obiektach. Ostatnie metry wydrążone są w ścianach szczelinowych ze względu na to, że tutaj już wychodzą na powierzchnię tory i tunel. Zastosowanie tarcz do wyjścia na STP byłoby technicznie i finansowo nieopłacalne, więc tutaj można powiedzieć, że ten ostatni odcinek wykonany jest w dwóch technologiach. Oczywiście dwa tunele, trzy stacje pasażerskie, stacja techniczno-postojowa, około 30 hektarów na stacji techniczno-postojowej, cała niezbędna infrastruktura, 22 km torów do wewnątrz STP, do testowania pociągów, poruszania się pomiędzy lakierniami, pomiędzy infrastrukturą odpowiedzialną za czyszczenie na stacji STP, też prawdopodobnie największy odkurzacz w Warszawie, specjalna hala gotowa do oczyszczania pociągów zarówno z zewnątrz, jak i napraw automatycznych, hale taboru, gdzie pomieści się nawet 20 pociągów, także jest to ogromne wyzwanie logistyczne i infrastrukturalne, prawdopodobnie jeden z największych kontraktów, jeśli chodzi o wielkość w całej Polsce. Przed nami wjazd na stację C02 Chrzanów, to jest środkowa stacja na tym kontrakcie, wykonana, jak sama nazwa wskazuje, między osiedlami intensywną zabudową na Chrzanowie. Ta stacja dalej w odcieniach szarości, natomiast nieco jaśniejsza niż stacja Larzurowa. Na wszystkich stacjach zwracam uwagę na wykończenie. Ściany zatorowe to są ściany perforowane, za nimi znajduje się wełna mineralna. Wszystko po to, żeby w ramach kursowania pociągów te kilka decybeli urwać, żeby było ciszej dla pasażerów. Też jeśli chodzi o sufit przy samej stacji nad miejscem, gdzie nad torami, gdzie kursują pociągi, tam specjalny tynk natryskowy, też w takiej formule baranka perforowanego, wszystko po to znowu, żeby te kolejne kilka decybeli urwać, żeby na stacji było ciszej i bardziej komfortowo dla pasażerów. Przed nami ostatnia stacja przy ulicy Połczyńskiej, będzie to zarazem pierwsza i ostatnia stacja drugiej linii metra, jeśli chodzi o pociągi wyjeżdżające ze stacji techniczno-postojowej. Tutaj zaawansowanie robót jest najmniejsze. Dlaczego? Dlatego, że tarcze TBM, które drążyły cały urobek, który był wydobywany za pomocą taśmociągów i wszystkie elementy obudowy, tubingi były właśnie podawane z tej stacji. Tu było całe zaplecze dla stacji, dla tarczy TBM. W związku z tym same roboty wykończeniowe rozpoczęły się tutaj najpóźniej. Zaawansowanie zbliża się do 90%, więc ta stacja będzie zgłoszona do odbiorów jako ostatnia. Ten kontrakt jako projektu i buduj został podpisany w 2018 roku, więc 8 lat temu. Było tu szereg wyzwań, z którymi do tej pory nikt się nie mierzy. Już nie pamiętamy tego, ale projektowanie odbywało się w okresie COVID-u. To znaczy, że tak naprawdę wszystkie biura miejskie, ale również nasi pracownicy byli na pracy zdalnej. Sama dokumentacja techniczna, ona przechodziła kwarantannę, była 30 dni w kwarantannie po to, żeby nie roznosić ze sobą COVID-u. Mieliśmy tutaj oczywiście wyzwania również z przebudową linii wysokiego i średniego napięcia na stacji techniczno-postojowej. Jeden z właścicieli był w sporze prawnym z miastem, więc ta działka na stacji techniczno-postojowej została zwolniona półtora roku po rozpoczęciu robót. Przed to nie mogliśmy przebudować infrastruktury technicznej, która miała zasilać tarczę TBM. Spotykaliśmy się mniej niż na poprzednich odcinkach, ale dalej z niewybuchami. W trakcie drążenia doszło do awarii wodociągu nad stacją C02. Tutaj musieliśmy zatrzymać tarczę, przygotować dodatkowe procedury, dodatkowe wzmocnienia, badania budynków przed. Wszystko po to, żeby mieć pewność, że budynki są bezpieczne. Wreszcie STP, 30 hektarów, ogromny teren budowy sąsiadujący z jednej strony z drogą szybkiego ruchu, z drugiej strony z torami wychodzącymi tak naprawdę na zachód od Warszawy, więc główna arteria komunikacyjna PKP, a wszystko to w sąsiedztwie linii wysokiego i średniego napięcia, więc skoordynowanie logistyki tych wszystkich robót, zgód przez cały okres trwania kontraktu było ogromnym wyzwaniem. No i też warto wspomnieć oczywiście wybuch wojny na Ukrainie i ten pierwszy szok, który mieliśmy. Wystarczy sobie porównać ceny paliw. które mamy dzisiaj, a to jest najmniejsza część ceny paliw, ceny robocizny, ceny materiału, więc ten kontrakt był również aneksowany pod kątem czasu trwania i wielkości. Bez tego dokończenie tej budowy po cenach z 2018 roku byłoby po prostu niemożliwe. Testujemy wszystkie systemy automatyczne. To jest ogromna infrastruktura, która łączy ze sobą rozwiązania teletechniczne, automatyczne, przeciwpożarowe. Testowane jest zasilanie dla pociągu, czy jest poprawne, czy nie spada na żadnym elemencie, czy na każdym elemencie zasilanie z trzeciej szyny jest poprawne, czy czujki pożarowe działają, czy operator widzi pociąg. Zwróćmy uwagę, że ten pociąg będzie elementem szerszej całości, więc konieczna będzie również integracja systemów. Po pierwsze, stacja techniczno-postojowa MORY musi wiedzieć te trzy stacje, ale te trzy stacje w cudzysłowie muszą też widzieć się z pozostałymi elementami całej drugiej linii i muszą też widzieć się ze stacją techniczno-postojową Tabaty, więc jest to szereg instalacji, które wymagają sprawdzenia. Tak naprawdę czujka po czujce, element po elemencie, te jazdy, można powiedzieć, trwają w sposób nieprzerwany w tą i z powrotem przez najbliższe tygodnie, testując różne systemy i łączność między nimi. Będzie jeszcze zamknięcie drugiej linii metra. Stacja przy ratuszu Bemowo będzie wyłączona w drugiej połowie października po to, żeby te odcinki mogły ze sobą rozmawiać. To będzie weekendowe zamknięcie. Ono może standardowo potrwać trochę dłużej, dzień lub dwa, z piątku na poniedziałek. O tym będziemy jeszcze szczegółowo mieszkańców informować.
2: Stacja techniczno-postojowa MORY będzie nie tylko zapleczem dla M2. Prezes metra warszawskiego Jerzy Lejk mówi, że w przyszłości może obsługiwać także kolejną linię.
7: Jeżeli chodzi o trzecią linię metra, umowa została na prace projektowe dla trzeciej linii metra została podpisana w październiku 2024 roku z terminem realizacji 36 miesięcy. Prace toczą się dla tego projektu. Nie znamy dokładnego terminu, natomiast z ostatnich dyskusji, spotkań z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska wskazuje na to, że sprawa nabrała, no, można powiedzieć, większego tempa niż do tej pory. Ta stacja postojowa w założeniu jest stacją, która oczywiście będzie obsługiwała drugą linię metra, ale także w przyszłości trzecią linię metra, więc to jest ta stacja z takimi funkcjami, które będą mogły być, które powinny być wykonywane dla trzeciej linii metra. Każdy element infrastruktury metra, który będzie mógł być wykorzystany dla realizacji tego założenia podziemna tarcza, na pewno będzie wykorzystany.
2: Prace budowlane przy linii M2 na Bemowie mają zakończyć się 9 listopada, a pasażerowie pojadą nowym odcinkiem na początku przyszłego roku.
1: A koszt inwestycji to około 3 miliardów złotych. Jesień w warszawskim zoo pełna atrakcji. Przed nami kilka wyjątkowych wydarzeń organizowanych przez Miejski Ogród Zoologiczny. Trwa zbiórka orzechów, przysmaków dla mieszkańców zoo. Możemy także obejrzeć plenerową wystawę przy trasie WZ, a już 4 października czeka na nas wielkie święto zwierząt. O szczegółach Małgorzata Zawada.
8: Warszawskie zoo zachęca mieszkańców do włączenia się w jesienną zbiórkę orzechów i żołędzi dla zwierząt. Przyniesione dary mają urozmaicić dietę m.in. żubrów, antylop czy małp. Tak mówi Anna Tadra z warszawskiego zoo.
9: Tak jak co roku we wrześniu będziemy zbierać w warszawskim zoo żołędzie i orzechy dla zwierzaków z warszawskiego zoo jako taki dodatek do ich diety. Kasztanów absolutnie nie zbieramy i to chcemy podkreślić już na początku, bo bardzo często tutaj goście przynoszą do nas również kasztany, ale zwierzęta ich nie jedzą, więc prosimy, apelujemy, nie przynoście kasztanów. Akcja zbiórki żołędzi i orzechów będzie trwała od soboty 24 września do niedzieli 4 października, czyli Światowego Dnia Zwierząt. I potrzebujemy 1500 kg żołędzi, 300 kg orzechów włoskich oraz 200 kg orzechów laskowych. Celem tej akcji jest to, żeby edukować w temacie żywienia zwierząt i rozwijać zachowania proekologiczne, a także wrażliwość na los zwierząt. Jest to nauka wykorzystywania zasobów przyrody. Przypominamy, że ta akcja jest akcją o charakterze charytatywnym, nie marketingowym, więc nie rozdajemy w zamian darmowych wejściówek do zoo ani żadnych żadnych innych rzeczy, ale gwarantujemy, że nasze zwierzaki i opiekunowie będą wdzięczni, więc zachęcamy do udziału w akcji.
4: Czyli wystarczy je zebrać i przynieść tutaj do zoo?
9: Wystarczy zebrać i przynieść do warszawskiego zoo, ale ważne jest to, żeby były to żołędzie i orzechy, nie kasztany, osuszone, niespleśniałe, bo one mają być, powiedzmy, najwyższej jakości, bo będą służyły jako pokarm dla naszych zwierząt, jako wzbogacenie właśnie tej diety naszych zwierząt, a zebrane żołędzie i orzechy posłużą jako urozmaicenie żywienia między innymi dla żubrów, antylop, żyraf, małp. Dlatego powinny być właśnie dojrzałe, suche, zdrowe, bez zanieczyszczeń, bez owadów i właśnie takie zanieczyszczone czy mokre, spleśniałe, przegniłe żołędzie nie będą przyjmowane, bo będą zagrożeniem po prostu dla naszych zwierząt. No i oczywiście pamiętajmy o tym, żeby nie zbierać do ostatniego żołędzia ani do ostatniego orzeszka, ponieważ okoliczni mieszkańcy lasów też potrzebują zebrać na zimę. Takie właśnie dary jesieni, więc żołędzie są przysmakiem też dla sujek, wiewiórek, jeleni, dzików, saren, więc zostawmy troszkę tych żołędzi i orzechów też dla tych zwierzaków z lasów. Zachęcamy serdecznie do zbiórki i przynoszenia żołędzi, orzechów laskowych i orzechów włoskich. Można je dostarczać codziennie od poniedziałku do niedzieli, czyli w zasadzie tutaj mamy dwa weekendy, od soboty przez niedzielę, później od poniedziałku do kolejnej niedzieli, w godzinach 7-19 i można je zostawiać przy dwóch wejściach u ochrony od ulicy Ratuszowej i od mostu Gdańskiego, czyli dwa takie główne wejścia do zoo. Będziemy bardzo wdzięczni za oczywiście te dary jesieni i za wyrozumiałość, jeśli chodzi o charakter naszej akcji.
8: Przy okazji można też zajrzeć na bezpłatną wystawę w Galerii WZ. Ekspozycja opowiada między innymi o gatunkach, które udało się uratować dzięki pracy ogrodów zoologicznych. Jedną z jej części poświęcono także słonicy Ernie i niezwykłemu projektowi odtworzenia jej szkieletów w technologii 3D.
9: W podświetlanych gablotach, które są rozmieszczone wzdłuż takiego ciągu pieszego na dolnym i górnym poziomie, można w zasadzie oglądać dwie wystawy. Na dole jest wystawa, która opowiada o roli ogrodów zoologicznych i ochronie zagrożonych gatunków, a na górnej części, na wysokości Placu Zamkowego, prezentujemy niezwykły projekt wykorzystujący technologię druku 3D, czyli Erna wraca do stada, dotyczący naszej słynnej słonicy Erny. Na dole Galerii WZ, tą część ekspozycji jest przetrwały dzięki ogrodom zoologicznym. Taki jest tytuł tej ekspozycji. I tam prezentujemy gatunki, których populacje udało się ocalić i odbudować dzięki działaniom właśnie ogrodów zoologicznych. A ilustracje zwierząt przygotował pan Wiesław Glejch, który jest emerytowanym inżynierem, elektrykiem i wieloletnim szefem pracowni projektowej, a po przejściu na emeryturę poświęcił się tworzeniu właśnie takich szczegółowych ilustracji różnych zwierząt, w ogóle ilustracji przyrodniczych. I spośród ponad 3000 jego prac wybraliśmy w warszawskim zoo grafiki, które przedstawiają m.in. żubra, konia przewalskiego, oryksa szablorogiego, antylopę bongo, żyrafę Rothschilda, nosorożca białego, osła somalijskiego, orangutana i wargacza. I to są właśnie zwierzęta, które przetrwały dzięki działalności ogrodów zoologicznych. Natomiast jak już obejrzymy tą dolną część wystawy, to zapraszamy schodami ruchomymi na górę i tam jest ekspozycja Erna wraca do stada, która przedstawia projekt warszawskiego zoo i firmy Cygnis, w ramach którego powstał pierwszy w Polsce pełnowymiarowy wydruk 3D szkieletu słonia afrykańskiego, wykonany właśnie na podstawie skanów kości naszej słonicy Erny. Dzięki tej technologii 3D Erna symbolicznie powróciła do swojego domu, a jej zrekonstruowany szkielet można zobaczyć w słoniarni warszawskiego zoo. Także prosto z wystawy zapraszamy tramwajem numer 4-23 i każdym innym, bo jeszcze 13-26 jeździ do warszawskiego zoo. Wysiadam na przystanku Park Praski, to jest tylko jeden przystanek od Starego Miasta tramwajem. Później przechodzimy przez Park Praski, pięknie prosto aleją i jesteśmy przy bramie od ulicy Ratuszowej, czyli przy głównej bramie warszawskiego zoo. Wchodzimy na teren zoo i kierujemy się do słoniarni, gdzie powita nas Erna, która wróciła do stada w postaci szkieletu wydrukowanego 3D.
4: Wystawa od kiedy do kiedy będzie dostępna?
9: Wystawa jest dostępna od 21 września do 4 października i można ją oglądać całodobowo w przejściu właśnie w tej Galerii WZ przy Placu Zamkowym, przy schodach ruchomych.
8: A 4 października w zoo odbędą się obchody Światowego Dnia Zwierząt i Międzynarodowy Dzień Opiekuna Zwierząt. W programie zaplanowano m.in. spotkania z opiekunami, konkursy i warsztaty.
9: Z tej okazji warszawskie zoo przygotowało event, wydarzenie, na które zapraszamy serdecznie. Będzie się odbywało w hipopotamiarni warszawskiego warszawskiego ZOO w niedzielę 4 października w godzinach 11-13 i przez te dwie godziny mamy pełen wachlarz atrakcji dla wszystkich miłośników zwierząt oraz miłośników właśnie opiekunów zwierząt, a może tych, którzy będą chcieli takimi opiekunami zostać w przyszłości. Przez te dwie godziny będziemy mieć takie krótkie spotkanie z opiekunami z różnych sekcji i będziemy się widzieć z opiekunami gadów, płazów i bezkręgowców, opiekunami ptaków, też ssaków drapieżnych, więc będzie na pewno opiekun, który bliżej się zna z naszymi irbisami śnieżnymi, które dopiero co urodziły się niedawno właśnie w warszawskim ZOO, a dopiero co o nich informowaliśmy. Będą też opiekunowie żyraf, ale także rybek z akwarium amazońskiego. Poznamy też sekrety związane z opieką słoni i nosorożców, a także będzie opiekun hipopotamów oraz ssaków kopytnych, więc zapraszamy serdecznie, bo oprócz tego, że będą rozmowy z opiekunami, mamy również przygotowane atrakcje przez nasz dział edukacji. Będzie stoisko edukacyjne oraz stoisko z konkursami, ale także będzie wolontariat warszawskiego ZOO. Tu będą przypinki ze zwierzakami robione, będą również różne kolorowanki, a także zajęcia plastyczne. Będziemy tworzyć ekozwierzaki właśnie z materiałów z recyklingu.
0: Kultura. Kultura.
10: Zapraszam, Anna Łobocka. Stolica Karkonoszy stanie się stolicą teatru. Na początku października ruszają jeleniogórskie spotkania teatralne. Tym razem do Jeleniej Góry przyjadą teatry z Warszawy, Radomia, Szczecina i Olsztyna. A więcej w rozmowie Błażeja Stachewicza.
11: A wraz ze mną jest Katarzyna Sołtys. Witam serdecznie.
12: Dzień dobry Państwu.
11: Dyrektor teatru imienia Cypriana Kamila Norwida. A spotykamy się przy okazji zbliżających się jeleniogórskich spotkań teatralnych. To już ponad pół wieku, 53. edycja startuje już niebawem. Jak to się wszystko zaczęło?
12: Nie wiem, bo mnie nie było wtedy na świecie i pana redaktora też nie było jeszcze wtedy na świecie, nie? 53 lata temu.
11: No.
12: Czyli kontynuujemy tradycję, która no jest starsza od nas i to chyba jest taki... No takie ważne dziedzictwo kulturalne tego miasta.
11: Chyba też jakość tej tradycji pokazuje.
12: Że to jest ważne. No 53 lata temu i tu znowu wracamy i cały czas nieustannie wracamy do Aliny Obidniak, która przerosła swoim intelektem, jakimś takim wyczuciem teatralnym swoją epokę. No i jeleniogórskie spotkania teatralne miały i mają na celu pokazywanie w Jeleniej Górze, w tym zakątku Polski, najlepszych rzeczy albo najbardziej intrygujących form teatralnych, które pojawiają się w Polsce. Jakby ta idea jest taka, żeby w jednym miejscu, w jednym czasie pokazać taki wachlarz różnorodności teatru i tego, że on ciągle jest gdzieś niepokorny, ciekawski, szuka, że tych form teatralnych od monodramu po musical, komedię, tragikomedię, teatr tańca, że on cały czas poszukuje i cały czas jest różnorodny i no, nie wyczerpuje tej swojej kreacji. No i Alina chciała, żeby jeleniogórzanie i jeleniogórzanki miały możliwość rok do roku oglądać no, najlepsze przedstawienia albo takie przedstawienia, które nie wiem, były kontrowersyjne albo nagradzane, albo zauważane przez krytyków teatralnych nie tylko z Polski, ale też z zagranicy, więc jakby to przyświetlało wtedy temu festiwalowi i chyba też przyświetla w obecnych czasach.
11: To też chyba to zjawisko góry, która przyjeżdża w tym wypadku pociągiem, samochodem, autobusem do Mahometa.
12: Trochę tak.
11: Jednak jeleniogórzanie czekają i teatry przyjeżdżają do stolicy Karkonoszy, co jest też niecodzienne.
12: Znaczy te festiwale, te spotkania teatralne to już każdy jakby taki teatr, który się ceni i który robi jakąś ważną robotę teatralną, ma takie spotkania, olsztyńskie spotkania teatralne, warszawskie spotkania teatralne, jakby każdy ceniony teatr takie spotkania organizuje. Myślę, że to też jest fajne być takim teatrem festiwalowym, który jeździ na te festiwale. To jest zawsze jakaś taka, takie marzenie każdego zespołu teatralnego, żeby na tych festiwalach się pojawiać. No, Jelenia Góra jest lokalizacyjnie dla niektórych teatrów trudna. Do nas z najdalszego zakątka, czyli z Olsztyna, w tym roku przyjedzie spektakl. I to naprawdę organizacyjnie i tak logistycznie nie jest proste zadanie, no bo te teatry po pierwsze muszą przywieźć cały zespół teatralny, który gra, całą scenografię, całą technikę. My musimy jakby sprostać też wymaganiom technicznym, które niejednokrotnie teatry mają po prostu tak różnorodne, że no nasz teatr jeszcze chwilowo kuleje trochę w multimediach. Trochę ten nasz park oświetleniowy musi być też wzbogacony przez sprzęty, które my dopożyczymy, bo na dzisiaj aż tak no trochę gonimy duże teatry, tak? I będziemy musieli sobie dopożyczyć na przykład lampy, żeby móc prawidłowo albo tak jak w tych teatrach jakby macierzystych te spektakle były oświetlone, żebyśmy też mogli to zrobić i odtworzyć artystycznie, jakościowo te spektakle.
13: Czy to jest też taki moment, w którym można zweryfikować właśnie tą techniczną nowoczesność teatru, czego brakuje, co jeszcze można by było dokupić, w którym kierunku powinno się zmierzać?
12: No dokładnie, no jakby teraz takim podstawowym schewem są chociażby mikroporty. Niejednokrotnie na to gdzieś widzowie się obrażają, znaczy obrażają się, tam mówią, że oni wolą taki teatr mówiony stricte, no ale nie zapomnijmy, że jakieś tam 50 lat temu albo trochę więcej nie było aż tak rozbudowanej muzyki w teatrze. Jeżeli była, to była niejednokrotnie też grana na żywo, więc do tego też się inaczej grało. Teraz mając już puszczaną mechanicznie muzykę, ona na tyle jest czasami ważna w spektaklu, że aktor nie jest w stanie nawet z dobrą impostacją głosu przebić się po prostu przez scenę do widowni i do muzyki i wszyscy, którzy siedzą w tych dalszych rzędach, mogą nie słyszeć. Więc tak, to jest trochę weryfikacja tego naszego zasobu, takiego zaplecza technicznego, no ale też taka wskazówka, co nam się przyda na przyszłość. My wtedy robimy sobie taką listę tych pobożnych życzeń, którą zbieramy. Tutaj też z pomocą przychodzi projekt Fenix, który realizujemy, więc no, diagnozujemy, co jeszcze jest nam potrzebne do kupienia, żeby no już być jakby takim optymalnym, dobrze wyposażonym teatrem.
13: To jest duże, ciężkie wyzwanie logistyczne dla teatru, no bo codziennie inna scenografia, inni aktorzy, inny spektakl, inne rajdery, więc od tej strony to chyba będzie ciężki tydzień.
12: Będzie ciężki tydzień, bo czekają nas montaże nocne, więc oczywiście teatry przyjeżdżają nie tylko jakby busikiem, tylko czasami potrzebują przyjechać ciężarówką, żeby przywieźć chociażby scenografię, więc jakby no największe wyzwanie to jest postawienie tej scenografii i mamy zaplanowane montaże nocne. No to wtedy cała technika, cały teatr, ręce na pokładzie i praktycznie z tego teatru nie wychodzimy. Oczywiście Państwo tego nie widzą, ale dla nas tak trochę jest. Dodatkowo, no oprócz tego, że przyjeżdżają zespoły teatralne, to przyjeżdża też obsługa techniczna, przyjeżdża część promocji z innych, jakby część działu promocji z innych teatrów, przyjeżdżają goście, więc no my przypuszczam, że około 160 osób do 200 osób będziemy w jednym z naszych hoteli gościć, więc to też jest logistycznie dosyć duże. Każdy coś potrzebuje zjeść, a żeby ugościć, to też potrzebujemy ich nakarmić, a wiadomo, że każdy lubi co innego, więc to 160 osób zdiagnozować, co kto lubi, to też nie jest proste. No ale zespół Norwida jest już na tyle po tych 53 latach wygimnastykowany w organizowaniu tego typu wydarzeń, że naprawdę daje radę.
13: Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicznych, a także Jeleniogórskie Spotkania Teatralne to chyba dwa filary Teatru Norwida, dwa wydarzenia posiadające najdłuższą tradycję, które praktycznie w tej niezmiennej formie utrzymują się już ponad pół wieku na naszej jeleniogórskiej scenie. No i to są też te takie jesienno-wakacyjne klamry Jeleniogórskiego Teatru.
12: Tak jest. Ten październik właśnie w jeleniogórskich spotkaniach teatralnych o tyle zaczyna się robić takim wyzwaniem logistyczno-organizacyjnym, że ten październik też jest festiwalowo w Polsce dosyć mocno rozhulany, co powoduje, że nie wszystkie spektakle, które na przykład mamy w line-upie i chcemy zaprosić je do nas, że one przyjadą. Po prostu nie za każdym razem to się udaje. Odczuliśmy to bardzo przy budowaniu, konstruowaniu tej listy spektakli, które chcemy zaprosić i część po prostu teatrów nam odmówiła ze względu na to, że jadą na inny festiwal, który jest na przykład bliżej Krakowa, prawda? Albo bliżej nie wiem, Warszawy, albo bliżej Olsztyna, że jest gdzieś jakby w tamtej części Polski usadowiony, bo to też jest prostsze i krótsze i mniej obciążające dla teatru.
11: Zanim przejdziemy do tego line-upu tegorocznego, do tych teatrów, które pojawią się w Jeleniej Górze w ramach 53. JST, to chciałbym jeszcze zapytać, czy była jakaś taka myśl przewodnia, jakiś pomysł na to, że akurat wybieramy te teatry, te przedstawienia, czy jakiś temat się pojawi w tym roku, czy będzie to po prostu wybór tych najciekawszych, moim zdaniem, sztuk, które można ściągnąć do rynku.
12: No w tym roku

0: jest wątek lokalny, jest też nasza niespodzianka dla widzów naszych, w sensie mamy swój taki akcent dzień, nawet jeleniogórski, z którego ja się jakoś bardzo cieszę, że udało nam się jako Norwid też coś dla Państwa przyszykować, taką niespodziankę, takie trochę preludium. Więc jakiegoś takiego tematu głównego nie ma, natomiast dużo się pojawia wątków właśnie rodziny, problemów w rodzinie, dylematów rodzinnych, takiej rodzimej lokalności, no i spektakle nagradane.
1: Kurtyna idzie w górę i troszeczkę pozdradzamy tego, co się będzie działo. Może nie będziemy bardzo mocno wchodzić w fabułę poszczególnych przedstawień, ale tak, możemy na pewno powiedzieć, że będą cztery teatry. Znaczy, teatrów będzie więcej, ale teatry z czterech miast. To Olsztyna, z Warszawy, ze Szczecina i z Radomia. Tutaj z Warszawy widzę dwa teatry się pojawią. Do tego głównie wszystko będzie działo się na dużej scenie, ale też będzie mała scena eksperymentalna, tam się zadzieje. I do tego jeszcze widzę też salę myśliwską, w której odbędzie się czytanie performatywne.
0: Tak.
1: Zaczniemy może od pierwszego dnia, uroczysta inauguracja już 2 października. No i tuż po otwarciu na scenie pojawi się teatr z Radomia. Tęsknię za domem, to sztuka, która otworzy tegoroczne wystawy.
0: I to jest właśnie historia lokalna, reżyserował Radosław Maciąg. Jest to nagradany i bardzo mocno zauważony w Polsce spektakl o robotniczej rodzinie i o trudnych powrotach do domu. Więc tu już się zaczyna jakby te takie ciśnienie. Ja myślę, że w świetle tego kryzysu rodzinnego, który mamy w Polsce, tych rozpadu rodziny, relacji, komunikacji, jakby bardzo dla mnie intrygujące jest to, żeby popatrzeć na to, jak to ze strony twórców i ze strony sceny, jak się o tym opowiada. Więc zaczynamy tęsknotą za domem i trudnymi powrotami do domu i klasa robotnicza, rodzina robotnicza i wszystkie sytuacje, które tam się dzieją domowo.
1: A dzień później, żeby troszeczkę odpocząć od tych cięższych tematów, kocham balet, czyli tutaj to jest to przedstawienie taneczne, o którym wspomniałaś.
0: To jest zupełnie jakby inna kategoria teatru, natomiast ja osobiście ten spektakl widziałam. On jest grany w Teatrze Komuna Warszawa, w takim ofowym, bardzo uznanym teatrze warszawskim. W Warszawie, żeby pójść na ten spektakl, w ogóle jest bardzo ciężko dostać bilety. Osobiście siedziałam jakoś tak z boku na widowni, na podłodze po prostu usiadłam, bo wpuściła nas choreografka, domyślę reżyserka tego przedstawienia, Ramona Nabaczyńska. To jest też spektakl nagrodzony i on jest o tym drylu i tym trudzie, który się wkłada w to, żeby być tą baletnicą i co się dzieje z tymi baletnicami, które już przestają być baletnicami i jak wyglądają te moskiewskie szkoły baletowe, ale też nie tylko, no bo to zawsze jakoś mi się tak tłucze gdzieś tam z tyłu głowy, że ten dryl bycia baletnicą, te puenty i że to jest takie i to, że mam być szczupła, chuda i że to moje ciało musi być takie
1: kierunkowanie całego życia.
0: Spektakl jest wyjątkowy, naprawdę, żeby go zobaczyć, to no w Warszawie ciężko o bilet, natomiast myślę, że warto pokazać jakby taki inny teatr. Tam nie ma słów. Cała dramaturgia jest zbudowana właśnie na ruchu, na tańcu i na scenie widzimy cztery aktorki, baletnice, które po prostu bardzo w taki wrażliwy sposób opowiadają o tej rzeczywistości i trudnej rzeczywistości, aczkolwiek intrygującej moim zdaniem. I w obrazkach, w muzyce, w dynamice rewelacje.
1: Nie będziemy omawiać, tak jak mówiłem, pojedynczych przedstawień. Szczegóły oczywiście można znaleźć na stronie Teatru im. Cypriana Kamila Norwida, do czego Państwa bardzo serdecznie zachęcamy. Startujemy w piątek 2 października, meta w czwartek 8 października, tak więc wyjątkowy tydzień doznań dla miłośników teatru.
0: Wyjątkowa, a ja najbardziej jakoś chyba się cieszę na ten poniedziałek, 5 października, bo to jest nasz dzień i o nim muszę powiedzieć.

0: Nasz dzień polega na tym, że specjalnie dla Państwa przygotujemy czytanie performatywne. To jest taka formuła tego, że czytamy tekst. Aktorzy czytają ten tekst trochę go grając, trochę umiejscowiając w jakichś tam sytuacjach, które docelowo by mogły się zadziać w prawdziwym spektaklu. To czytanie performatywne tekstu Martyny Wawrzyniak Chciałaś hrabiego, to teraz rób na niego. I nie, to nie chodzi o to, że kobieta będzie utrzymywać swojego męża. Absolutnie nie. Jest to tragikomedia klasowa, w której wystąpi babcia, wnuczka i arystokrata. W te role wcielą się nasi aktorzy. Reżyserować będzie Karolina Kowalczyk, Jakub Buchner będzie grał muzykę na żywo. I tak, to będzie zapowiedź naszej premiery. Bo ten sam tekst 30 stycznia 2027 roku zaplanowana jest już premiera na małej scenie, więc to będzie taka trochę zapowiedź.
1: Prototyp sztuki.
0: Taki prototyp chcemy pokazać Państwu. Po pierwsze, pewnie myślę, że proces, bo jak zobaczycie czytanie performatywne, a potem realizację, no to też jest ciekawe, nie? Od czego oni, aktorzy wyjdą, na czym skończą. No natomiast myślę, że to jest jakaś taka fajna zabawa, żeby się przyjrzeć, czy nam się ten tekst widzi, nie widzi. Martyna Wawrzyniak jest jedną z takich bardzo uznanych dramaturżek młodego pokolenia. Ona obecnie chyba została nawet kierowniczką literacką w radio, w teatrze Polskiego Radia, tak? I jakby ona będzie współpracować jakby dramaturgicznie, programując ich content, więc bardzo ten tekst jest taki w ogóle dynamiczny, super się go czyta i jest śmieszny.
1: Czytanie performatywne tak. W pierwszy poniedziałek października, natomiast premiera już w pełni w styczniu?
0: Tak, 30 stycznia, dokładnie już jest umówiony termin, więc i na małą scenę już Państwa też możemy zaprosić. I tego samego dnia powtórzymy trochę działania, które mogliście zobaczyć na Zoomie. Chodzi mi o Teatr Telewizji i Historię Rudej, czyli Małgorzaty Sarzyńskiej, naszej lokalnej artystki, malarki, którą wielu z Państwa jeszcze zna, kojarzy, pamięta. W jej postać, jakby w jej rolę wciela się Olga Sarzyńska, czyli jej córka. Ten spektakl został też jakoś mega bardzo dobrze przyjęty w Teatrze Telewizji. Został nagrodzony na festiwalu Dwa Teatry, uznany jako najlepszy. No i Olga z Wawrzyńcem, który reżyserował ten spektakl w Teatrze Telewizji, przyjadą na spotkanie, czyli jakby robimy pokaz i po pokazie będzie rozmowa z nimi. Nie wiem, ja jeszcze tak się czaję na niespodziankę, bo próbujemy namówić panią Olgę, żeby przywiozła kilka obrazów mamy, żeby też pokazać w trakcie naszego festiwalu, więc może jeszcze to się uda. Trzymajcie kciuki, może nam się jeszcze logistycznie to uda spiąć. No i myślę, że to jest też pokazuje, że jakby te historie lokalne i ta nasza lokalność potrafi zagarnąć całą Polskę, tak? No bo ten spektakl był, tam 500 000 ludzi ten spektakl obejrzało, jak nie więcej. No i jest bardzo dobrze odebrany i jest nagrodzony przez gremium tego festiwalu Dwa Teatry, więc myślę, że warto do niego wrócić i warto pokazać, że Jelenia Góra jest po pierwsze super miejscem do mieszkania, że mieszkają tu fantastyczni ludzie i że to nie jest tak, że my sobie gdzieś tu z boku siedzimy i nas się nie zauważa.
1: Ale to też fajna inicjatywa, bo nie przypominam sobie, żeby w poprzednich edycjach Jelenia Góra była akcentowana podczas jeleniogórskich spotkań teatralnych.
0: No to już będzie. Ja bardzo jakby mocno gdzieś tam w tym programowaniu myślę o Jeleniej Górze. Też się zaczynam rozglądać za osobami, które tworzą teatralnie, filmowo lub też reżysersko albo muzycznie i związane są z teatrem, a pochodzą stąd, nie? więc ostatnio koresponduję z Nataszą Sołtanowicz, która też jest jeleniogórzanką, też jakby takie pomysły gdzieś lokalne tu podsyła, więc jakby to, to jest bardzo ważne w moim odczuciu, żeby twórcy związani z Jelenią Górą mogli o tej Jeleniej Górze mówić, do niej wracać, jakby nią się cieszyć i pokazywać ją no, mieszkańcom. My czasami tak nie doceniamy tego naprawdę, w jakim miejscu żyjemy. Za każdym razem, jak przyjeżdżają do nas twórcy z Polski, to się zachwycają, biegają po górach. Ja sama osobiście z nimi też chodzę, żeby im pokazywać no, te zasoby naturalne, w których mieszkamy. No czasami jak się ma coś blisko, to się tego nie docenia.
1: To prawda. Drodzy Państwo, zapraszamy bardzo serdecznie na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne, a ja przechodzę do kolejnego etapu naszej rozmowy, bo powiedziałeś o tym, że fajnie też pokazywać Jelenią Górę twórcom spoza Jeleniej Góry i starasz się to robić. I powstaje pomysł Norwid Zdrój Showcase, czyli taki pomysł łączący dwa teatry, Teatr Norwida i Teatr Zdrojowy, w taki przegląd twórczości jednego i drugiego teatru, ale skierowany już nie tyle do lokalnego widza, co właśnie do tego widza, który do nas przyjedzie.
0: Tak. To znaczy ten pomysł jest taki, żeby właśnie Zdrojowy Teatr Animacji i Teatr Norwida w połączeniu sił zorganizowali kilka dni w czerwcu, w których to pokażą najnowsze premiery z dwóch sezonów, czyli tego 2025-2026 i 2026-2027, więc wtedy pokazujemy wszystkie premiery w ciągu tych kilku dni. Dzielimy się pewnie także częściowo. Zdrojowy Teatr Animacji gra rano i też popołudniami. Dzielimy się także, na przykład są 2-3 spektakle w ciągu dnia i wtedy zapraszamy środowisko teatralne, głównie krytyków teatralnych, krytyków literackich, osoby związane medialnie z teatrem, osoby ze środowiska, reżyserów, reżyserki, dramaturgów, to trochę zapraszamy środowisko, żeby mieli okazję przyjechać i zobaczyć to, co było zagrane. Specyfika teatrów polega na tym, że najczęściej jak się gra premierę, no to te premiery potrafią w Polsce się dublować i nie zawsze się da pojechać na wszystkie, które by się chciało. Jelenia Góra cały czas jakby, no to Warszawa narzeka, że to tak strasznie daleko, więc myślę, że po prostu chcemy im w pigułce przygotować taki moment, że oni faktycznie mogą tu przyjechać na parę dni, pooglądać to, co jakby jest w naszych repertuarach i zapoznać się jakby i z teatrami, i z twórczością teatru, no i pojechać w Polskę i też może o nas napisać, tak? Jeśli chodzi o Norwida, to i tak widzę, że to się trochę przełamało i faktycznie pojawiają się krytycy, którzy o nas piszą, więc jakby ja jestem bardzo zadowolona, że to się udaje robić. Nie zawsze to się jednak spina terminowo, więc jakby ten czerwiec jest takim pomysłem, żeby pokazać, żeby też trochę zintegrować te nasze teatry. No i oczywiście to też nie jest tak, że to tylko będzie dla środowiska,
1: bo
0: wtedy też mieszkańcy w pigułce mogą wybrać sobie spektakle, na które wcześniej nie było czasu, albo nie dostali biletów, albo byli w jakiejś innej czasoprzestrzeni i zajęci innymi rzeczami.
1: Tak. Premierożerców.
0: Tak. Myślę, że to też jest fajna oferta dla osób, które przebywają w cieplicach, w uzdrowisku, albo dla turystów, którzy przyjeżdżają.
1: Ale też dla zapracowanych jeleniogórzan, którzy nie mieli okazji wyskoczyć.
0: Tak, więc to będzie tak jakby taki kilku, no to nie będzie tydzień, to będzie kilka dni, w których po prostu pokażemy wszystko, co się u nas było w poprzednich sezonach i do tego pewnie jakieś będą działania dodatkowe w postaci działań integracyjnych dla zespołów naszych.
1: A tu jeszcze zapytam tak technicznie, czy przewidujecie karnety na przykład, żeby móc sobie taki karnet na kilka dni i zamieszkać w teatrze wraz z aktorami, z
0: oglądać. Popracować z nami trochę. My zawsze potrzebujemy kogoś do pomocy, więc...
1: Myślę, że to naprawdę jest świetną przygodą spędzić dzień, cały dzień w teatrze, tak samo jak na przykład przy okazji kroku z jazzu można spędzić cały dzień w Jeleniogórskim Centrum Kultury. No chłonąc ten klimat festiwalu, te wszystkie wydarzenia, to tutaj mogą być bardzo podobne.
0: Pewnie. Myślę, że możemy przymierzyć się do karnetów. Zawsze musimy wtedy jakoś tam uśrednić bilet finansowo, żeby no w teatrze głównie jakby nasze zamierzenie jest takie, żeby raczej wyjść na zero niż na minus 5, więc to nam przyświeca. Myślę, że tak, że możemy o tym pomyśleć. Tak.
1: I co? Zapraszamy serdecznie do Norwida i Teatru Zdrojowego, bo wszystko będzie się działo w Teatrze Zdrojowym, jeżeli chodzi o showcase.
0: W Teatrze Zdrojowym i w Norwidzie. Myśmy po prostu grali na jakby dwa teatry w jakimś takim układzie repertuarowym, żeby można było się przemieścić z jednego miejsca do drugiego, ale też wziąć udział właśnie w jakichś tam działaniach dodatkowych.
1: To już na początku wakacji, albo dopiero na początku wakacji, więc proszę wypatrywać kolejnych informacji, być może plakatów, być może w tych mediach społecznościowych teatru będą pojawiać się zajawki, a my tymczasem zapraszamy gorąco do Teatru imienia Cypriana Kamila-Norwida na 53. Jeleniogórskie spotkania teatralne, które startują już w piątek 2 października o godzinie 19 na dużej scenie, a Państwa i moim gościem była Katarzyna Sołtys, dyrektorka Teatru im. Cypriana Kamila-Norwida w Jeleniogórze. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
0: Dziękuję również i zapraszam.
2: Pociąg do kultury łączy Warszawę i Berlin. W specjalnym wagonie na pasażerów czekają wydarzenia artystyczne, takie jak koncerty czy warsztaty. Projekt łączy ze sobą Warszawę, Poznań i Berlin i daje pasażerom przestrzeń do dyskusji. O tym, co dzieje się na pokładzie pociągu, opowiedziała jedna z kuratorek projektu, Natalii Wasserman, w rozmowie z Małgorzatą Zawadą.
3: Jesteśmy w pociągu, ale jesteśmy w niezwykłym pociągu, bo kawałek od nas siedzi cała ekipa z instrumentami. Co się tutaj dzieje?
4: Dzieje się to, że mamy ogromny rok jubileuszowy polsko-niemiecki. Świętujemy 35 lat podpisania traktatu polsko-niemieckiego o dobrym sąsiedztwie, oczywiście też partnerstwo miast Berlin-Warszawa oraz 20 lat partnerstwa Odry. No i ten pociąg do kultury słynie tym, że ma kulturę na pokładzie pociągu do kultury, więc mamy zaszczyt mieć przyczepiony specjalny wagon do PKP EuroCity pomiędzy Berlinem a Warszawą. W zeszłym roku też mieliśmy już taki pierwszy pilot, gdzie po prostu pomiędzy Berlinem a Warszawą na trasie mamy, w zeszłym roku mieliśmy 4 programy, a w tym roku mamy nawet 6, bo żeśmy rozwinęli naszą mobilną bibliotekę do żywej biblioteki, więc będą też się odbywały programy równolegle, bo najważniejsze dla nas jest to, żeby ludzie się spotykali, żeby weszli w dialog, w rozmowę, dlatego jesteśmy bardzo szczęśliwi, że razem z naszymi partnerami z miast Poznania i Warszawy udało się nam ułożyć taki, mamy nadzieję, odpukać będzie malowany, bardzo ciekawy program, który nie tylko ma bawić ludzi, tylko też właśnie nawiązać do różnych tematów, które po prostu poruszają miasta, poruszają ludzi. Nie chcemy też omijać trudnych punktów, bo myślimy, że to jest bardzo ważne, żeby po prostu o tym rozmawiać, żeby też wszystko mogło się ułożyć, żeby się zrozumieć, ale też cieszyć się teraźniejszością i patrzeć wspólnie w przyszłość, bo uważamy, że po prostu ta przyjaźń pomiędzy miastami, te kontakty pomiędzy miastami są bardzo istotne na przyszłość Europy.
3: Ten wagon będzie się zmieniał, nie zawsze będzie się działo tam to samo. Co jest przygotowane?
4: Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że zaczynamy nasz program warszawskim kombo tanecznym, więc będzie bardzo muzycznie. Potem będziemy mieli na pokładzie warsztaty Opery Poznań z panem dyrektorem Biergusem, który po prostu będzie też tak bardzo europejsko z gośćmi, z naszymi pasażerami prowadził warsztaty i wspólnie zaśpiewamy hymn. No i potem będziemy mieli berlińską piosenkarkę Emily Instifull wraz z pianistą, która będzie śpiewała utwory Hildegard Knef, która oczywiście jest bardzo, bardzo istotną artystką z Berlina. Historyczną, ona w tym roku też ma swój jubileusz, więc po prostu żeśmy to dopnęli i bardzo jesteśmy szczęśliwi, że mamy na pokładzie pociągu Barometr Polska-Niemcy, który po prostu akurat na tę podróż już przygotował wcześniej niż właściwie planowane te wyniki tego barometru. To są takie surweje, ankiety, co sąsiad myśli o sąsiedzie. Tutaj będzie właśnie w żywej bibliotece. I też będziemy mieli Instytut Pileckiego Berlin z Aleksandrem Klimczukiem, który będzie przedstawiał program edukacyjny, bo Instytut Pilecki no, nie tylko naukowo się zajmuje historią polsko-niemiecką, tylko oczywiście też wychodzi w przestrzeń, wychodzi do młodzieży i tutaj właśnie na trasie właśnie pomiędzy Poznaniem a Berlinem będzie w żywej bibliotece. I mamy też mobilną, mamy faktycznie bibliotekę, płytę kuratowaną, mamy polsko-niemieckie tytuły, odpowiedzi do albumów zdjęciowych i gry dla dzieci i dla dorosłych.
3: Każdy, kto jedzie pociągiem, może po prostu się tutaj dołączyć.
4: Tak, dokładnie. Serdecznie zapraszamy. Mamy 8 przejazdów i oczywiście obowiązuje normalny bilet Intercity, PKP Intercity, ale jak już się jest na pokładzie, to po prostu dostęp do naszych programów jest otwarty dla wszystkich. Tak, i się cieszymy z każdego gościa, z każdego pasażera.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
0: I po reklamie.

0: כתבה.
1: To może być, to może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to, to tak samo.

SK2. SK2. Варшава.

0: klubu wolno. One przypatrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak Vince.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to co modne.

wolno by chciało wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi